0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Trzeba walczyć o pojednanie, apelował ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, rekolekcjonista podczas 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W Trzebniowie spotkały się wszystkie grupy z części A i B. Przed mszą świętą pielgrzymi przeżyli nabożeństwo pojednania. W homilii ksiądz Wojciech Węgrzyniak przypomniał, że jesteśmy kochani przez Boga. Zachęcał też, aby zobaczyć w sobie dobro i walczyć o pojednanie.
2: Iść przez życie bez przebaczenia to jak włożyć kij w szprychy, to jak ciągnąć za sobą głaz, to jak chodzić ciągle między kałużami błota. Nie da się. Pojednanie jest absolutnie fundamentalnym warunkiem tego, żebyśmy nie tylko byli posłani, ale doszli tam, gdzie jesteśmy posłani, żeby w życiu było lżej i po każdej spowiedzi to czujemy.
1: W poniedziałek było już ostatnie kazanie rekolekcyjne. Na placu w Trzebniowie rozległy się duże brawa za rekolekcję w drodze. A czym dla pielgrzymów jest czas pojednania na ostatnich kilometrach przed Jasną Górą?
3: Jest to bardzo ważny moment, bo wtedy każdy jest w zgodzie ze sobą.
4: Szczególnie, żeby też być w porządku względem własnego sumienia. Otworzyć się też na drugiego człowieka, nie tylko na to, że mi ma być dobrze, tylko też rozejrzeć się w koło i razem tworzyć taką dobrą wspólnotę.
5: Jedną całą rodzinę. I to jest ważne właśnie tutaj, żeby umieć patrzeć na drugiego człowieka właśnie.
6: Człowiek może zrobić sobie taki rachunek sumienia.
5: Tu są różne przemyślenia, tu mamy czas na wszystko, mamy czas na śmiech, mamy czas na modlitwę, mamy czas na własne przemyślenia.
7: Codziennie powinno się robić właśnie taki rachunek sumienia na koniec dnia, przemyśleć, co nam dał ten dzień, co zabrał.
8: Ten dzień pojednania, tak jak dla mnie, jest dość taki symboliczny i ważny, bo czasem z tym pojednaniem wiąże się to, że może się dużo zmienić na lepsze.
1: O znaczeniu pojednania rozmawialiśmy z gośćmi studia pielgrzymkowego, z Marią i Piotrem ze wspólnoty Czenakolo.
9: Te używki jakby przykryły całe moje szczęście, nie chciało mi się żyć. Byłem już na dnie, czułem, że już nie wiem, co zrobić. Jakby pierwszy raz, kiedy właśnie zapytałem moją mamę o pomoc, to był pierwszy raz, kiedy przyznałem przed samym sobą, że naprawdę nie daję rady, że jestem słaby i że potrzebuję pomocy.
10: A co było trudne w tym procesie uzdrawiania?
9: No właśnie pierwsze to było właśnie to przebaczenie samemu sobie, jakby zaakceptowanie, że jakby ja mogłem wybrać, no i wybrałem źle, że przez cały ten czas w moim życiu wybierałem tylko ja. Jakby nie słuchałem się mamy, nie słuchałem się innych. W tej zmianie jakby pierwsze to było właśnie zaakceptowanie tego, że jej potrzebuję.
11: Ja sam pomoc nie szukała, ale byli właśnie moi rodzice i rodzina, która mi pomagała bardzo, ale jakśmy spróbowali szukać tu pomoc u psychologów, psychiatrów, tak to było widać, że to nie było to, bo tam nie było Boga.
1: Na Jasną Górę po 9 dniach wędrówki pątnicy dotrą we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 14. Wejście potrwa od 14 do 16. O godzinie 17 zostanie odprawiona msza święta na jasnogórskich wałach. Transmisja na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz już od godziny 14. Do niedzieli 30 sierpnia potrwa odpust w sanktuarium w Pasierpcu. W poniedziałek 24 sierpnia mszy świętej o godzinie 18 przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. To nabożeństwo w intencji rodzin i z indywidualnym błogosławieństwem. Przez wszystkie dni wierni poza wyznaczonymi mszami świętymi będą mogli też uczestniczyć w różańcu, który odprawiany będzie codziennie o godzinie 10.30 i 17.30. Nie zabraknie też nabożeństw Drogi Krzyżowej czy Apelu Jasnogórskiego. Tornistry pełne uśmiechów już po raz 18. Celem akcji organizowanej przez Caritas Polska jest zapewnienie najmłodszym równych szans w dostępie do edukacji. Pomoc trafia dla uczniów z najuboższych rodzin. Dzięki wsparciu dzieci mogą z radością wracać do szkoły bez porównywania się do zamożniejszych kolegów, tłumaczy ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Caritas diecezji radomskiej.
12: A co się najbardziej liczy u dzieci, jak nie uśmiech? I to jest najpiękniejsze. Jak dziecko dostaje nowy, fajny plecak, może nie jest najdroższy i nie jest z najnowszej kolekcji, ale jest fajnym plecakiem, do tego jest wypełniony po brzegi wyprawką i uśmiech dziecka. To jest najcenniejsze i najpiękniejsze, co możemy dać dziecku.
1: Zawartość tornistra dostosowana jest do wieku ucznia.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie

Będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: na wszelki wypadek. Niektórzy chcą po prostu żyć po swojemu i od spraw wiary trzymać się na bezpieczną odległość. Co za dużo, to niezdrowo. A co mówi Jezus? Do Królestwa Niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego. Wielu będzie mówić dnia owego: czyż nie dokonywaliśmy w imię Twoje wielu cudów? A wtedy powie mi otwarcie: nigdy Was nie znałem, odejdźcie ode mnie. Ten, który przychodzi do mnie, słucha słów moich i wprowadza je w czyn, podobny jest do człowieka, który budując dom, zrobił najpierw głęboki wykop i położył fundament na twardym gruncie. Gdy przyszła ulewa, wezbrana rzeka spłynęła na ten dom, lecz nie mogła go poruszyć. Był bowiem mocno zbudowany. Kto zaś nie wprowadza w czyn tego, co słyszy, podobny jest do człowieka, który stawia swój dom na ziemi, bez żadnego fundamentu. Uderza weń fala, a on rozpada się natychmiast i ulega całkowitemu zniszczeniu. Może warto zatem przemyśleć swoją strategię zabezpieczeń.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Ludwika, króla Francji. Święty Ludwik IX, król Francji, o tym imieniu urodził się w roku 1214. Ojcem jego był Ludwik VIII, matką Blanka, córka Alfonsa VIII, kastylijskiego, zwanego zdobywcą. Mając 12 lat, stracił ojca. Matka została regentką królewską. Dzięki niej od najmłodszych lat wzrastał w miłości do rzeczy świętych. W roku 1234 ożenił się z Małgorzatą, cnotliwą córką Rajmunda Berengera, hrabiego Prowansji. Dwa lata później przejął ster rządu w swoje ręce. W roku 1238 stanął na czele wyprawy krzyżowej, podczas której dostał się do niewoli saraceńskiej. Po zawarciu rozejmu odzyskał jednak wolność i powrócił do Francji. W roku 1267 znowu wyruszył na wschód, prowadząc nową wyprawę krzyżową. Nie dane mu już było ujrzeć ojczystej ziemi. W roku 1270 podczas oblężenia Tunisu zaraził się dżumą. Zmarł, przyjąwszy ostatnie sakramenty.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 25 dzień sierpnia, wtorek. Wspominamy zmarłego kapłana o poranku i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1983 roku do domu ojca odszedł ksiądz Antoni Przeklasa. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Najpierw zarzut, potem areszt. Sprawca wypadku, w którym w Krakowie zginęło małżeństwo, spędzi w izolacji najbliższe 3 miesiące. Zdaniem prokuratury mężczyzna umyślnie zlekceważył zasady bezpieczeństwa i tym samym doprowadził do tragedii. Jak wykazali biegli, 26-latek jechał z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił spacerujące małżeństwo. Wypadek przeżył jedynie 8-miesięczny syn pary. Prezydent Nowego Sącza wydał negatywną decyzję w sprawie planów budowy ogromnego magazynu energii. Prywatny inwestor chciał postawić ponad 200-metrowy obiekt niedaleko miasteczka multimedialnego przy ulicy Myśliwskiej, co wzbudzało duży sprzeciw mieszkańców. Ludomir Handzel poinformował, że pomysłodawca takiego projektu nie uzupełnił wymaganych dokumentów w terminie i wnioskował o dodatkowy czas na ich dostarczenie.
2: Ale uznałem, że to jest zbyt poważna budowla, żeby bawić się w takie przedłużanie. Jeżeli ktoś ma tak dużą inwestycję w planie, to powinien być przygotowany od strony dokumentacyjnej, od strony wszelkiego rodzaju decyzji, które są wymagane i uzgodnień. I wtedy składam kompletny wniosek na budowę aż tak dużego przecież obiektu. Nie chciałbym, żeby taki proces ciągnął się, nie wiem, latami, wzbudzał jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli poziom odwoławczy, czyli poziom wojewody zadecyduje inaczej, no to będziemy wtedy do tego tematu podchodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy temat ze strony miasta jest zamknięty.
0: Prezydent Nowego Sącza uważa, że przy takiej inwestycji powinno być konieczne uzyskanie decyzji środowiskowej. Nakazał też, by pomysł był uzgadniany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego czy wojskiem. Zasłona milczenia i gra na zwłokę, tak związkowcy Solidarności oceniają odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską dotyczącą braku zamówień w polskich zakładach lotniczych w Mielcu. Jak alarmowali już wcześniej związkowcy, brak nowych zleceń może doprowadzić do likwidacji linii produkcyjnej. Przewodniczący Zakładowej Solidarności Bartłomiej Duszkiewicz zauważa m.in., że resort wciąż milczy w kwestii powodów nagłego unieważnienia przez Agencję Uzbrojenia procedury przetargowej na śmigłowce Black Hawk oraz ignoruje pytania dotyczące powstania nowego programu zakupu śmigłowców wielozadaniowych. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ponad 7 tysięcy pielgrzymów z diecezji tarnowskiej zbliża się do tronu Czarnej Madonny. Dziś wejście 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Dyrektor ksiądz Paweł Broński cieszy się, że pielgrzymka jest liczna i uczestniczy w niej bardzo dużo młodzieży i rodzin. Samych dzieci jest prawie 1000.
3: Mnóstwo ludzi. Gdyby tak patrzeć na statystyki, ponad 7 tysięcy uczestniczących, pewnie tych, którzy dołączyli na trasie, to będzie ponad 9. Byli na krótko. Znam takie przypadki, że przyjechała mama z małym dzieckiem, jeden dzień pielgrzymowała, bo po południu stwierdziła, że to jest zbyt ciężkie dla tego dziecka i musi wracać do domu. Mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo rodzin z dziećmi. To jest piękna szkoła Chrystusowej miłości, szkoła Matki Bożej, która do Jezusa prowadzi, na Jezusa wskazuje.
0: Od godziny 14 będziemy dzisiaj transmitować wejście poszczególnych grup i o godzinie 17 mszę świętą na wałach jasnogórskich.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Chłodny poranek, tylko 10 stopni z samego rana, a w ciągu dnia też nie będzie nas za bardzo rozpalało, 20 stopni, ale od jutra już powinno być coraz cieplej, a końcówka tygodnia to nawet 30 stopni. Poranek słoneczny, chociaż po południu mogą występować lekkie opady deszczu, zapowiadają nam synoptycy. Ciśnienie z samego rana 995 hektopaskali.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: 25 dzień sierpnia w kalendarzu to wtorek i retro wtorek na antenie Radia RDN Małopolska, czyli gramy my dziś wyłącznie hity sprzed lat. 25 minut przed siódmą, no to zaczynamy od jazdu i szczęśliwych ludzi. No to tego szczęścia. Wszystkim, szczególnie o poranku zmotoryzowanym, życzymy. I jak to szczęście na tych naszych drogach wygląda? O tym już za chwilę.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Silniki już odpalone, czyli my wyjeżdżamy na ulicę, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. My spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji. My w Tarnowie, my sporo słońca, no chociaż mogłoby być troszeczkę więcej, ale my wiemy, że no, to już końcówka wakacji, ostatni tydzień wakacji. No i tak, pogoda może być kapryśna. Dziś w godzinach popołudniowych lekkie opady deszczu zapowiadają nam synoptycy, tak więc kierowcy tutaj uważajcie na te zmienne warunki panujące na naszych drogach. Spokojnie o poranku, płynnie, bez postojów. No, tak wygląda zawsze sytuacja przed siódmą, szczególnie jeszcze w wakacje, to tego ruchu nie ma zbyt dużo, tak więc tutaj nikt nie narzeka, wszyscy przejadą bez postojów, bez tutaj straty tego czasu, ale proszę pamiętać a propos tego czasu, warto zawsze mimo wszystko troszeczkę wcześniej wyjechać. Ale Kwiatkowskiego z Wylitowska tutaj bez utrudnień Klikowska, podobna sytuacja na Rutowicza, Tułowska, czy Dąbrowskiego Gumniska, Mickiewicz Solidarności. Idealnie. No i zobaczmy sobie na Koszycką. Tutaj też spokojnie, chociaż od Sucharskiego tych samochodów może troszeczkę by więcej. Natomiast krótki postój na ulicy Krakowskiej od Barwnej do skrzyżowania Czerwona Krakowska Koszycka, jadąc w kierunku centrum. I a propos ulicy Krakowskiej, to dokładnie skrzyżowania Krakowska Dworcowa Płaskiego. Przypominam, tam do 28 sierpnia trwają prace z wymianą masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami. Tak więc tamte światła nie działają. Kierowcy, uważajcie ostrożnie, trzeba stosować się do znaków. Tak więc tam pamiętajcie, no, mogą występować utrudnienia.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Wszystkim zmotoryzowanym spokojnego, dobrego dnia, ale przede wszystkim tym, którzy teraz o poranku do pracy podążają. 17 minut, niecałe 17 minut do godziny 7, tak, dobrze. Kombi, słodkiego, miłego życia.

słodkiego, miłego dnia życia, a szczególnie w tych godzinach porannych ciągnie nas do słodkiego, bo to jest takie pobudzenie metabolizmu. Po nocy ciało przyspiesza i potrzebuje energii. Ciągnie nas do tych słodkości. Ale proszę pamiętać, że te słodkości rano, to żeby był taki zdrowy sposób na te słodkości, to te słodkości nie jemy na czczo, tylko zjedz coś z białkiem, tłuszczem, na przykład jajecznicę, twaróg. A słodki akcent zostawiamy sobie na koniec my posiłku, ale muzycznie możemy od tych słodkości spokojnie zacząć. To zespół Kombi, który już za nami. No to jedziemy dalej z tymi słodkościami. Ciąg dalszy tych naszych słodkości, muzycznych słodkości sprzed lat, bo przecież dzisiaj retro wtorek. To teraz Kenny Loggins za punktualnie o 7 za 8 minut. Niecałe 8 minut wiadomości.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
1: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Te oczy zielone.
5: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
6: Radiowe kino plenerowe.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Sprawca tragicznego wypadku w Krakowie usłyszał zarzut i został aresztowany na 3 miesiące. Ministerstwo Obrony Narodowej zabrało głos w sprawie PZL Mielec. Modernizacji Black Hawków na razie nie będzie. Nadzieja w samolotach. Jezuici zapraszają na uroczystości do sądeckiego sanktuarium. Jutro rozpocznie się tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Najpierw zarzut, potem areszt. Sprawca wypadku, w którym w Krakowie zginęło małżeństwo, spędzi w izolacji najbliższe 3 miesiące. Zdaniem prokuratury mężczyzna umyślnie zlekceważył zasady bezpieczeństwa i tym samym doprowadził do tragedii. Jak wykazali biegli, 26-latek jechał z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił spacerujące małżeństwo. Wypadek przeżył jedynie 8-miesięczny syn pary. Prokuratura po postawieniu kierowcy zarzutu wnioskowała o areszt, a sąd podzielił jej argumentację, mówi Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
8: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań, a także sąd wskazał na grożącą mu surową karę, która jest z kolei wynikiem okoliczności tej sprawy.
7: Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Zasłona milczenia i gra na zwłok. Gomułkę. Tak związkowcy Solidarności oceniają odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską dotyczącą braku zamówień w polskich zakładach lotniczych w Mielcu. Jak alarmowali już wcześniej związkowcy, brak nowych zleceń może doprowadzić do likwidacji linii produkcyjnej. Przewodniczący Zakładowej Solidarności Bartłomiej Duszkiewicz zauważa m.in., że resort wciąż milczy w kwestii powodów nagłego unieważnienia przez Agencję Uzbrojenia procedury przetargowej na śmigłowce Black Hawk oraz ignoruje pytania dotyczące powstania nowego programu zakupu śmigłowców wielozadaniowych. Informacje przekazane przez ministerstwo związkowiec ocenia jako lakoniczne i szczątkowe.
9: Podstawowa informacja, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie planuje modernizacji śmigłowców Black Hawk, tych, których służą właśnie w siłach specjalnych. Jedyna informacja, która daje nadzieję, to że ministerstwo analizuje wersję naszego samolotu M28, który może być wykorzystywany właśnie w tej wersji antydronowej. I polskie zakłady opracowały taki projekt właśnie tej wersji antydronowej i tutaj liczymy, że coś w tym temacie będzie postępować, ale oczywiście nie ma żadnego harmonogramu budżetu podanego, ani terminu, czy to będzie procedowane, czy nie będzie.
7: Kontrakt polegałby na modernizacji samolotów, które obecnie służą w Wojsku Polskim. Jak ocenia Bartłomiej Duszkiewicz, liczba tego typu maszyn jest duża, więc umożliwiłoby to zachowanie wielu miejsc pracy w mieleckich zakładach.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Prezydent ma kilka dni, aby podjąć decyzję w sprawie ustawy wdrażającej bezpłatny pilotaż e-dziennika. Na początku ma skorzystać z niego ponad 18 szkół z całej Polski. Darmowy elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Krzysztof Kuczyński.
10: Pilotaż darmowego e-dziennika ma się rozpocząć 22 września. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ma nadzieję, że prezydent podejmie słuszną decyzję.
11: Jeżeli ustawa zostanie podpisana, to w pierwszych szkołach

0: informacje całą dobę.
1: Jezuici zapraszają na uroczystości do sądeckiego sanktuarium. Jutro rozpocznie się tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Uroczystości rozpoczną się wieczorem od nowenny o godzinie 17, po której o godzinie 18 odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem seletyna księdza Wiesława Burskiego. Hasłem tegorocznego odpustu są słowa Maryja wzorem dla uczniów Pana.
2: Nikt tak doskonale nie naśladował Pana Jezusa jak Maryja. Jeżeli naśladujemy cnoty Matki Bożej, to jesteśmy uczniami Pana Jezusa i na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Naliczyłem 22 pokolenia sądeckie, które przychodziły do Matki Bożej, no i mówiły: nie mamy już wina. Księga tych cudownych wydarzeń jest gruba.
1: Mówi jezuita ojciec Wojciech Łokieć. Czwartek na odpuście będzie dniem poświęconym rodzinom, piątek osobom chorym i cierpiącym, a sobota kapłanom i modlitwom o powołania. Suma odpustowa odbędzie się w niedzielę, przewodniczyć jej będzie prowincjał prowincji południowej Towarzystwa Jezusowego, ksiądz Mateusz Janyga. Tyle o tej porze, zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek słoneczny, ale w niektórych miejscach regionu Tarnowskiego mogą się pojawić jeszcze chmurki, ale te chmury będą nam towarzyszyć w godzinach popołudniowych, zapowiadają nam synoptycy, i nawet może nam delikatnie popadać w ciągu dnia. Wtorek chłodny, tylko 19-20 stopni maksymalnie, teraz o poranku mamy 10 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jutro troszeczkę cieplej, 23 stopnie. Czwartek, piątek najcieplejszy w tym tygodniu, 26-28 stopni. A sobota, niedziela, no znów taka troszeczkę, no bym powiedział, chłodniejsza, bo to 24 stopnie i już takie temperatury będą nam się utrzymywały również na początku września. Co najważniejsze, te opady deszczu, lekkie opady deszczu, tak więc no, parasol trzeba mieć w pogotowiu, ale może nie przyda nam się, kto wie, być może. Oby tak było, bo przecież jeszcze lato, a jak lato, no to wakacje, ostatni tydzień wakacji, tak więc trzeba to wykorzystać, tak więc przydałoby się, żeby ta pogoda była w ciągu dnia idealna. 7 minut mamy po godzinie 7.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: I a propos tej pogody na wypoczynek, letni wypoczynek, jeszcze na temat tej pogody będziemy mówić na antenie Radia Arden Małopolska, między innymi po wiadomościach. I a propos pogody, gdy na Luizę ładnie śnieg późno spadnie. A dziś w kalendarzu mamy właśnie Luizę. Imieniny.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

18 minut mamy już po godzinie 7. Spoglądamy do kalendarza. Kartka z kalendarza. 25 dzień sierpnia. No i to jest, przypominam, bardzo ważny dzień. Bardzo ważny dzień, szczególnie dla naszych pielgrzymów, którzy podążają przed tron Jasnogórskiej Pani. Dziś właśnie pielgrzymi pokłonią się Jasnogórskiej Pani. 44. Pierwsza Pielgrzymka Tarnowska, przypomnę, rozpoczęła się 17 sierpnia. Dziś 9 dzień pielgrzymowania. Ostatni dzień pielgrzymowania, 25 dzień sierpnia. Również i my, słuchacze Radia Rydzyna Małopolska, pokłonimy się też Jasnogórskiej Pani. Przypominam, od godziny 14 rozpoczynamy transmisję wejścia pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, ale wcześniej 10.40 będziemy mieli jeszcze studio pielgrzymkowe, pielgrzymkową postać dnia, a od godziny 14 transmisja wejścia, a o 17 msza święta z Częstochowy. Jak ten dzisiejszy dzień będzie wyglądał na trasie pierwszej pielgrzymki? 17 kilometrów tylko będą mieli do pokonania. Tutaj już wspólnie pielgrzymuje grupa, część A z częścią B. I teraz tak spoglądając, to już możemy powiedzieć i wiemy już, że kolejność grup. To ważna informacja dla tych, którzy wybierają się do Częstochowy, żeby powitać tam pielgrzymów. Pielgrzymi w takiej kolejności będą wchodzić tutaj do Częstochowy od 19 grupy do 26, a następnie od grupy pierwszej do godziny 18. To taka kolejność grup. Od 19 do 26, a następnie od pierwszej grupy do grupy 18. Taka kolejność obowiązuje od ulicy Hektarowej, przypominam, od ulicy Hektarowej taka kolejność. 17 kilometrów, tak więc tutaj pielgrzymi nie będą mieli zbyt dużo do pokonania. Już na pewno nie mogą się doczekać. Pięknie wyglądają, uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi, że dziś docierają przed tron Jasnogórskiej Pani. Przypominam, transmisja i tutaj również msza święta. Wszystko zaczyna się od godziny 14. Transmisja na wejście, msza święta o godzinie 17. Tak więc słuchajcie nas uważnie, ale przez cały dzień będziemy też podawać informacje, co u naszych pielgrzymów słychać, tak więc również i w wiadomościach na ten temat będziemy mówić. 21 minut po godzinie 7. Teraz grupa The Hooters, a za chwilę spoglądniemy jeszcze na ten nasz kalendarz. 25 dzień sierpnia.

pada chudor, 500 mil. No nie 500 mil, ale też bardzo dużo, bo bardzo dużo nie mil, ale kilometrów do pokonania mieli na siebie pielgrzymi. No i mają jeszcze troszeczkę tych kilometrów do pokonania, bo to przecież dopiero 7.25, a wejście tutaj o godzinie 14 naszych pielgrzymów na placy Jasnogórskiej, tak więc jeszcze troszeczkę tych kilometrów mają przed sobą. 25 dzień sierpnia w kalendarzu: Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego. No i dla was piosenka, moi kochani. Są takie dni w tygodniu. No tak, są takie dni w tygodniu, gdzie mamy swój szczególny dzień. No i dziś właśnie dzień tych naszych solenizantów w tygodniu. Urszula Sipińska dla was. Retro wtorkowo.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
6: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
12: Poranek słoneczny, ale z południowego zachodu przemieszczają nam się chmury i okazuje się, że te chmury mogą dotrzeć do nas w godzinach popołudniowych i lokalnie może nam nawet popadać deszcz. Dziś 20 stopni, jutro 23, ale kolejne dni w okolicach 30 stopni, w nocy 12, poranek powiem chłodny, 10-11 stopni na razie.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
12: Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Słoneczko nam wstało o 5.35, zajdzie o 19.40. Na dzisiejszym dzień trwa 14 godzin 2 minuty. No i tutaj a propos tego dzisiejszego dnia, sprawdźmy sobie jeszcze pod względem godzin. Okazuje się, że dzisiejszy dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin 20 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 44 minuty. Ostatni tydzień wakacji, ale lato trwa. Przypominam, bo to dopiero 69% lata za nami.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: Po reklamie.

0: To zespół z Kaldowie i prześliczna wiolonczelistka, a my pozdrawiamy wszystkie panie za kierownicą. No to jedziemy, wyruszamy w podróż, wyruszamy w drogę i sprawdzamy, jak sytuacja wygląda na naszych ulicach 13 minut przed 8.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Powiem tak, że z jednej strony wakacje, tych samochodów mniej na naszych ulicach, ale z drugiej strony to tych samochodów, rynek samochodowy rośnie nam na potęgę. Lipcowe dane pokazują, że tempo wzrostu poszczególnych producentów mocno się różni. Szczególnie szybko zwiększa się sprzedaż chińskich pojazdów, które w ciągu roku podwoiły liczbę rejestracji i osiągnęły rekordowy udział na rynku na poziomie 11%. Jednocześnie wyraźnie rośnie popyt na samochody elektryczne, które w lipcu odpowiadały już za co czwarte nowe auto. W Europie okazuje się sprzedaż chińskich marek z rekordem 107%. O 107% wzrosła sprzedaż chińskich marek, tak więc tych samochodów nam przybywa na naszym rynku, szczególnie tych chińskich marek nam przybywa. No i dobrze, mamy konkurencję, a wiemy, że te chińskie samochody oj, przyciągają uwagę, choćby cenami, a z drugiej strony to nie tylko ceny, ale też w tych wersjach podstawowych praktycznie mamy wszystko w tym samochodzie, nic nie musimy dokupywać, tak więc no, że tak powiem, wypasiony samochód mamy na starcie, od razu w wersji podstawowej. Nie wiem, dlaczego wszystkie samochody takie nie są, tylko trzeba dokupowywać poszczególne pakiety, tak by to było naprawdę dużym już no nie wiem, wydatkiem. No może jest to wydatek dla firmy samochodowych, no ale no, z drugiej strony, czy to takie udogodnienie jest, jak się ma fotel podgrzewany, a nie ma tego fotelu podgrzewanego, trzeba sobie kupić na przykład dodatkowy pakiet, a wiemy, że takie fotele podgrzewane przydadzą nam się za jakiś czas, no bo przecież już powolutku jesień nam będziemy do naszych drzwi pukać, no ale jeszcze czekajmy troszeczkę, bo mamy lato. A propos lata, ostatniego tygodnia na wakacje, no to zaglądamy na ulicę. Przypominam o tym bezpieczeństwie. Cały czas bezpieczne wakacje, akcja trwa, policyjna na naszych drogach. A jak wyglądają ulice Tarnowa? No spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji, ale ruch już dużo większy niż przed godziną 7. Wzmożony ruch Sikorskiego, Konarskiego, Dąbrowskiego, krótki postój na Gumnickiej od Wesołej do Dąbrowskiego. Samochodów przybywa nam też na ulicę Duchowskim, na Klikowskiej od Paderewskiego 3 maja, tutaj powoli do Ronda Słackiego, Szkotnik, ale bez postoju, przypominam, Mościca, Aleje Kwiatkowskiego, spokojnie na całym odcinku, czyli od Witosa i od Mościckiego, z Bylitowska bez utrudnień teraz Czerwona Krakowska, Koszycka, skrzyżowanie. A propos utrudnień w Tarnowie, no to przypominam tutaj na utrudnienia. Przez cały dzień trzeba liczyć na skrzyżowaniu między innymi tutaj Krakowska, Dworcowa, Puławskiego. Prace cały czas trwają, wymiana masztów, sygnalizacji wraz z fundamentami, tak więc tam te roboty do 28 sierpnia planowane. Tak więc kierowcy, uważajcie ostrożnie, powoli, bo to jedno z największych skrzyżowań w Tarnowie, tak więc stosujcie się do znaków, które tam są ustawione. Nie wymuszajcie tego pierwszeństwa przejazdu. Pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, szczególnie właśnie tam na tym skrzyżowaniu. Przenosimy się teraz do Nowego Sącza. W Nowym Sączu więcej samochodów na Moście Północnym. Barska, Spieczkowskiego, Lwowska, Rondo Solidarności, Rondo pod Zamkiem, czyli standardowo skrzyżowanie również w Chełmcu, skrzyżowanie pod Europą. Tych samochodów jest więcej. W Limanowej spokojnie, ale ten ruch wzrasta wokół rynku i na rondzie w Sowlinach, Mszanie Dolnej, utrudnienia na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Orkana, a w Grybowie chwilę poczekamy na światłach w centrum, w Gorlicach, korek na Zawodziu, na ulicy Kościuszki, więcej samochodów na Węgierskiej i Sienkiewicza. To tyle na razie z dróg. Przypominam, drogi jeszcze na antenie Radia RDN Małopolska przed godziną 9 i na antenie Radia RDN Nowy Sącz. A do godziny 8 pozostało nam dokładnie 8 minut.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Retrowdorkowa grupa MD i Souvenir, czyli taka pamiątka, wakacyjna pamiątka. Tak się zastanawiam, ile tych pamiątek na tej lodówce już macie. No na pewno tam tych magnesików przybyło, no i pewnie jeszcze przybędzie. 4 minuty nam zostało do godziny 8, już za chwilę wiadomości na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
5: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
6: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
7: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
5: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
6: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
8: Te oczy zielone.
9: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
10: Radiowe kino plenerowe.
11: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy z Krakowa, o szczegółach już za chwilę. Wniosek o pozwolenie na budowę ponad 200-metrowego magazynu energii w Nowym Sączu odrzucony. Do pierwszego dzwonka po wakacjach zostało raptem kilka dni, a niektóre szkoły i placówki oświatowe wciąż szukają nauczycieli. Tak jest między innymi w Tarnowie. I ostatnie kilometry do Częstochowy. Pielgrzymi już mówią, że pielgrzymka zmieniła ich życie.
1: Umacniam się każdego dnia, nabieram takich sił, coraz większej takiej wiary.
0: Wiadomości o 8:00. Aneta Mleczko, zapraszam. 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary w ciężkim stanie przewieziony został do szpitala. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Stracił panowanie nad samochodem i potrącił dwoje ludzi. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. To jeden z argumentów przemawiających za zastosowaniem tymczasowego aresztu, wyjaśniał Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
3: A zagrożenie karą?
2: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
0: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Prezydent Nowego Sącza wydał negatywną decyzję w sprawie planów budowy ogromnego magazynu energii. Prywatny inwestor chciał postawić ponad 200-metrowy obiekt niedaleko miasteczka multimedialnego przy ulicy Myśliwskiej. Inwestycja od początku wzbudzała duży sprzeciw mieszkańców. Ludomir Hanzel poinformował, że pomysłodawca takiego projektu nie uzupełnił wymaganych dokumentów w terminie i wnioskował o dodatkowy czas na ich dostarczenie.
5: Ale uznałem, że to jest zbyt poważna budowla, żeby bawić się w takie przedłużanie. Jeżeli ktoś ma tak dużą inwestycję w planie, to powinien być przygotowany od strony dokumentacyjnej, od strony wszelkiego rodzaju decyzji, które są wymagane i uzgodnień. I wtedy składam kompletny wniosek na budowę aż tak dużego przecież obiektu. Nie chciałbym, żeby taki proces ciągnął się, nie wiem, latami, wzbudzał jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli poziom odwoławczy, czyli poziom wojewody zadecyduje inaczej, no to będziemy wtedy do tego tematu podchodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy temat ze strony miasta jest zamknięty.
0: Prezydent Nowego Sącza uważa również, że przy takiej inwestycji powinno być konieczne uzyskanie decyzji środowiskowej. Nakazał też, by pomysł był uzgadniany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego czy wojskiem. Do pierwszego dzwonka po wakacjach zostało raptem kilka dni, a niektóre szkoły i placówki oświatowe wciąż szukają nauczycieli. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie wciąż jest blisko 50 ofert pracy.
6: Wśród zgłoszonych ofert znajdują się propozycje zatrudnienia dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, psychologów szkolnych, nauczycieli psychologów, logopedów, tyflopedagogów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Najwięcej ofert dotyczy nauczycieli przedmiotów zawodowych i tutaj głównie jest to automatyk, mechatronik, robotyk, elektronik, elektryk.
0: Wymienia Monika Krupa, kierownik referatu rozwoju zawodowego i pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. 15 ofert pracy jest skierowanych do nauczycieli na terenie miasta Tarnowa, a około 34 ofert dotyczy placówek położonych na terenie powiatu tarnowskiego, między innymi w Odporyszowie, Otwinowie, w Radłowie, Olszynach czy Janowicach. Kwoty wynagrodzenia wahają się od 5000 zł brutto do 7800 zł brutto.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Już dziś pielgrzymi z diecezji tarnowskiej pokłonią się Matce Bożej. Po 9 dniach drogi uczestnicy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej dotrą na Jasną Górę. Jak mówią, ważne jest to, co przeżyli na trasie i jak zmieniło się ich życie.
7: Ja się 2 lata przygotowałem do pielgrzymki, bo musiałem najpierw schudnąć, żeby tutaj móc iść, bo bałem się, że nie dojdę. Schudłem 20 kilo, przeszło i teraz mogłem sobie spokojnie iść na tą pielgrzymkę. I rzeczywiście gdzieś fantastycznie, lekko, z intencjami. Atmosfera jest, no co jak widać, no to każdy jest uśmiechnięty.
1: Umacniam się każdego dnia, nabieram takich sił, coraz większej takiej wiary. Ujmuje mnie taka wspólnota tutaj, jaką jesteśmy, dzielenie się wszystkim, co mamy.

15:00 transmisja wejścia w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będziemy także transmitować mszę świętą o godzinie 17:00 na zakończenie pielgrzymki pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chłodny poranek cały czas, 10-11, no może 12 stopni teraz samego rana. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nam do 20 stopni, ale mimo wszystko nie będzie za gorąco dziś. Kolejne dni mają być dużo cieplejsze, czwartek, piątek w okolicach nawet 30 stopni, ale przypominam, w godzinach popołudniowych może nam delikatnie dziś popadać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Już prawie 11 minut po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę bez słowa za słowo. A dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry jeszcze raz, a ze mną w studiu jest już Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
2: Dokładnie za tydzień pierwszy dzwonek. Panie starosto, z jakimi wiadomościami powiat brzeski wchodzi w ten nowy rok szkolny? Bo wiem, że pomimo wakacji w szkołach dużo się dzieje. Mam na myśli chociażby zespół szkół w Czchowie, gdzie powstanie winda za prawie 700 tysięcy złotych. To jedna z tych poważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o szkoły.
3: No w zasadzie we wszystkich szkołach trwają jakieś remonty, doposażanie, tworzenie nowych pracowni i tych remontów jest naprawdę sporo. Na część tych remontów mamy pozyskane tak jakby, jak między innymi na windę, zewnętrzne pieniądze, więc w Czchowie winda, ale na przykład w ośrodku szkolno-wychowawczym w Złotej też poważne remonty za ponad 500 000 złotych, też nowa winda, też nowy podjazd, to jest ważne przy osobach niepełnosprawnych, remont elewacji, sieci komputerowej, no można by długo wymieniać. To jest ten czas, kiedy organy prowadzące samorządy wykorzystują na remonty w szkołach, bo nie ma dzieci, jest bezpiecznie, trzeba się z tym uporać we wakacje, no i właśnie powoli kończymy te wszystkie inwestycje.
2: No właśnie, wszystkie prace uda się zakończyć
3: tak,
2: w czasie?
3: Tak, mam nadzieję, windy w Czchowie nie uda się zakończyć przed końcem wakacji, ale to będzie taki obszar wydzielony, bezpieczny i myślę, że w ciągu 2 miesięcy ta winda będzie już funkcjonować.
2: Powiat inwestuje nie tylko w budynki, ale też w uczniów i tutaj pojawia się bardzo konkretny przykład. Wakacyjne staże, 97 uczniów, 41 firm, 150 godzin praktyki. Czy po takich stażach młody człowiek ma już realną przewagę na rynku pracy? Czy takie programy przekładają się później na zatrudnienie młodych ludzi w regionie? Jak to wygląda w powiecie brzeskim?
3: Te staże są organizowane z pieniędzy europejskich w ramach takiego programu Fachowcy w swojej branży. I to jest niezwykle ważne, bo my tych młodych ludzi wyposażamy w wiedzę teoretyczną. Natomiast na tych stażach uczą się w praktyce. I powiem, że jest bardzo wiele przykładów, że po takich stażach pracodawcy już sobie wybierają przyszłych pracowników, składają im oferty, więc jest to korzystne i dla tych młodych ludzi, bo w praktyce te swoje umiejętności sobie sprawdzają, ale również dla pracodawców, którzy no, często borykają się z problemami kadrowymi, a tu młodzi, zdolni ludzie, którzy mają, wchodzą na rynek pracy, więc te staże są niezwykle ważne. Przy tym ci młodzi ludzie sobie też zarobili troszeczkę na tych stażach, bo ponad 2800 zł za taki staż plus zwrot kosztów. Pracodawcy również mają zwrot kosztów tego szkolenia, więc jest to z korzyścią dla wszystkich.
2: To ilu uczniów mogło skorzystać z tego typu?
3: 97 uczniów w tym roku skorzystało z tych staży i są co roku naprawdę chętni, to tak naprawdę chętnych jest więcej niż pracodawcy mogliby przyjąć.
2: Skoro przedsiębiorcy przyjmują uczniów na staże, to czego dziś najbardziej potrzebują od szkół? Czy szkoły powiatowe kształcą dokładnie takich fachowców, jakich potrzebuje lokalny rynek?
3: Dokładnie tak. My już od wielu lat mamy radę programową, która składa się no, z naszych fachowców, dyrektorów szkół, nauczycieli Wydziału Oświaty i reprezentantów największych pracodawców w regionie. I co roku ta rada debatuje nad tym kilka razy, jakie nowe kierunki zaproponować, co im jest potrzebne. Ja mam zwyczaj mówić, że dzięki temu kształcimy do pracy, a nie do urzędu pracy. I ci młodzi ludzie albo idą, wybierają dalszą drogę kształcenia, czyli studia, albo trafiają do zakładów pracy, w których odbyli wcześniej staże czy praktyki zawodowe i proponuję...
2: To co dzisiaj jest w takiej top piątce? gdyby miał pan starosta określić.
3: Zdecydowanie jest mechatronika, to jest absolutnie numer jeden, ale też i geodezja, logistyka, informatyka wbrew pozorom, mimo sztucznej inteligencji w dalszym ciągu, czy robotyka. Więc dzisiaj zakłady są bardzo nowoczesne i potrzebują ludzi, którzy no po prostu znają się na tym. Dzięki temu, że stworzyliśmy branżowe centrum umiejętności, które stawia w 75% na praktykę, to przygotowanie takiego młodego człowieka jest na tyle kompleksowe, że on wchodzi do zakładu i zaczyna pracować, bo tu się uczy na super nowoczesnym sprzęcie, jakim dysponuje Kampak, czy Browar, czy inne zakłady, które u nas funkcjonują.
2: Dziś największym wyzwaniem jest to również, jak sprawić, żeby ci młodzi ludzie po ukończeniu szkoły chcieli zostać i pracować w powiecie brzeskim. Czy powiat ma na to konkretny pomysł? Czy właśnie ta gwarancja zatrudnienia ma zatrzymać tych młodych ludzi w regionie?
3: No właśnie, mamy na to przykłady, dowody i cały czas to monitorujemy, że ta współpraca, która od lat zawiązała się z przedsiębiorcami, z pracodawcami, powoduje, że więcej tych młodych ludzi zostaje na miejscu. Te zakłady, o których wspomniałem, jak Kampak, Browar, Proster, potrzebują wysokiej klasy fachowców, ale też i bardzo dobrze płacą. Więc ci młodzi ludzie zostają na miejscu, no chyba, że wybiorą wyższą uczelnię, to wtedy niestety ten krakowski czy warszawski rynek ich tam troszeczkę pochłania, bo dostają momentalnie oferty od dużych korporacji zachodnich i tak to bywa, że często już na pierwszym roku takich studiów technicznych ci młodzi ludzie już pracują.
2: No i warto tutaj również wspomnieć o ambicjach tych młodych ludzi, bo są też uczniowie, którzy już dzisiaj osiągają bardzo dobre wyniki. 52 najzdolniejszych otrzyma stypendia starosty brzeskiego.
3: Tak, bardzo mnie to cieszy. Jest to absolutny rekord. Co roku wręczamy takie nagrody tym, którzy są laureatami albo finalistami olimpiad międzynarodowych, ogólnopolskich. I zwykle było to 20 kilka, w tamtym roku 30 paru, a w tym roku aż 52 młodych ludzi, co troszeczkę jakby udowadnia, że nie jest tak źle z tą młodzieżą, jak wszyscy mówią, że się nie chcą uczyć, że są, że troszeczkę mają mniejsze ambicje. No nieprawda, to widać po tej liczbie, aż 52, którzy w bardzo różnych dziedzinach, bo tu mówimy o inżynierii, mówimy o informatyce, o robotyce, ale też i o biznesie, logistyce, czy językach i naukach humanistycznych.
2: To jakie warunki musieli spełnić, żeby to stypendium otrzymać?
3: Tak jak mówiłem, musieli zostać finalistami albo laureatami olimpiad, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, a najwyżej oceniane i największe kwoty otrzymują ci, którzy byli w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych.
2: To jakie to są kwoty? Ile wynoszą te stypendia?
3: 2000 zł dostaje taki młody.
2: Jednorazowo?
3: Tak, ale też obserwuję to, że kwota kwotą, ale sam prestiż, kiedy ktoś, taki młody człowiek zjawia się na uroczystej sesji i dostaje nagrodę starosty, no jest też dla nich bardzo, bardzo ważny. No i to też jest sygnał właśnie dla, czy to pracodawcy, czy uczelni, że ma, no że warto takiego młodego człowieka walczyć.
2: Panie starosto, a jak wyglądają statystyki w tym roku? Ilu uczniów rozpocznie naukę w szkołach powiatowych?
3: No nie potrafię podać liczby takiej dokładnej, natomiast trzeba powiedzieć, że mimo naszych obaw nabór jest naprawdę niezły. Obawialiśmy się przez małą liczbę osób, które są absolwentami szkół podstawowych, ale naprawdę coraz więcej uczniów wybiera nasze szkoły. My przez lata mieliśmy pewien taki problem, że no około 20 kilka procent absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu wybierało szkoły tarnowskie. Ale już tamten rok był absolutnie rekordowy, zdecydowanie mniej osób odeszło do innych powiatów i widać tą tendencję, ale to pewnie dzięki temu, że no, udowadniamy, że nasze szkoły są naprawdę dobre. Wszystkie nasze szkoły mają złotą, srebrną albo brązową tarczę perspektyw. To oznacza, że są w pierwszej pierwszej, drugiej albo najdalej trzeciej setce najlepszych szkół w Polsce, a na przykład techników jest 2,5 tysiąca, a nasze technikum na Zielonce jest na 51. miejscu w Polsce. I widzę, że pewnie i ci młodzi ludzie, i rodzice dobrze przemyśleli, gdzie się udać, gdzie jest dobra szkoła, która oprócz podstawy programowej daje za darmo staże, wyjazdy zagraniczne, praktyki, kontakt z przedsiębiorcami. Mamy kilka projektów z pieniędzy unijnych, jak na przykład fachowcy w swojej branży, gdzie można zdobyć realne kwalifikacje jeszcze w kilku innych dziedzinach. Więc z tej szkoły zrobić sobie prawo jazdy za darmo na przykład i wiele innych rzeczy. Więc no, to są dobre i myślę, że dobrze przemyślane decyzje, a absolwenci tych szkół i ilość osób, które zdaje egzaminy zawodowe i maturę, no też pokazuje, że są to po prostu szkoły, które dobrze kształcą.
2: Panie starosto, a jak wygląda sprawa nauczycieli, bo w całej Polsce mówi się o brakach kadrowych w szkołach, czy powiat brzeski ma z tym problem?
3: Nie mamy z tym problemu, mamy nauczycieli. Wiem, że mowa pewnie o nauczycielach, którzy
2: zwłaszcza
3: kształcą...
2: branżowe, tak, dziedziny.
3: W tych, którzy uczą właśnie na kierunkach zawodowych. To prawda, że tu jest troszeczkę gorzej, bo taki informatyk, robotyk, mechatronik ma ofertę na rynku pracy no, lepiej płatną gdzieś u prywatnego przedsiębiorcy niż w szkole. Ale my na razie na szczęście mamy tych pracowników, tych nauczycieli. Tutaj też po raz kolejny wrócę do tego, że świetnym pomysłem było powołanie do życia branżowego Centrum Umiejętności i taka ścisła współpraca z uczelniami, z Akademią Górniczo-Hutniczą, skąd mamy też wykładowców, więc to, no, to daje taki impuls do tego, żeby jednak z tej pracy u nas nie rezygnować.
2: Panie starosto, przejdźmy do zdrowia. Ponad 19 milionów złotych ma kosztować Centrum Zdrowia Psychicznego. Na jakim etapie jest ten projekt?
3: Wybraliśmy wykonawcę, który ma ten budynek zaprojektować i wybudować, bo w takiej formule ten przetarg się odbył. Ma być to nowy budynek, trzykondygnacyjny, połączony przewiązką z budynkiem F naszego szpitala. Ma powstać w ciągu 2 lat, ma być tam Centrum Zdrowia Psychicznego, przychodnia, oddział dla osób dorosłych, punkt konsultacyjny. No przed nami nie tylko budowa, ale również wyposażenie, kwota, którą mamy, są to pieniądze z Funduszu Medycznego, to prawie 20 milionów złotych. I w 2028 roku zgodnie z harmonogramem powinien zafunkcjonować. No osobną kwestią jest jakby jeszcze zdobycie kadry, bo jeśli chodzi o psychiatrów, to ten rynek jest dosyć mocno, nie ma tych lekarzy zbyt wielu, no ale mamy na to 2 lata, mam nadzieję, że uda nam się tą kadrę zbudować, a w perspektywie myślę, jest również dążenie do tego, żeby mieć psychiatrię dziecięcą, która w tym momencie to jest ogromny problem w kraju, żeby się dostać do psychiatry dziecięcego. Kwoty, które się też płaci za taką wizytę są ogromne, więc widać, że jest problem.
2: No właśnie, dlaczego właśnie ta inwestycja jest dzisiaj tak bardzo potrzebna mieszkańcom powiatu?
3: No generalnie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne Polaków, to najlepiej nie jest. Myślę, że wpłynął na to zarówno czas COVID-u, jak i potem tego kryzysu związanego z wojną na wschodzie i bardzo wiele innych kwestii, ale to nie jest moja diagnoza, to jest diagnoza fachowców, że jednak bardzo wielu ludzi korzysta z takiej terapii i jeszcze więcej takich, którzy powinni skorzystać. Natomiast dostępność póki co jest kiepska, dlatego ten program tworzenia centrów zdrowia psychicznego w całym kraju, no jest no dobrym kierunkiem moim zdaniem.
2: Bo tu będzie leczenie środowiskowe, będzie również oddział dzienny i punkt konsultacyjny, czyli chodzi też o to, aby pacjent mógł dostać pomoc, zanim jego problem stanie się naprawdę poważny.
3: Ale o to chodzi. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju problemy tego typu, ważne jest uchwycenie tego na wczesnym etapie i wtedy da się całkowicie jakby ten problem wyeliminować. zdecydować. Gorzej jak ktoś popada już w taki głębszy stan depresyjny, no to wtedy to leczenie staje się trudniejsze.
2: Panie starosto, to jeszcze o innych inwestycjach związanych ze zdrowiem i ze szpitalem, bo dzieje się znacznie więcej. Modernizowane jest również lądowisko dla śmigłowców. Co ta inwestycja oznacza dla szpitala i dla mieszkańców regionu?
3: No to jest dostosowanie lądowiska do aktualnych przepisów, to po pierwsze. A po drugie, no zwiększy to bezpieczeństwo też mieszkańców, ponieważ lądowisko po modernizacji będzie mogło przyjmować różne statki powietrzne, większe niż do tej pory. Będzie mogło je przyjmować i w dzień, i w nocy, bo to jest też ważne. Ma być też poprawiona komunikacja między lądowiskiem a szpitalem, żeby ten pacjent szybko z helikoptera czy do helikoptera mógł być przetransportowany. Więc tutaj za prawie 2 miliony złotych dostosowujemy do standardów. Ale myślę, że ważniejszą jeszcze inwestycją jest, aktualnie budujemy dwie nowe sale operacyjne. To jest konsekwencja naszych działań z tamtego roku, kiedy w zamian za porodówkę stworzyliśmy oddział ginekologiczno-onkologiczny i uroginekologiczny.
2: I niedawno mówił pan o tym, że była to bardzo trafiona inwestycja.
3: Tak, bardzo trafiona, natomiast ten zespół świetnych lekarzy, który do nas przyszedł, to widać, bo mamy pacjentki nie tylko z naszego powiatu, tylko naprawdę z odległych miejscowości. Ten zespół ma możliwości, jeśli chodzi o operowanie, natomiast brakowało sal operacyjnych, więc budujemy dla nich ekstra dwie nowe sale operacyjne wraz z wyposażeniem. Dzięki temu będą mogli operować cały tydzień. W tej chwili operują tylko 2 dni w tygodniu.
2: Czyli skrócą się kolejki dla pacjentów.
3: Myślę, że więcej pacjentek będzie mogło skorzystać z ich fachowości, bo w tym momencie muszą się dzielić salami operacyjnymi z ortopedami, urologami, chirurgami, ale będą mieć swoje i jest zapewnienie, że pozwoli to wykonać może nawet blisko 1000 operacji rocznie.
2: To na koniec, panie starosto, jeszcze o drogach, bo to jest coś, co mieszkańcy widzą dosłownie każdego dnia i korzystają. Zakończył się remont ponad 5-kilometrowego odcinka zaborów Bielcza, Wola Dębińska. Czy po tej inwestycji można powiedzieć, że jeden z ważniejszych problemów komunikacyjnych w tej części powiatu został rozwiązany?
3: Zdecydowanie tak. Jest to droga specyficzna, bo obciążona ruchem ciężkim. Tam są żwirownie i jeżdżą ciężkie samochody. Tam już w stanie takim złym był most, więc został odbudowany nowy most. Natomiast w tym momencie też na terenie gminy Bożencin rozpoczynamy inwestycje za 12 milionów złotych. Długi odcinek również taki właśnie, gdzie są zlokalizowane żwirownie. I tu myślę, że jednym z ważniejszych elementów tej budowy jest budowa długiego odcinka chodnika, bo tam, gdzie jest ciężki ruch, no to bezpieczeństwo jest najtrudniej zapewnić, więc chodnik jest jakby ważnym elementem. Tutaj też pragnę skierować podziękowania dla gminy Bożencin, która również zdecydowała się na dofinansowanie tej inwestycji.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego.
3: Bardzo dziękuję.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały złoty szkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Monika Lampkowska, zdobywczyni 17 punktów. W grzebie o czerwonych nie brakowało przestojów. W trzeciej partii przegrywały już 8 punktami, ale odrobiły straty i zwyciężyły. Pomogła w tym pochodząca z Sądecczyzny Martyna Czerniańska, która pojawiła się na boisku z ławki rezerwowych.
2: U nas z pozytywu możemy wyciągnąć, że gdzieś tam każda miała chwilę na boisku, ale aczkolwiek nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone, musimy wyciągnąć lekcje i turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca. Na pewno to też szwankowało po naszej stronie, ale myślę, że zaskoczyły zagrywką. Spodziewałyśmy się, że będą grały dobrze w obronie, że będą takie wymiany. Gdzieś tam trener też przed tym ostrzegał, ale o zagrywce, no mogę powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się tego. Wiedziałam, że tam 11 asów zrobiły przeciwniczki.
1: Analizowała Czerniańska. Było to drugie zwycięstwo Polek na Mistrzostwach Europy. W sobotę biało-czerwone pokonały Węgierki 3-0, a już dziś kolejne spotkanie ze Słowenkami, początek o 18:00. Na 5 rozegranych spotkań w piłkarskiej pierwszej lidze w 3 ostatnich BrookBet Termalika przegrywała. W 5 kolejce przed własną publicznością zespół Słoni przegrał 1-3 z warszawską Polonią. Honorową bramkę dla Termaliki zdobył Miłosz Kozik, który w 83. minucie gry wszedł na boisko, a gola zdobył 5 minut później. Jak mówił szkoleniowiec BrookBet Termaliki Marcin Brosz, zespołowi zabrakło poczucia odpowiedzialności.
3: Cały ostatni okres, który poświęciliśmy na przygotowanie tego spotkania, słowo kluczowe to jest odpowiedzialność, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że ona będzie kluczowa w tym spotkaniu. Czy to jesteś odpowiedzialny za gry 1-1, za budowanie, ale w szczególności przy stracie, żeby zrobić wszystko, żeby Polonia się nie rozpędziła, żeby nie strzeliła, nie zrobiła akcji z kontrataku, żeby nie miała stałych fragmentów gry i akcentowała. Zdawaliśmy to bardzo, ale myślę, że ten element nie był taki, jakbyśmy chcieli.
1: Okazję do zaprezentowania się kibicom z lepszej strony piłkarze Słoni będą mieli w najbliższy piątek. Na wyjeździe BrookBet Termalika zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. BrookBet Termalika jest 10. w pierwszej lidze. Klub sportowy Start Nowy Sącz zdobył 9 medali na Mistrzostwach Polski w slalomie kajakowym w Krakowie. Było to 1 złoto, 5 srebrnych medali oraz 3 brązowe krążki. Dobrze spisała się m.in. Hanna Danek, która była druga w Kanadyjkach oraz trzecia w K1.
4: Srebrno i ten brąz to były takie moje założenia na te mistrzostwa, więc się bardzo cieszę, że się udało je zrealizować. Przejazdy nie były idealne, można było zawsze coś poprawić i mam nadzieję, że będę poprawiała się w następnych przejazdach, w następnych zawodach. Mimo wszystko lokaty miejscowe mnie zadowalają i jestem w Krakowie na torze, który najbardziej znam, na który najwięcej trenujemy, więc się cieszę, że mogłam jeszcze raz oddać tutaj w miarę solidne starty.
1: Dodajmy, że wśród zawodników Startu Nowy Sącz wicemistrzynią Polski w K1 została Dominika Brzeska, a brązowym medalistą w tej konkurencji Dariusz Popiela. W Kanadyjkach srebro zdobył Szymon Nowobilski, ponadto w kajak cross Dominika Brzeska była druga w próbie czasowej, a Dominika Danek trzecia w głównej konkurencji. W drużynowej konkurencji kajaków 2 zespoły startu wywalczyły złoto i srebro, a ponadto mistrzynią kraju w kajakach i w Kanadyjkach została sądeczanka Klaudia Zwolińska, wicemistrzem natomiast Michał Pasiut, również sądeczanin. Oboje reprezentują jednak kluby z Krakowa. W najbliższą sobotę dzieci i młodzież będą rywalizować o Mistrzostwo Tarnowa we wspinaczce sportowej. Organizatorzy zapraszają zarówno dzieci stawiające pierwsze kroki we wspinaczce, jak i młodych zawodników, którzy mają już na koncie pierwsze doświadczenia w klubach i sekcjach wspinaczkowych. Uczestnicy będą podzieleni na 5 kategorii wiekowych. Najstarsi zawodnicy mogą mieć 14 lat, najmłodsi do 6. Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak obowiązują zgłoszenia prowadzone do czwartku. Szczegółowych informacji udziela organizator klub sportowy Sportiva, a zawody rozpoczną się w sobotę o godzinie 9:00.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
7: Pogoda, lubimy psotać, my figlem, no i psoci nam cały czas ta pogoda. Zachmurzyło nam się, miało być słonecznie przynajmniej do godzin południowych. Pochmurno zrobiło się nie tylko w regionie tarnowskim, również i na Sądecczyźnie. Tarnów, Krynica, Nowy Sącz, no, chmury nam teraz dominują, a jeszcze synoptycy nam zapowiadają lekkie opady deszczu. Dziś maksymalnie 20 stopni, poranek 14 stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
7: Końcówka wakacji, a pogoda w kratkę, trochę chmur, trochę słońca, no i też opady deszczu, to wszystko nas czeka w tym tygodniu, ale my, co najważniejsze, że z dnia na dzień będzie coraz cieplej, te temperatury będą nam rosły wraz z upływem dnia. No i wygląda na to, że środa, czwartek w okolicach nawet 30 stopni, tyle mogą wskazywać nam termometry. Sytuacja biometeorologiczna teraz jest niekorzystna, a sprawdźmy sobie jeszcze, ile ciśnienie wynosi. Ciśnienie teraz 995 hektopaskali.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Wracamy do muzyki bez przedlat. Polski czwartek. Co ja mówię? Polski czwartek. Retro wtorek. Polski czwartek to dopiero przed nami. Dzisiaj jest retro wtorek. Muzyka sprzed lat. A dlaczego polski czwartek mi się przypomniał? Bo czerwone gitary tutaj w kolejce, czyli płoną góry, płoną lasy. No i to jest taka piosenka, którą możemy zagrać spokojnie i w polski czwartek. I dziś retro wtorkowo, bo to przecież hit sprzed lat. No to spoglądamy na te góry, troszeczkę zachmurzone, bo Krynica, Zakopane, no niestety, chmury dominują, ale mimo wszystko piękne.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 Gwiazda Wieczoru, Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Universe. Tacy byliśmy, czy Wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze Kapela Ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Odpalamy im ryki silnika, słyszymy, chociaż nie w każdym przypadku, bo okazuje się, że coraz więcej tych samochodów elektrycznych na naszym rynku. W lipcu tego roku samochody elektryczne stanowiły 25% wszystkich nowych rejestracji na 16 kluczowych rynkach Europy. Tak więc tutaj sprzedaż tych samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej wzrosła o 40% i tak naprawdę to wzrasta z roku na rok, osiągając teraz wynik ponad 1 200 000 samochodów zarejestrowanych, a Polska z udziałem elektryków na poziomie 4%. Na razie na poziomie 4% zajmuje przedostatnie miejsce w zestawieniu 16 analizowanych europejskich rynków motoryzacyjnych. Proszę bardzo. Tak to wygląda u nas pod względem tutaj motoryzacji elektrycznej, a wiemy, że to paliwo drogie i to już ostatni tydzień, gdzie to paliwo będzie tańsze, a od przyszłego tygodnia podskoczymy to paliwo nam, i pewnie będziemy się zastanawiać, czy dalej inwestować w te samochody spalinowe, czy po prostu inwestować w samochody elektryczne, żeby było dużo, dużo taniej. No ale wiemy, że tutaj trzeba jednak wyłożyć troszeczkę pieniędzy, żeby zakupić się ten samochód elektryczny, bo one są na razie dużo droższe niż te benzynowe. Ulica Tarnowa, ulica Nowego Sącza, spoglądamy, przypominam, pochmurno nam się zrobiło, te chmury nam się wdarły do Małopolski, a jeszcze synoptycy zapowiadają lekkie opady deszczu, tak więc kierowcy uważajcie, pogorszą się nam warunki na naszych drogach. Zaczynamy od Tarnowa, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wzmożony ruch i z postojami już na niektórych ulicach, z postojem na Tuchowskiej, na Konarskiego, na wysokości Tuchowskiej też więcej tych samochodów mamy na Solidarności. Krótki postój na Szujskiego, dojeżdżając do skrzyżowania Klikowska-Chopina, tutaj jadąc w kierunku Solidarności. Również krótki postój na Klikowskiej od 3 maja, powolutku nawet do Ronda Słowackiego Szkotnik, a przed samym rondem zatrzymujemy się. Zobaczmy sobie Mościca, Aleje Kwiatkowskiego. Płynnie od Witosa i od strony Mościckiego. Krótkim postojem też teraz mamy na ulicy Zbylitowskiej. Tutaj dojeżdżając do skrzyżowania z Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. Zobaczmy jeszcze jedno skrzyżowanie. Czerwona Krakowska, Koszycka bezproblemową, ale skrzyżowanie tutaj przypominam cały czas to skrzyżowanie Krakowska, Dworcowa, Pułaskiego. Tam utrudnienia, wymiana masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami. Tam więc kierowcy uważajcie, roboty do 28 sierpnia. Trzeba stosować się do znaków tam ustawionych. Pamiętajmy o tym bezpieczeństwie. No i też o kulturze jazdy. Przepuszczajmy innych, którzy czasami zatrzymują się, nie wiedzą, jak to skrzyżowanie pokonać. Boją się, bo wiemy, że przyzwyczajeni jesteśmy do świateł. Nagle jak tych świateł brakuje, a to po dwie nitki w jedną, w drugą stronę i niektórzy kierowcy troszeczkę się gubią. Dlatego bądźmy życzliwi na drodze. Nie tylko na tym skrzyżowaniu, w ogóle bądźmy życzliwi na drodze. Przenosimy się do Nowego Sącza. Tam też roboty, między innymi na ulicy Żeglarskiej mamy w Nowym Sączu roboty, czy roboty mamy na Dunajewskiego. Kierowcy o tym dobrze wiedzą i wiedzą też, jak ominąć tę ulicę, żeby nie stać w korkach, ale tych samochodów również w Nowym Sączu już mamy sporo, między innymi na Limanowskiego również wzmożony ruch, na Grodzkiej, na Wolności podobna sytuacja, gdzie tych samochodów napotkacie więcej, to na Warskim, tutaj szczególnie Lwowska z Beliny Prażmowskiego, praktycznie z każdej strony nam się samochody ustawiają. Postój na Lwowskiej, dojeżdżając tutaj do skrzyżowania z Matejki, ale to standard, że rynek zatłoczony o tej porze. Również tych samochodów więcej mamy na skrzyżowaniu Krakowska, Marcinkowicka, Limanowska, Papieska. Z każdej strony nam się tutaj samochody ustawiają. No i poczekamy sobie troszeczkę, dlatego przypominam zawsze, wyjeżdżamy wcześniej, drodzy zmotoryzowani, nie czekamy na ostatnią chwilę, żebyśmy nie utknęli. Zobaczmy sobie jeszcze a propos tutaj postojów na ulicę Tarnowską. Spokojnie, płynnie na całym odcinku praktycznie. Tam jest tutaj kierowcy na razie, mówię na razie, bo tam cały czas ta sytuacja dynamiczna. Czasami jest tak, że w niektórych przedziałach czasowych stoimy i czekamy, żeby pokonać odcinek na Tarnowskiej, nawet paru metrów. Dlatego na razie mówię spokojnie, płynnie, bez utrudnień.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Żegnamy się na krótką chwilę z naszymi zmotoryzowanymi. Ponownie na ulicę wyjedziemy. My troszeczkę później będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja w mieście. A żegnamy się wyjątkową piosenką. Ale to nie znaczy, że was my kierowcy zostawiamy. Nie, no cały czas jesteście z nami i pamiętamy o was. I co jakiś czas też będziemy dla was specjalnie my grali. No to taka piosenka. Denis Roussos. No i powiew wakacji, słonecznych greckich wakacji.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Getrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Tak, tak, ciężkie chmury kołują nad naszymi miastami, o tych ciężkich chmurach. No mam nadzieję, że nie deszczowych, będę mówił po godzinie 9 po wiadomościach. To zespół 2 plus 1, czyli 2 plus 1, czyli mamy 3 składniki. No i 3 składniki nam wystarczą, żeby zrobić zupę błyskawiczną. No właśnie, zupa błyskawiczna dziś, też po 9. Dlaczego? Otóż w kalendarzu dzień zupy błyskawicznej, ale wcześniej wiadomości, które już za chwilę.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Niektórzy w ogóle nie powinni jeździć. Minister infrastruktury o wypadku w Krakowie.
7: No ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna.
6: Biskup tarnowski Andrzej Jerz przewodniczył mszy świętej w intencji rodzin podczas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
8: Chcemy podkreślić też w czasie odpustu wielki dar, jaki mają małżonkowie, rodzice w stosunku do dzieci, czyli dar błogosławienia dzieci.
6: Tężnia solenkowa na Tarnowskiej Marcince znów działa. Wiadomości o 9, Aneta Mleczko, zapraszam. Ministerstwo Infrastruktury cały czas wprowadza nowe przepisy, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Jednak nawet surowe sankcje nie powstrzymają nieodpowiedzialnych kierowców, którzy świadomie doprowadzają do wypadków. Tak tragedię w Krakowie komentuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu wskazał, że wprowadzono m.in. przepisy dotyczące nielegalnych wyścigów. Na drogach pojawia się też coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Podkreślił, że niektórzy kierowcy zawsze będą stanowić zagrożenie dla innych.
7: Problem dotyczy osobowości niektórych osób, braku przygotowania mentalnego czy psychicznego do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. I niestety raz na jakiś czas mamy sytuację, w której ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna. No, to są sytuacje, które bardzo ciężko się komentuje.
6: W ostatnią sobotę w Krakowie w rejonie ulic Solnej i Nadwiśleńskiej kierowca samochodu osobowego potrącił dwie dorosłe osoby i wózek z dzieckiem. Rodzice dziecka zginęli na miejscu. Niemowlę walczy o życie w szpitalu.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Prawie 50 tysięcy maturzystów pisało wczoraj poprawkowe egzaminy maturalne. Do poprawki w sierpniu mają prawo abiturienci, którzy nie zdali w maju tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego lub egzaminu ustnego.
9: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
10: Przygotowywałam się znacznie bardziej.
11: Dobrze, na pewno zdane będą.
12: Matematyka czy jakiś inny przedmiot?
11: Nie, no matematyka. Mi to 4% na przykład zabrakło z tej racji. I przyjechałem specjalnie z Mazur.
13: Polski.
14: Odwołałem się i zabrakło. Nie dodali mi nawet punkta, wie pani. Słabo.
12: No ale teraz?
14: Proszę pani, teraz to ja po 100% idę. Naprawdę. Już się przygotowałem.
6: W maju matury nie zdało 87 tysięcy maturzystów. Prawo do poprawki miało 58 tysięcy absolwentów. Wyniki poprawkowych egzaminów będą znane 11 września. Biskup tarnowski Andrzej Jerz przewodniczył mszy świętej w intencji rodzin podczas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierpcu. Ordynariusz diecezji tarnowski mówił, że małżeństwo jest obrazem Trójcy Przenajświętszej.
8: Nauczanie świętego Jana Pawła II, skupione właśnie na małżeństwie, podkreśla, że Trójca Siostra Przenajświętsza jest takim obrazem, modelem życia małżeńskiego, gdzie Bóg Ojciec miłuje Syna w Duchu Świętym, odwieczną miłością, a małżonkowie niejako w tym wszystkim uczestniczą. Chcemy podkreślić też w czasie odpustu wielki dar, jaki mają małżonkowie, rodzice w stosunku do dzieci, czyli dar błogosławienia dzieci wypływający z chrztu i z sakramentu małżeństwa.
6: Biskup Andrzej Jerzy podkreślił, że współcześnie wraca zwyczaj błogosławienia dzieci przez rodziców każdego dnia. Dodał, że w ten sposób przekazywane jest również Boże błogosławieństwo. Odpust w Pasierbcu potrwa do niedzieli. W tym dniu Radio RDN będzie transmitować mszę świętą o północy pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Grają i śpiewają podczas mszy świętych i na wieczornych apelach transmitowanych przez nasze radio. Pielgrzymkowa Schola gromadzi młodych, zdolnych ludzi. Scholą kieruje Magdalena Drost, na co dzień śpiewaczka w Filharmonii Krakowskiej.
2: Mamy scholę liczącą około 50 osób i mamy wyjątkowe instrumenty, bo jest gitara, są skrzypce, są flety i mamy dwa klarnety. Jak to wszystko zgrać? Przede wszystkim mieć Pana Boga w sercu, to po pierwsze. Po drugie muzykę w sercu. No i wiadomo, że mieliśmy próby, mieliśmy warsztaty. Po pierwsze jest hymn pielgrzymki i to jest hymn, który mogliśmy już na pewno usłyszeć. Natomiast oprócz tego ja zawsze staram się też w ten sposób przygotować nasz śpiewnik, żeby w naszym śpiewniku znalazła się jakaś pieśń związana właśnie z hasłem pielgrzymki i tę Missa Est skomponował ją Piotr Pałka i idealnie pasuje, dotyczy dokładnie tematyki tegorocznej pielgrzymki.
13: Idźcie, oto posyłam was, nie bójcie się, bo jestem z wami.
6: Scholę pielgrzymkową będzie można także

0: Tatarzynia była też uruchamiana, jak słusznie zauważyli mieszkańcy, natomiast co jakiś czas się po prostu dezaktywowała ze względu na to, że Sorlanka po prostu uciekała z tego koryta. Ten element cały został wymieniony na nowy, gdyż naprawa jego po prostu była nieopłacalna, kosztowała dobrze ponad połowę wartości nowego tego elementu, więc mamy wymieniony, też nie funkcjonuje.
1: Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie w słoneczne dni, kiedy parowanie jest najbardziej intensywne. Zgodnie z planem, tężnia ma być czynna do jesieni. Konkretne terminy będą zależne od warunków atmosferycznych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sprawdźmy te warunki atmosferyczne. Niewielkie przejaśnienia teraz są w Krynicym, w Zakopanym. No chmury nam dominują, podobnie w Tarnowie. W Tarnowie też te chmury nam dominują. W ciągu dnia dziś 20 stopni, ale już jutro 23. Czwartek to nawet koło 30 stopni. W nocy 12, ale przypominam, w ciągu dnia spodziewane są lekkie opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Tak się zastanawiam, no i pytam, po co te chmury? Komu potrzebne są te lekkie opady deszczu? Tym bardziej, że to już końcówka wakacji. Ostatni tydzień wakacji, chociaż przypominam, poniedziałek w przyszłym tygodniu to jeszcze sierpień, no dokładnie 31 dzień sierpnia. 1 września dopiero wypada nam we wtorek.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: 7,5 minuty po 9. Retro wtorek, hity sprzed lat.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
0: Po reklamie.

Wielki hit sprzed lat. To Metallica, czyli takie muzyczne wspomnienie, retro-wtorkowe muzyczne wspomnienie wyjątkowych utworów właśnie sprzed lat. A propos wspomnień i wyjątkowych, nie utworów, ale wyjątkowych rzeczy sprzed lat, to dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Zupy Błyskawicznej. No i co ciekawe, my przenieśmy się na chwilę do Japonii, bo to właśnie Japonia. Japonia, zupa błyskawiczna, została tam właśnie wynaleziona w Japonii, ta zupa błyskawiczna. To był rok 1958 rok, tak więc no towarzyszy już nam od dobrych kilkudziesięciu lat ta zupa błyskawiczna. No i właśnie a propos tej zupy błyskawicznej, a propos Japonii. W japońskich sondażach z końca XX wieku zupki instant uznano za jeden z najważniejszych japońskich wynalazków tamtego stulecia. I co ciekawe, zupka instant wyprzedziła nawet Walkmana. No, zupy instant przetrwały do dziś, Walkmany, no tylko w naszej pamięci by przetrwały, a szkoda, ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze gdzieś tam tego Walkmana ma, wrzuca tą tradycyjną kasetę i może sobie posłuchać muzyki. Muzyki sprzed lat, ale my dzisiaj tą muzykę sprzed lat z innych nośników, ale też ta muzyka wyjątkowo brzmi. Ale wracając do zupki instant, a dokładnie do zupy błyskawicznej, dlaczego 25 dzień sierpnia obchodzimy właśnie Dzień Zupy Błyskawicznej? Otóż został wybrany na pamiątkę wprowadzenia na rynek makaronu błyskawicznego, będącego podstawą większości właśnie zupek błyskawicznych, bo wiemy, że to właśnie ten makaron to numer jeden. Co tam jeszcze się znajduje w tej zupce błyskawicznej? Nawet nie chcę wchodzić głęboko w ten temat, bo wydaje mi się, że większość z nas to... No poza tym makaronem to po innego smaku tam nie czuję, ale i z tym makaronem to też bywa różnie. Proszę pamiętać, że ten makaron, który znajduje się w tych zupkach błyskawicznych, ze względu na swoją strukturę i sposób konserwacji, przetworzony makaron błyskawiczny trawi się znacznie dłużej niż domowy makaron, dlatego... Zupa błyskawiczna, owszem, w kalendarzu, ja wiem, że ułatwia nam życie, bo to szybciutko wrzucimy i od razu mamy tą zupkę, ale mimo wszystko niech sobie ten dzień zupy błyskawicznej pozostanie w kalendarzu, a my zróbmy sobie tradycyjną, prawdziwą zupkę naszą, czyli... Wszystko to, co powinno się w zupie znaleźć, warzywa, też i makaron, dlaczego nie, przyprawy, ale gotujemy... Gotujemy, nie zalewamy tylko wrzątkiem. Mieliśmy...

Krzysztof Krawczyk i to, co dał nam świat. No to dobrze, no to sprawdźmy sobie te wiadomości ze świata, co nam ten świat nadaje. Byliśmy w Japonii, a propos zupki błyskawicznej, to teraz szybciutko błyskawicznie przechodzimy do Chin, przenosimy się do Chin. Bo co się okazuje, że ludzkość została oficjalnie pokonana, ale w biegu na 100 metrów. Chiński producent smartfonów zaprezentował swojego autorskiego humanoidalnego robota, który przebiegł 100 metrów w czasie 9,32 sekundy, bijąc tym samym rekord świata człowieka. A ten należy do Usaina Bolta, wynosi 9,58, tak więc Usain Bolt pokonany, ale wydaje mi się, że nie możemy mówić o tym, że został pokonany, bo przecież to robot, a nie człowiek, tak więc tutaj wydaje mi się, że możemy to traktować tylko w formie ciekawostki, a nie w formie wyczynu lekkoatletycznego. No i oby tak pozostało. 25 minut mamy po godzinie 9, teraz my grupa Depeche Mode, a już za chwilę punktualnie o 9.30 na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
6: Aneta Mleczko, zapraszam. Przedsiębiorcy apelują, żeby nie wprowadzać ich kosztem ulg dla klasy średniej. Jednym ze źródeł finansowania zapowiedzianych przez rząd zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Zmiany podatkowe mają być częścią przyszłorocznego budżetu, którym rząd ma się zająć w najbliższy piątek. Arkadiusz Augustyniak.
7: Na zaproponowanych przez rząd zmianach podatnicy mają zyskać nawet 3600 zł rocznie. Odbędzie się to jednak kosztem firm, które zapłacą już nie 19%, a 22% CIT. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że taki ruch może osłabić inwestycje firm.
8: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania.
7: Prezes firmy BTFG Adam Ruciński dodaje, że wyższy CIT zaszkodzi polskim firmom, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
9: Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego.
7: Wyższy CIT może też utrudnić polskim firmom konkurencję z zagranicznymi podmiotami.
6: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie połowów śledzi i szprotów na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku. To dobra wiadomość dla polskich rybaków, ale jest też i gorsza propozycja znacznego ograniczenia przyłowów dorszy. Przyłowy są przypadkowe przy okazji połowów innych ryb, bo samych dorszy rybacy nie mogą łowić od 2019 roku. Ostateczną decyzję w sprawie limitów połowowych na przyszły rok podejmą ministrowie do spraw rybołówstwa unijnych krajów pod koniec października. Beata Płomecka.
10: Połowy śledzi w centralnej części Bałtyku mają być zwiększone o prawie połowę, a szprotów o 44%. Komisja Europejska uznała, że po kilku trudnych latach stada śledzi i szprotów zaczęły się odbudowywać i możliwe jest zwiększenie połowów. Natomiast przyłowy dorszy w zachodniej części Morza Bałtyckiego mają być ograniczone aż o 88%, we wschodniej części o połowę. Komisja Europejska argumentuje, że zasoby dorsza w Bałtyku są w katastrofalnym stanie. Konieczne jest ich odtworzenie i stąd kolejne cięcia kwot połowowych. Podobnie było w ubiegłym roku, ale wtedy Polsce udało się zmontować koalicję niezadowolonych państw i wyrzucić propozycję komisji do kosza. Beata Płomecka, Bruksela.
6: Resort cyfryzacji zapowiada, że w tym tygodniu przedstawi zmiany ustawowe, które mają na celu uszczelnienie ochrony danych osobowych w Polsce. W ten sposób rząd reaguje na ostatni wyciek danych medycznych w firmie MyDoctor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że kiedy udostępniamy nasze dane prywatnej firmie, to ona powinna ponosić odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
11: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo, ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
6: Dariusz Standerski dodał również, że w wyniku niedawnego wycieku policji udało się zabezpieczyć wszystkie dane. Wkrótce wszyscy będą mogli sprawdzić, czy nie padli ofiarą ataku.
11: Nasze służby monitorują wszystkie miejsca w internecie i te dane nie krążą po sieci. To znaczy, że nie ma powszechnego wycieku w tym zakresie i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Natomiast w ciągu najbliższych kilku dni również na portalu Bezpieczne Dane te informacje się pojawią. Będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane były przedmiotem tego ataku.
6: W sierpniu tego roku doszło do ataku na system medyczny MyDoctor. Atak swoim zasięgiem objął prawie 19 milionów Polek i Polaków.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
12: W wiadomościach ekonomicznych była mowa o polskim morzu i powiem tak, jeżeli ktoś szuka słońca, to musi się wybrać nad polskie morze. Tego słońca tam nie brakuje teraz o poranku, natomiast brakuje tego słońca nam w Małopolsce, bo te chmury cały czas dominują od Zakopanego, Krynicy, Nowy Sącz aż po Tarnów. W ciągu dnia no nie będzie za ciepło, 20 stopni maksymalnie dziś, temperatura teraz o poranku 15-16 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
12: Południa Europy te chmury nam się przemieszczają i docierają, już dotarły praktycznie tutaj do Małopolski, bo to niebo cały czas zachmurzone. I te chmury jeszcze będą dominowały nam jutro w godzinach przedpołudniowych. Po południu snoptycy zapowiadają nam już słoneczny dzień i temperatura, która będzie wynosiła 23 stopnie, ale kolejne dni mają być dużo cieplejsze, w okolicach nawet 30 stopni. 24 minuty nam zostało do godziny 10. Dziś 25 dzień sierpnia. Coraz bliżej pierwszy dzień września. I tak retrowtorkowo, a propos 1 września, elektryczne gitary teraz o poranku.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
0: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy. Legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Universe. Tacy byliśmy czy Wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16:00 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19:00 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie.

Tak, tak. Jedna noc my w Bangkoku, ale nie jedna noc, tylko kilkanaście nocy na Hawajach nam się szykuje. Znaczy nam. No tej osobie, która po prostu podejmie się tego tematu. Otóż Hawaje szukają osób, które w zamian za darmowe mieszkanie będą opiekować się świnkami na Hawajach. Proszę bardzo. Tak więc okazuje się nie jedna, ale kilkanaście nocy, a tych nocy to sporo, bo tutaj jest poszukiwana osoba, która będzie się zajmowała tymi świnkami od 3 nawet do 6 miesięcy. Oprócz opieki nad zwierzętami będzie można pomagać przy ogrodzeniach, przy pracach terenowych, czy organizacji zajęć, różnego rodzaju zajęć, ale to wszystko będzie odbywało się na Hawajach. Tak więc nie jedna noc w Bangkoku, ale kilka nocy na Hawajach dla osób, które no właśnie zdecydują się na takie zadanie. Hawaje szukają chętnych. 14 minut nam zostało do godziny 10. No to co? No to płyniemy. Muzycznie płyniemy teraz. Maryla Rodowicz, Wielka Woda, a za chwilę Wanda i Banda.

Wandaj, kochaj mnie, kochaj mnie, wracają, no tak, wróciłem do ciepłych krajów bociany. Okazuje się, że już pierwsze bociany z Polski doleciały do Egiptu. A skąd to wiemy? A to wiemy wszystko za pośrednictwem nadajników GPS, które takie bociany posiadają. Przykładem jest na przykład bocianica Zbysia, która jest wyposażona właśnie w taki nadajnik GPS przez Centrum Informacji Przyrodniczej. 21 sierpnia to Centrum Informacji Przyrodniczej przekazało, że granicę Egiptu przekroczyła właśnie Zbysia. Kieruje się w kierunku Sudanu i Czadu. I to już jest ósma migracja śledzona za pomocą właśnie nadajnika GPS. Tak więc no, wygląda na to, że te bociany już daleko, daleko od granic Polski w poszukiwaniu słońca. A ja przypomnę, a propos tego słońca, może nie dziś, ale jutro na pewno to słońce znajdziemy w godzinach popołudniowych. 5 minut nam zostało do godziny 10:00, no to co? Wysokich lotów życzymy wszystkim bocianom, no i zapraszamy w przyszłym roku, jak najwcześniej, żeby do nas przyleciały, bo wiem, że jak bociany przylatują, to od razu mamy wiosnę, bo to taki zwiastun wiosny. Boję się, że to już taki mamy zwiastun, jak już odleciały jesieni, ale nie, jesień jeszcze przed nami, jeszcze sporo dni nam pozostało lata. Wonderful Life, Black, do wiadomości punktualnie o 10:00 za 5 minut.

0: Reklama.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia. Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
0: Po reklamie.
2: Wiele gmin nie zdąży uchwalić planu ogólnego, o szczegółach już za chwilę. Ponad 7 tysięcy pielgrzymów z diecezji tarnowskiej zbliża się do tronu Czarnej Madonny. Dziś wejście 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Nie wszystkie szkoły przed wrześniem mają skompletowaną kadrę nauczycielską. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Mniej niż 30% gmin uchwaliło do tej pory plan ogólny. Nowe dokumenty powinny do końca sierpnia zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określają przeznaczenie konkretnych działek. Społecznicy i eksperci obawiają się paraliżu inwestycyjnego. Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski powiedział, że rząd nie może ponownie wydłużyć czasu na przygotowanie planów ogólnych, ponieważ reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych, od których uzależniona była wypłata pieniędzy z KPO.
3: Nie ma możliwości przesunięcia terminu, który dla całej Unii Europejskiej był nomen omen wyznaczony na koniec czerwca. Ten ostatni dzień sierpnia w istocie wykonano w stosunku do Polski, polskiego rządu ukłon.
2: Jak podkreślają społecznicy, dla obszarów bez planów ogólnych i dokumentów niższego szczebla, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od września nie będzie można składać wniosków o pozwolenia budowlane lub decyzje o warunkach zabudowy, co może być paraliżujące dla wielu inwestycji. Tymczasem wiceminister Tomasz Lewandowski nie spodziewa się dużego paraliżu budów, ponieważ przez ostatnie 2 lata inwestorzy zawczasu składali wnioski o decyzje o warunkach zabudowy. Urzędy wydały ponad 3,5 miliona takich dokumentów pozwalających budować bez planu ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 25 sierpnia 702 samorządy uchwaliły plany ogólne. Brakuje 32 gmin, żeby osiągnąć wynegocjowany z Komisją Europejską poziom 30% samorządów z planem ogólnym i spełnić wymogi kamienia milowego.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Już dzisiaj pielgrzymi z diecezji tarnowskiej pokłonią się Matce Bożej. Po 9 dniach drogi uczestnicy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej dotrą na Jasną Górę. Jak mówią, ważne jest to, co przeżyli na trasie i jak zmieniło się ich życie.
4: Ja się 2 lata przygotowałem do pielgrzymki, bo musiałem najpierw schudnąć, żeby tutaj móc iść, bo bałem się, że nie dojdę. Schudłem 20 kilo, przeszło i teraz mogłem sobie spokojnie iść na tą pielgrzymkę i rzeczywiście dziś fantastycznie, lekko, z intencjami. Atmosfera jest, no co jak widać, no to każdy jest uśmiechnięty.
5: Umacniam się każdego dnia, nabieram takich sił, coraz większej takiej wiary. Ujmuje mnie taka wspólnota tutaj, jaką jesteśmy, dzielenie się wszystkim, co mamy, wspieranie się podczas trudów każdego dnia. Każdy jest bardzo serdeczny.
6: Idę w pielgrzymce pierwszy raz, jestem szczęśliwa, zadowolona, jest cudownie, zachęcam wszystkich. Spotkałam moją byłą szefową, z którą się pogodziłam.
7: Atmosfera jest niesamowita. Już od razu się nastawiam, że za rok również będę pielgrzymował.
2: Przed tronem Czarnej Madonny pokłoni się w tym roku ponad 7 tysięcy pielgrzymów, którzy szli 9 dni z Tarnowa, plus ci, którzy dojadą na wejście. Dyrektor ksiądz Paweł Broński cieszy się, że pielgrzymka jest liczna i uczestniczy w niej bardzo dużo młodzieży i rodzin. Samych dzieci jest prawie 1000.
8: Mnóstwo ludzi. Gdyby tak patrzeć na statystyki, ponad 7 tysięcy uczestniczących, pewnie tych, którzy dołączyli na trasie, to będzie ponad 9. Byli na krótko, znam takie przypadki, że przyjechała mama z małym dzieckiem, jeden dzień pielgrzymowała, bo po południu stwierdziła, że to jest zbyt ciężkie dla tego dziecka i musi wracać do domu. Mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo rodzin z dziećmi. To jest piękna szkoła Chrystusowej miłości i szkoła Matki Bożej, która do Jezusa prowadzi, na Jezusa wskazuje.
2: Dzisiaj trasa jest najkrótsza i wynosi około 17 kilometrów. Ostatni postój będzie na ulicy Hektarowej. O 14:00 rozpocznie się wejście 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Grupy będą wchodzić w kolejności od 19 do 26 i od 1 do 18 transmisja wejścia w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będziemy także transmitować mszę świętą o 17 na zakończenie pielgrzymki pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, a o 10.40 zapraszamy na studio pielgrzymkowe.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Do pierwszego dzwonka po wakacjach zostało raptem kilka dni, a niektóre szkoły i placówki oświatowe wciąż szukają nauczycieli. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jest blisko 50 ofert pracy.
0: Wśród zgłoszonych ofert znajdują się propozycje zatrudnienia dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, psychologów szkolnych, nauczycieli psychologów, logopedów, tyflopedagogów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Najwięcej ofert dotyczy nauczycieli przedmiotów zawodowych i tu

0: 45% tej kwoty to bezzwrotna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, tłumaczy, że po kotle gazowo-olejowym przyjdzie kolej na inne źródła energii.
1: Drugim etapem są pompy ciepła, a kolejnymi dwoma etapami, które chcemy zrealizować, to będzie ciepło odpadowe, które będzie pochodziło tutaj z bliskiej okolicy, oraz kogeneracja, czyli już znane dla nas rozwiązanie związane z produkcją i ciepła, i energii elektrycznej. Więc to będzie taki miks, który nie będzie w ogóle w sobie zawierał ani węgla, ani zrębki, będzie zawierał właśnie to, co jest w ramach wszystkich polityk unijnych rozwiązaniem bardzo przyszłościowym.
0: Dodajmy, że elektrociepłownia węgierska dostarcza ogrzewanie m.in. do nowego osiedla, które powstaje przy ulicy Dobrzańskiego. MPEC informuje, że zainteresowani ciepłem miejskim są także mieszkańcy ulicy Węgierskiej.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W wakacje szczególnie jesteśmy zainteresowani ciepłem. No i powiem, że dzisiejszy dzień do ciepłych to nie będzie należał. 16 stopni, taka komfortowa temperatura, odczuwalna to tak koło 14 stopni. Na południu naszego kraju chmury cały czas dominują, na północy słońce. No i te chmury nie tylko dziś, ale również jutro jeszcze przed południem. Po południu ma być słonecznie. Maksymalnie w ciągu dnia to 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisje 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
7: Z radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz na Jasną Górę. Przypominamy dzisiaj ostatnim dzień pielgrzymowania naszych pielgrzymów na Jasną Górę. 10.40 to studio pielgrzymkowe na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. No i tutaj ostatni dzień, jak on będzie wyglądał? Proszę nas słuchać uważnie, to za 25 minut. A przypomnę, dziś ostatni dzień, 9. Do pokonania pielgrzymi mają tylko 17 kilometrów. To już wydaje mi się o tej godzinie, o 10.15 już widzą Częstochowę. Za chwilę sportowe historie. Dziś wyjątkowo po godzinie 10.00 sportowe historie, które zadziwiły świat. No i sprawdzimy te historie, wyjątkowe historie. Jaka przed nami dziś historia? To już za 3 minuty.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Są na świecie miejsca uznawane przez sportowców i kibiców za kultowe. W przypadku piłki nożnej za takowe uznaje się na przykład słynny stadion Wembley w Londynie czy Maracany w Rio de Janeiro, a w Polsce chociażby Stadion Śląski w Chorzowie, słynny Kocioł Czarownic. Dla narciarzy, skoczków, biegaczy czy specjalistów od kombinacji norweskiej oraz ich fanów takim miejscem jest z pewnością ośrodek narciarski Holmenkollen w Oslo. Wygrana w organizowanych tam corocznych zawodach będących prawdziwym świętem narciarstwa klasycznego to wielki prestiż. Tam przechodzi się do legendy białego szaleństwa. Zawody w Holmenkollen mają długie tradycje sięgające końca XIX wieku. Tak atmosferę wokół pierwszych z nich opisywała współczesna norweska gazeta.
3: Jest coś świątecznego i uroczystego wokół góry Holmenkollen. Wyłania się ona z lasu iglastego, imponująco duża, jasna i czysta, podczas gdy świeży zimowy wiatr powiewa flagami. Całe rodziny, od starej babci po najmłodsze dziecko, jadą sankami. Starzy, siwi mężczyźni, małe dzieci od 3 do 4 lat, studenci, kupcy i uczniacy, panie i małe dziewczynki. Często po raz pierwszy poruszają się na nartach lub idą piechotą. Nie jest łatwo powiedzieć, ilu widzów gromadzi się przy podobnej okazji, ale na pewno będzie ich około 20 tysięcy.
2: W tamtych pierwszych zawodach odbył się konkurs skoków narciarskich oraz biegi. Od tego momentu zawody w Holmenkollen stały się stałym elementem norweskiej tradycji i sportowego święta, które zdobyło uznanie i popularność w całym narciarskim świecie. I tak jest do dnia dzisiejszego. Trudno się zatem dziwić, że ośrodek Holmenkollen był niejednokrotnie gospodarzem imprez największej sportowej rangi. Między innymi zorganizowano w nim kilka razy Mistrzostwa Świata, regularnie odbywają się zawody z cyklu Pucharu Świata w konkurencjach narciarstwa klasycznego, a chyba najbardziej pamiętną i prestiżową imprezą były zimowe Igrzyska Olimpijskie zorganizowane w 1952 roku. Ciekawostką był fakt, że podczas otwarcia tych igrzysk olimpijski ogień zapalono nie jak tradycyjnie w Olimpii, ale w kominku domu Sondre Nordheima, pioniera narciarstwa norweskiego w maleńkiej górskiej wiosce Morgedal. Jedną z gwiazd igrzysk była zwyciężczyni biegu narciarskiego Finka Lidia Wideman. Mieszkała w Karelii, która po II wojnie światowej została zagarnięta przez Związek Sowiecki. Wideman na nartach uciekła do Finlandii. Ale oczywiście najwięcej emocji i największe zainteresowanie przyniósł konkurs skoków narciarskich na słynnej już wtedy skoczni. Tak opisano okoliczności tego pamiętnego, historycznego konkursu w Kronice Sportu.
3: 6 gwardzistów królewskich w czarnych mundurach ze złotymi pagonami, z białymi pióropuszami na czapkach wystąpiło przed skocznią. Sygnały ich trąbek ogłosiły przybicie monarchy i jego rodziny. 180 tysięcy widzów tłoczyło się wokół skoczni narciarskiej w oczekiwaniu na piękne widowisko. Ale warunki sportowe nie były dobre. Wymagało to od zawodników dobrej orientacji na trudnej skoczni. Przekonał się o tym szwedzki skoczek Dan Necel, który upadł podczas treningu, łamiąc sobie obojczyk. Przepisy były twarde, nie było żadnych zjazdów próbnych. Dwa skoki decydowały o zwycięstwie.
2: A te najlepiej wykonał zawodnik gospodarzy, Arfin Bergman, zdobywając złoty medal. Fenomenalna frekwencja pod skocznią do dziś jest uznawana powszechnie za rekordową podczas konkursu skoków. Dzisiejsza skocznia Holmenkollen oczywiście różni się od tej z igrzysk sprzed ponad 70 lat, nie wspominając o tej pierwszej, jeszcze z XIX wieku. Była wielokrotnie przerabiana, w 2008 roku została rozebrana, a na jej miejscu dwa lata później otwarto nowy, nowoczesny obiekt. Ma punkt konstrukcyjny 120 metrów, wielkość skoczni to 134 metry, jest wyposażona w sztuczne oświetlenie. Odbył się na niej turniej skoków w ramach Mistrzostw Świata w 2011 roku, a w ostatnich latach jest miejscem rozgrywania turnieju Rau Air, zaliczanego do klasyfikacji Pucharu Świata. Na terenie obiektu mieści się także Muzeum Narciarstwa. Miejsce to ma także bardzo mocne polskie akcenty. Podczas wspomnianych Mistrzostw Świata medale zdobywali Justyna Kowalczyk, dwa srebrne i brązowe w biegach na 10 km techniką klasyczną, łączonym na 15 km oraz 30 km techniką dowolną oraz Adam Małysz w konkursie skoków na skoczni normalnej. A propos Małysza, na dużej skoczni Holmenkollen aż pięciokrotnie wygrywał konkursy o Puchar Świata. Otrzymał zaszczytny tytuł króla Holmenkollen. W ustach Norwegów, którzy, jak mawiają, rodzą się z nartami przypiętymi do nóg, trudno o większy dowód podziwu i uznania.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
6: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
8: Aneta Mleczko, zapraszam. Nie tylko wieńce, chleb i podziękowania za tegoroczne plony. Gminne dożynki w Lisiej Górze będą także okazją do dużej wspólnej zabawy. W najbliższą sobotę mieszkańcy i goście spotkają się na Gminnym Centrum Rekreacyjnym. W programie znalazły się zarówno tradycyjne obrzędy, jak i koncerty oraz występ popularnego kabaretu. Świętowanie rozpocznie o godzinie 15:00. Msza święta w kościele parafialnym w Lisiej Górze. Godzinę później uczestnicy przejdą w uroczystym korowodzie dożynkowym na Gminne Centrum Rekreacyjne. Tam zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Świerczkowiacy oraz występ uczniów Szkoły Podstawowej w Lisiej Górze. Później scenę przejmą artyści. O godzinie 17:00 wystąpią Świerczkowiacy, o 18:30 chór Fox Vox, a o 19:00 publiczność rozbawi kabaret Para Nienormalni. Największą muzyczną atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Wideo, zaplanowany na godzinę 20:00.
9: Jeśli to

0: A po koncercie o 21.30 rozpocznie się zabawa taneczna z zespołem Jupiter. Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin. Koła gospodyń wiejskich i sołectwa przygotują poczęstunek. Będą stoiska gastronomiczne oraz dmuchańce dla najmłodszych. Organizatorzy zaplanowali również widokowe przeloty helikopterem. Jednym z punktów wydarzenia będzie konkurs na najpiękniejszą zagrodę dożynkową. Grają i śpiewają podczas mszy świętych i na wieczornych apelach transmitowanych przez nasze radio. Pielgrzymkowa Schola gromadzi młodych, zdolnych ludzi. Scholą kieruje Magdalena Drost, na co dzień śpiewaczka w Filharmonii Krakowskiej.
1: Mamy scholę liczącą około 50 osób i mamy wyjątkowe instrumenty, bo jest gitara, są skrzypce, są flety i mamy dwa klarnety. Jak to wszystko zgrać? Przede wszystkim mieć Pana Boga w sercu, to po pierwsze. Po drugie muzykę w sercu. No i wiadomo, że mieliśmy próby, mieliśmy warsztaty. Po pierwsze jest hymn pielgrzymki i to jest hymn, który mogliśmy już na pewno usłyszeć. Natomiast oprócz tego ja zawsze staram się też w ten sposób przygotować nasz śpiewnik, żeby w naszym śpiewniku znalazła się jakaś pieśń związana właśnie z hasłem pielgrzymki i tę Missa Est skomponował ją Piotr Pałka i idealnie pasuje, dotyczy dokładnie tematyki tegorocznej pielgrzymki.
2: Idźcie, oto posyłam was, nie bójcie się, bo jestem z wami.
0: Scholę pielgrzymkową będzie można także usłyszeć podczas mszy świętej na Jasnej Górze. Dzisiaj o godzinie 17:00 liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN. Uczta dla melomanów w Warszawie to dla tych, którzy w wakacje wybierają się do stolicy. Po raz 22 odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa, który zgromadził czołowe orkiestry i pianistów. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Choć filar festiwalu stanowi muzyka polska, nie zabraknie wybitnych dzieł symfonicznych i kameralnych kompozytorów europejskich.
3: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie. I ten festiwal bardzo mocno to podkreśla. Przygotowaliśmy bardzo wybitny program z niesamowitymi twórcami, z niesamowitymi także niespodziankami.
0: To minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Festiwal zakończy się 6 września. To będzie podróż przez historię pasterstwa górskich Polan i Szełasów. Wernisaż wystawy Przyrodnicza historia gorców zapisana w krajobrazie odbędzie się 27 sierpnia o 17 w Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej. Na wydarzenie zapraszają Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej wraz z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Za pomocą 30 plansz z fotografiami będzie można uczestniczyć w podróży przez historię przemiany gorczańskiej przyrody, co skutkuje też zmianami w krajobrazie. Wstęp na wydarzenie jest wolny. To okazja do promocji lokalnej twórczości poetyckiej oraz pobudzania aktywności artystycznej mieszkańców i osób związanych z Limanowszczyzną. Ruszyła nowa inicjatywa Limanowski Głos Poetów. Projekt realizowany jest przez Limanowskie Towarzystwo Artystyczne we współpracy z Limanowskim Domem Kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej. W holu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej umieszczono specjalny stojak ekspozycyjny, na którym co miesiąc prezentowany będzie nowy wiersz autorstwa osoby związanej z Limanowszczyzną. Pierwszym prezentowanym utworem jest wiersz Limanowa autorstwa Jakuba Guzika, poety i członka Limanowskiego Towarzystwa Artystycznego, który jest również pomysłodawcą i opiekunem tego projektu. Do Limanowskiego Głosu Poetów może dołączyć każdy, kto tworzy wiersze. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 6 autorskich utworów.
4: To były wiadomości kulturalne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
7: Sporo błękitnego nieba i niewielkie zachmurzenie. Gdzie? W Częstochowie. Właśnie my teraz taka pogoda, szczególnie my dziś spoglądamy na Częstochowę, bo przecież pielgrzymimy dziś przed tronem jasnogórskiej pani się pokłonią. A w regionie tarnowskim zamiast błękitnego nieba mamy chmury. Na Sądecczyźnie również te chmury dominują i będą dominować, a do tego jeszcze synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
7: Dziś maksymalnie 19-20 stopni, jutro 22, w nocy 13. 23 minuty nam zostało do godziny 11, już za chwilę przeniesiemy się na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Reklama.
9: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia, Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
8: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
2: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
1: Ze śpiewem i radością, z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: To już ostatni dzień pielgrzymowania naszych pielgrzymów na Jasną Górę. To również też dzień podsumowania Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. Przenosimy się na trasę 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
4: Po 9 dniach rekolekcji w drodze wypełnionych Bożym Słowem, modlitwą, śpiewem, radością i budowaniem braterskich relacji już za 3 godziny pielgrzymi z 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej dotrą na Jasną Górę, by pokłonić się przed obliczem Czarnej Madonny. Z ostatniego pielgrzymkowego studia witają się z Wami Ewa Biedroń,
5: ksiądz Marcin Gryzło.
4: Duch pielgrzymki na długo, jak wierzymy, pozostanie z naszymi pielgrzymami, ale dziś o parę słów podsumowania chcemy zapytać naszego gościa, księdza Pawła Brońskiego, dyrektora Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże. Witamy.
4: Księże dyrektorze, jakie pierwsze uczucia są w sercu księdza dyrektora, kiedy tak naprawdę ostatnie kilometry przed naszymi pielgrzymami?
6: No, ciśnie się na usta chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przede wszystkim to jest Boże dzieło, którym Pan Bóg nam pozwolił uczestniczyć, i przekonuje się o tym każdego dnia.
4: A czy było coś, co zaskoczyło księdza dyrektora?
6: Zaskoczyło mnie to, że ludzie tak chętnie odpowiadają na zaproszenie, zapisują się na pielgrzymkę, przyjeżdżają chociaż na kilka dni, jeśli nie mogą na całą pielgrzymkę. Zaskakuje mnie to, że ciągle rośnie liczba pielgrzymów, że przybywa młodych pielgrzymów, że twarz pielgrzymki tarnowskiej to są rodziny z dziećmi, że to są ludzie radośni, którzy, mając świadomość tego, że są posłani, przyciągają innych swoim świadectwem. Ktoś dzieli się, jak było na pielgrzymce, w gronie swoich znajomych, i za chwilę są następni, którzy chcą się wybrać.
4: Przed naszym wejściem na antenie mówiliśmy, że właśnie pielgrzymka się odradza, odmładza, coraz więcej ludzi jest młodych. O czym to świadczy? Co jest takiego w pielgrzymce, że ci młodzi ludzie, którym dzisiaj świat ma tyle do zaoferowania, jednak wybierają 9 dni rekolekcji w drodze?
6: No, w pielgrzymce można doświadczyć, że Pan Bóg jest i działa, że jest dobry i że nas kocha. Tego można doświadczyć, i tak jak dzieci małe lgną do rodziców, tak pielgrzymi lgną do matki, która prowadzi do Chrystusa. I myślę, że to jest pierwsza odpowiedź, a mogą być też inne jeszcze, że jest dobry czas, że takim zmęczeniem fizycznym można odpocząć psychicznie. No i też świadectwo głoszenia, talent tegorocznego kaznodziei pokazuje, jak wielki jest głód Bożego Słowa, a dobre danie, dobrze podane, wyśmienicie smakuje, syci i sprawia, że człowiek chce więcej.
5: To jakie to były rekolekcje w drodze i z jakim przesłaniem? W trzech słowach i w jednej anegdocie. Bo tak zawsze zaczynał nasz rekolekcjonista.
6: Tak zawsze zaczynał. To były rekolekcje piękne, potrzebne i posłani. To słowo uświadamia, że one się nie skończyły i że rekolekcje się nie skończyły, pielgrzymka się nie kończy.
5: A jakaś anegdota z tegorocznej pielgrzymki?
6: Anegdot jest bardzo dużo. Nie wiem, czy mogę opowiadać takie anegdotki, ponieważ one mogą sprawić, że zgłosi się tyle ludzi na pielgrzymkę, że nie będziemy w stanie wszystkich przyjąć i zapisać, a tego bym bardzo nie chciał. Także może zostawmy to.
5: Bo było nas dużo. Znaczy, bo jest nas dużo.
6: Jest nas dużo i ciągle nas przybywa. Myślę, że względem ubiegłego roku więcej i więcej dzieci. No, prawie 1000 dzieci. 881 dzieci w wieku szkoły podstawowej zapisanych, a wiem o takich, które przyjechały z rodzicami. Nie byli zapisani, bo w ostatniej chwili przyszła decyzja. Pielgrzymują 2 dni, 3 dni. Także ciągle powtarzam, że tutaj nie chodzi o liczby, ale chodzi o jakość. I tę jakość widać, kiedy popatrzymy na wszystkie zdjęcia, jakie są w przestrzeni medialnej udostępnione przez te wszystkie media, które pomagały, żeby ta pielgrzymka dotarła do innych, treści z tej pielgrzymki dotarły do innych, to pokazuje właśnie, że to jest piękne, że to jest potrzebne. I
5: rodziny
6: że
5: wielodzietne,
6: posłani.
5: Prawda? Z siedmiorgiem dzieci.
6: Tak, kilka rodzin ze swoimi dziećmi. Siedmioro dzieci na pielgrzymce i dwoje rodziców. To jest 9 osób z jednego domu. To brakuje słów, żeby wyrazić jakiś szacunek wobec tych ludzi, ale to chyba oni nie poszli dla jakichś odznaczeń.
5: Poszli, żeby się umacniać, o tym nam opowiadali. Przede wszystkim tarnowska pielgrzymka jest bardzo młoda, bardzo dużo młodych ludzi, ale są także doświadczeni pielgrzymi, którzy zostali nagrodzeni w Trzebniowie rentgrafami.
6: Pielgrzymka
5: nie opuścili
6: jest młoda,
5: ani
6: jest
5: jednej
6: stary,
5: pielgrzymki.
6: Bo starszy jest od pielgrzymki, co prawda niewiele, ale troszeczkę i tak. W tym duchu robimy, bo Kościół jest młody, żywy, Pan Bóg go odnawia ciągle. Ciągle nam daje kolejny dzień.
5: To ile nas jest?
6: Niesamowicie jak działa. No jest nas bardzo, bardzo dużo. Powiem tak, 7 tysięcy legitymacji rozeszło się jak świeże bułeczki, plus 2 tysiące legitymacji funkcyjnych. Mógłbym śmiało powiedzieć, że zainteresowanych zapisaniem się na pielgrzymkę było 9 tysięcy, ale chcę realnie patrzeć na to i jest ponad 7.
4: To ja zapytam może troszkę w innym duchu, bo ksiądz już czwarty raz jest dyrektorem pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Czego ta pielgrzymka nauczyła księdza dyrektora? Bo przecież ciągle się uczymy.
6: Ta pielgrzymka mnie nauczyła, żeby ufać Panu Bogu i zaczynać od Ducha Świętego. Zresztą tak zrobiłem dawno temu przed tą pielgrzymką. No, domagacie się tej anegdotki, to opowiem. No. Podchodzili księża, podchodziły siostry zakonne, podchodzili ludzie świeccy i mówili, jak ksiądz to zrobił, że ksiądz Węgrzyniak jest na pielgrzymce i tak pięknie prowadzi te rekolekcje. I nie odpowiedziałem wszystkim, bo nie zdążyłem, więc mogę teraz odpowiedzieć, jak to wyglądało. Pewnego razu na Strefie Chwały w Starym Sączu był ksiądz Wojciech Węgrzyniak. To są rekolekcje dla ludzi nowej kultury z uwielbieniem, z konferencjami. Zapraszają różnych ludzi, są piękne świadectwa. Te wydarzenia są organizowane w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania, którym się na co dzień zajmuję. Tam uczestniczyłem w tych wydarzeniach i słuchałem uważnie konferencji księdza Wojciecha. Było o Duchu Świętym. Przesłanie tej konferencji było krótkie. Cokolwiek robisz, zaczynaj od Ducha Świętego. Skojarzyłem wtedy, jako dyrektor ośrodka pod imienia Jana Pawła II, jakoś ciągle jestem uwrażliwiony na osobę naszego papieża. To był ewenement na nasze czasy, jak potrafił ludzi przyciągać do Boga i jednoczył ludzi na tych wspólnych eucharystiach. Więc do czego zmierzam? Jan Paweł II miał w swoim posługiwaniu i w swoim życiu takie odniesienie do Ducha Świętego. On się tego nauczył od swojego taty, który go zachęcał do modlitwy Ducha Świętego. I ksiądz Wojciech podczas tej konferencji mówił właśnie o tym, cokolwiek robisz, zaczynaj od prośby do Ducha Świętego. Więc jak zostałem dyrektorem pierwszej pielgrzymki, postanowiłem zbudować taki plan bliższy i dalszy na 3 lata do przodu i na 7. I teraz zmierzam już do sedna sprawy. Zadzwoniłem do księdza Wojciecha i zacząłem rozmowę w taki sposób. Szczęść Boże, księże Wojciechu, tu ksiądz Paweł Broński. Jestem odpowiedzialny za Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania i pierwszą pielgrzymkę tarnowską. Widzieliśmy się ostatnio w Starym Sączu. Słuchałem uważnie konferencji o Duchu Świętym. I co? No i przesłanie tej konferencji było, cokolwiek robisz, zaczynaj od Ducha Świętego. I co? No i tak zrobiłem. Pomodliłem się do Ducha Świętego, bo jestem odpowiedzialny za pielgrzymkę, żeby wskazał mi rekolekcjonistę pierwszej pielgrzymki i przyszło mi na myśl nazwisko Węgrzyniak. O, dobry jesteś.
4: I nawet biblista nie miał nic do powiedzenia w tym momencie.
6: No wobec Ducha Świętego najlepiej się poddać temu działaniu, bo potem człowiek dojdzie do wniosku, że jednak to jest najlepsze rozwiązanie, jakie można sobie wymarzyć.
5: Ale w imieniu pielgrzymów dziękujemy za ten wybór, bo naprawdę były to wyjątkowe rekolekcje
4: bogate,
5: w drodze.
4: Piękne, osadzone na Bożym Słowie.
5: Konkretne, z anegdotą, ale też każdy myślę, jaką myśl zabrał z tej pielgrzymki.
4: No właśnie,
6: każdy zabrał. Najmłodsi podnosili się z karimaty, żeby słuchać w czasie mszy świętej. Starsi słuchali z uwagą, zmęczeni bardzo, bo pogoda była różna. Chłonęli to Słowo Boże, które było podane w taki sposób. Tak jak mówię, to jest pokarm, który daje nam Pan Bóg. To Jego Słowo to jest dla nas pokarm. Słodkie jak miód w ustach proroka, to Słowo Boże. nauczyło wielu ludzi wiele.
5: Wysoko poprzeczka postawiona.
6: Wysoko poprzeczka postawiona. Myślę, że kapłani się też nauczyli dużo od księdza Wojtka, że kazanie powinno być takie, jak to ludzie mówią, do ludzi, takie konkretne, oparte na jakimś
4: ekologiczne
6: schemacie.
4: Krótkie, jasne, proste.
6: Właśnie, jasny przekaz, bardzo konkretny, z odniesieniem do sytuacji życiowej, trochę też z dystansem do siebie, z humorem, ale pokazał te bardzo ważne tematy, jakie były poruszane na pielgrzymce.
4: A czy jest jakieś słowo albo jakiś obraz, który księdzu dyrektorowi zostanie w sercu właśnie z tej naszej 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę?
6: No pierwszy obraz, jaki mi przychodzi, bo tych obrazów jest tak dużo, że to nie jestem w stanie wszystkich przedstawić, ale pierwszy obraz taki, kiedy dzisiaj w czasie nabożeństwa pojednania klęczę za księdzem Wojtkiem, który prowadzi to nabożeństwo. On klęczy przed ołtarzem, ma przed sobą w Najświętszym Sakramencie i poprzez te promyki, jakie są przy ozdobieniu monstrancji, widać twarze ludzi zapatrzonych z drugiej strony w Chrystusa. Wszyscy patrzymy w ten sam punkt. Widzimy białą hostię, a wiara nam mówi, że to jest prawdziwa, realna, substancjalna obecność Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem, nas zbawił i pragnie naszego szczęścia, chce nas prowadzić. I dzisiaj mogliśmy doświadczyć Jego miłosierdzia i łaski, która się rozlewa w sercach ludzi, żeby im przywrócić pokój, dać im radość. To jest jeden obraz. Kościół żywy tutaj, gdzie nie ma kościoła. Jest tylko na skale namalowany krzyż. I tu jest żywy kościół. A inny kościół w Sokolnikach. Stary kościółek i nowa świątynia, wspaniale odnowiona. A pomiędzy tymi dwoma kościół żywy. Młodzi ludzie, że trudno przejść z Komunią Świętą, aby dotrzeć do wszystkich.
5: Jak będzie wyglądało wejście tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę?
6: No wejście pielgrzymki na Jasną Górę będzie jak zwykle piękne. Wiem od kolegów księży zajmujących się pielgrzymkami w różnych diecezjach, że jak wchodzi tarnowska pielgrzymka na Jasną Górę, to inni obserwują w mediach.
5: Ksiądz dyrektor będzie witał każdą grupę, prawda? Na wałach będziemy to wszystko transmitować.
6: Chcę podtrzymać tę tradycję, chcę każdą grupę też tak poprowadzić i też tak być z nimi i trochę tak poruszyć ich serca, bo wiem, jak to zrobić i wiem, że oni czekają na to. Dzisiaj wiele osób podchodziło i wczoraj, i przedwczoraj, którzy dziękowali za te rekolekcje, za sposób prowadzenia pielgrzymki, za porządek, za dbanie o bezpieczeństwo. Wiele, wiele, wiele rzeczy.
5: I wiele osób mówi, że chciałoby i za rok. To jaka będzie 45. pierwsza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę?
6: Daj Boże, żebyśmy byli posłuszni tym natchnieniom Ducha Świętego, to będzie jeszcze lepsza, bo tak Pan Bóg świat stworzył i człowieka, że się może rozwijać, wyciągać wnioski i to, co może zrobić, to na pewno będzie chciał zrobić lepiej.
5: Także, a ksiądz dyrektor już ma to hasło i jest znany rekolekcjonista?
6: Hasła jeszcze nie mam, ponieważ chcemy, żeby hasło nawiązywało do roku duszpasterskiego, więc czekamy na oficjalne hasło roku duszpasterskiego i dopiero w oparciu o to chcemy sformułować takie, które będzie konkretne, nośne, które będzie zapadać w ucho. Myślę, że to jest też taki mały sukces, kiedy zapytamy kogokolwiek na pielgrzymce, jakie jest hasło tegorocznej pielgrzymki, to wszyscy powiedzą posłani.
5: Bo jest krótkie, ale bardzo głębokie.
6: Nawiązuje do uczniów, misjonarzy.
5: O 14 rozpocznie się wejście pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Jako pierwsza wejdzie grupa numer 19 i następnie od właśnie 19 do 26 grupy, a potem od 1 do 18 i to wejście będziemy transmitować w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Ale to nie wszystko, bo o godzinie 17 jest transmisja mszy świętej, której dzisiaj będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerz, pasterz naszej diecezji.
5: Bardzo dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy naszych słuchaczy.
4: Ewa Biedroń.
5: Ksiądz Marcin Gryzło.
4: Do usłyszenia.
3: A my pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów. Pielgrzymi już coraz bliżej Częstochowy. 8 kilometrów zostało pielgrzymom do Częstochowy. O godzinie 11.30 to wyjściem i już będą przemieszczać się w kierunku Częstochowy. Wyjściem od, jak słyszeliśmy, grupy prowadzącej od 19 do 26, później od 1 do 18 grupy. 18 zamyka 44 pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. Tak więc przypominam, o 11 postój i od 11.30 już te grupy wyruszają i pozostanie im tylko 8 km, a o godzinie 14 wejście. Spoglądając teraz na Częstochowę, a propos prognozy pogody, no to powiem, że pogoda idealna dla pielgrzymów. Niebo błękitnie, niewielkie zachmurzenie tylko, nie jest za gorąco. Co najważniejsze, deszcz nie pada, tak więc pogoda wspaniała, idealna, tak więc pielgrzymi zadowoleni, uśmiechnięci, radośni. A przypominam, wszystkie grupy pielgrzymkowe, które na trasie 44. pierwszej pielgrzymki do Jasnej Góry, my będziemy tutaj wszystkie grupy transmitować, będziemy omawiać, tak więc słuchajcie nas uważnie od godziny 14, a następnie o godzinie 17 transmisja mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jerza, ale wcześniej, jeszcze przed godziną 14, pielgrzymkowa postać z dnia i to wszystko będzie o godzinie 12.40.
1: Studio 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
2: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
1: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska. Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój franciszkański w Niepokalanowie.
6: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Piesza pielgrzymka tarnowska dobiega końca. Pielgrzymi wejdą dzisiaj na Jasną Górę w góralskiej oprawie.
2: Dziewczynki na to oczywiście spódniczki i gorsety góralskie. Chłopcy mają też swoje stroje, sukniaki, spodnie, koszule.
1: Zaledwie 46 prawidłowych podpisów na 8075 wymaganych. Referendum w Tarnowie nie będzie. A w Nowym Sączu odbędzie się ponowny pochówek generała brygady Józefa Gizy.
3: Tego typu uroczystość w Nowym Sączu jeszcze się nie odbywała.
1: Jest 11, a właściwie już minęła. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 44. Piesza pielgrzymka tarnowska dobiega końca. Dzisiaj ponad 7 tysięcy wiernych wejdzie na Jasną Górę, żeby złożyć pokłon Matce Bożej. W tym roku wszystkich poprowadzi grupa numer 19. Przejście od Alei Najświętszej Marii Panny pod wały Bazyliki zawsze jest najbardziej uroczystą częścią całej pielgrzymki. Każda grupa przygotowuje własną oprawę. Najczęściej są to te same koszulki, chusty albo kwiaty trzymane w rękach. W grupie 19 przygotowanie oprawy trwało już od 2 miesięcy, mówi ksiądz przewodnik Jan Kurek.
4: Wiadomo, że nie musimy szykować żadnych podkoszulków czy specjalnych strojów, bo sama kultura, z której wywodzimy się i ta Dolina Dunajca, z której są skupione nasze serca, jest szczególna.
5: Co panie zakładają?
2: Oczywiście nasze regionalne stroje, dziewczynki na to oczywiście spódniczki i gorsety góralskie, chłopcy mają też swoje stroje, sukniaki, spodnie, koszule. Będziemy pewnie pleść warkoczyki, Hani. Żeby było wszystko pięknie.
5: Hania, będziesz miała jeszcze czerwone korale?
6: Tak.
5: Brat, jaki strój założy?
7: Koszulę, spodnie i pas. Kapelusz.
1: Grupa 19 ma też przygotowaną własną pieśń na góralską nutę, ale z maryjnym przesłaniem. Warto zauważyć, że 19 jest jedną z największych grup w trakcie tegorocznej pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Już liczy około 500 osób, ale na ostatni dzień dojeżdżają tutaj także rodziny pielgrzymów, żeby towarzyszyć im na ostatnich kilometrach drogi. A przypomnijmy, 44 piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę wchodzi dzisiaj o godzinie 14. Ten uroczysty przemarsz połączony z prezentacją grup trwać będzie przez około 2 godziny. Grupy będą wchodzić w kolejności od 19 do 26, a później od 1 do 18. Transmisja wejścia, a także mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza o godzinie 17 będzie na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Potwierdziły się wcześniejsze ustalenia radia RDN Małopolska w kwestii tarnowskiego referendum. Nie będzie głosowania nad odwołaniem prezydenta Jakuba Kwaśnego, a także Rady Miejskiej. Do Krajowego Biura Wyborczego złożono znacznie mniej podpisów niż wymagały przepisy. Postanowienie w tej sprawie zostało opublikowane w serwisie internetowym Tarnowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jak czytamy w dokumencie, łącznie złożonych zostało 65 podpisów, 19 z nich zostało uznanych za wadliwe, najczęściej z powodu błędnego lub nieczytelnego numeru PESEL przez inny adres niż widniejący w Centralnym Rejestrze Wyborców. 3 podpisy natomiast zostały też złożone przez osoby nieposiadające praw wyborczych do Rady Miejskiej w Tarnowie. Za prawidłowe uznanych zostało 46 podpisów, natomiast by przeprowadzić referendum potrzebnych było 8075. Inicjator referendum ma teraz 14 dni na złożenie odwołania od postanowienia komisarza wyborczego.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 11 października w Nowym Sączu odbędzie się ponowny pochówek generała brygady Józefa Gizy. Szczątki bohatera 3 wojen i działacza niepodległościowego zostaną sprowadzone z Anglii, gdzie sądeczanin zmarł na emigracji w 1965 roku. Ekshumacja urodzonego w Dąbrówce Polskiej generała Gizy odbyła się na cmentarzu w Londynie 18 sierpnia tego roku. Uroczystości poprzedzi spotkanie w ratuszu upamiętniające bohatera. Następnie o 12 w Bazylice Świętej Małgorzaty odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa, po której na miejsce pochówku przejdzie przez miasto kondukt żałobny. Ponowny pogrzeb z udziałem rodziny zmarłego będzie miał rangę państwową z ceremoniałem wojskowym. Będziemy chować bohatera narodowego, mówił w słowo ze słowo w RDN Nowy Sącz Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
3: Tego typu uroczystość w Nowym Sączu jeszcze się nie odbywała. Za ceremonią wojskową będzie odpowiedzialny 3. Batalion Strzelców

0: Od 15 do 22 lipca w Rzymie obowiązywał czerwony alert z powodu wysokich temperatur. W tym czasie odnotowano 514 zgonów wśród osób powyżej 65 roku życia. To o 27 więcej niż zakładano na podstawie danych historycznych. Według raportu w lipcu liczba zgonów w tej grupie nie odbiegała jednak znacząco od prognoz. Zmiany nastąpiły dopiero podczas fali upałów. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że osoby starsze, szczególnie te mieszkające samotnie, należą do grup najbardziej narażonych na skutki ekstremalnych temperatur. Raport ministerstwa dotyczący monitoringu śmiertelności podczas fal upałów prowadzony jest od maja do września w 27 włoskich miastach.
1: Relacją Aleksandry Nietopiel kończymy to wydanie wiadomości. Kolejne w samopołudnie. Zapraszamy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To sprawdźmy te temperatury, ale sprawdźmy temperatury w Polsce. Zaczynamy od Częstochowy, bo przecież oczy skierowane są dziś na Częstochowę wszystkich z diecezji tarnowskiej. W Częstochowie trochę chmur, trochę niebieskiego, błękitnego nieba, ale też i troszeczkę słońca, tak więc pogoda idealna. Gorzej jest tutaj w Małopolsce, region tarnowski, na Sądecczyźnie sporo chmur i spodziewane są również opady deszczu.
0: Pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy Kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 Gwiazda Wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goxit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
5: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
2: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
3: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę podejrzenie sabotażu na niemieckiej kolei. Sprawcy uszkodzili kable. Przeniesiemy się też na Marcinkę w Tarnowie. Tężnia solankowa znów tu działa.
1: Tężnia została uszczelniona i już funkcjonuje.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Podejrzenie sabotażu na niemieckiej kolei. Jak informuje agencja DPA, nieznani sprawcy uszkodzili kable wzdłuż linii kolejowej, powodując zakłócenia w ruchu i usługach teleinformatycznych w okolicy Stuttgartu. Policja poszukuje świadków zdarzenia. O szczegółach Agata Król.
2: Według doniesień nieznani sprawcy dostali się do betonowego szybu w pobliżu torów kolejowych w południowo-zachodnich Niemczech w okolicy Stuttgartu. Do zdarzenia miało dojść w niedzielne popołudnie między miastem Backnang a dzielnicą Maubach. Kilka przeciętych kabli spowodowało zakłócenia w ruchu kolejowym, a także w transmisji danych i usług telefonicznych. Nie ma informacji, jak długo trwały problemy i ilu składów oraz pasażerów dotyczyły. Niemiecka policja informuje, że służby prowadzą dochodzenie w kierunku sabotażu. Równocześnie nie wyklucza, że na miejscu zdarzenia prowadzone mogły być roboty. Gdyby jednak faktycznie tak było, wówczas spółka kolejowa byłaby o tym poinformowana, twierdzą niemieccy funkcjonariusze. Śledczy poszukują świadków zdarzenia i proszą o informację, czy w okolicy byli widziani podejrzanie zachowujący się robotnicy.
0: Tężnia solankowa znajdująca się na górze Świętego Marcina w Tarnowie znów działa. Obiekt, który od ostatniej zimy pozostawał niesprawny, doczekał się naprawy. Jak tłumaczy zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Michał Szczakuła, dotychczasowe próby uruchomienia tężni były mało skuteczne i ostatecznie zdecydowano się na wymianę wadliwego elementu konstrukcji.
1: Tężnia została uszczelniona i już funkcjonuje. Tam problem był z pozimowym rozszczelnieniem się tego koryta, w którym znajduje się solanka, także ta tężnia była też uruchamiana, jak słusznie zauważyli mieszkańcy, natomiast co jakiś czas się po prostu dezaktywowała ze względu na to, że solanka po prostu uciekała z tego koryta. Ten element cały został wymieniony na nowy, gdyż naprawa jego po prostu była nieopłacalna, kosztowała dobrze ponad połowę wartości nowego tego elementu, więc mamy wymienione, tężnia funkcjonuje.
0: Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie w słoneczne dni, kiedy parowanie jest najbardziej intensywne. A zgodnie z planem tężnia ma być czynna do jesieni. Konkretne terminy będą zależne od warunków atmosferycznych.
3: Z życia kościoła.
0: Był to szczególny czas modlitwy w intencji rodzin, które licznie zgromadziły się w Pasierbcu. Biskup Andrzej Jerz przewodniczył mszy świętej podczas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Ordynariusz diecezji tarnowskiej mówił, że małżeństwo jest obrazem Trójcy Przynajświętej. W uroczystościach wzięli udział licznie parafianie, ale też przyjezdni, między innymi z Rupniowa.
4: Co roku przychodzimy, no, rodzina najważniejsza w życiu, katolickim, chrześcijańskim.
5: My jesteśmy tutaj co roku, no bo jesteśmy w tej parafii.
6: Ważne dla nas wydarzenie, bo jesteśmy ministrantami, to dobrze żyłamy.
7: Dlaczego to tak ważne, żeby się pomodlić właśnie również w intencji rodzin?
5: Żeby się dobrze w rodzinie żyło, żeby nie było kłótni.
6: Rodzina to jest ważna część w życiu każdego człowieka.
7: Też taka potrzeba, żeby faktycznie modlić się w intencji rodzin?
8: Bardzo potrzebne. Rodziny się rozpadają, dzieci zostają, płaczą.
9: Rodzina to musi być taka, bez Boga ani do progu.
10: Co prawda mąż musiał zostać dzisiaj w domu, ale jestem tutaj z synem. Cieszymy się, będziemy się modlić za całą naszą rodzinę.
11: Mamy za co dziękować i też o co prosić.
0: Odpust w Pasierbcu potrwa do niedzieli. W tym dniu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie transmitować mszę świętą o północy pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Słońce, deszcz, wiatr, a czasem burze. Wszystko to znosili pątnicy, którzy uczestniczą w 44. pieszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę. Od Tarnowa do Częstochowy pokonali ponad 200 kilometrów, aby dzisiaj pokłonić się Maryi. Sprawdziliśmy, co motywuje pątników do drogi.
12: Super, bo jest dużo takich młodych znajomych i no jest z kim pogadać.
13: Bardzo mi się podoba, dlatego że zawsze jest do kogoś się odezwać i z każdym można porozmawiać.
14: Tu są różne przemyślenia, tu mamy czas na wszystko, mamy czas na śmiech, mamy czas na modlitwę, zapominamy o codzienności po prostu.
15: Reset. Tych ludzi jest coraz więcej z roku na rok. Ta tradycja tego pielgrzymowania wciąż jakoś nie zaginie, mam nadzieję, a że to będzie nadal trwało.
16: Jest atmosfera rodzinna, jest tak wspaniale. Człowiek się odizolowuje od rzeczywistości.

I od 1 do 18 transmisja wejścia w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będziemy też transmitować mszę świętą o 17 na zakończenie pielgrzymki pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W Tarnowie troszeczkę się chmurzy, ale są też chwile ze słońcem i takie jeszcze będą. Niewykluczone, że tutaj w Małopolsce na Podkarpaciu może delikatnie, przelotnie popadać deszcz. Symbolicznie bardzo. No warto wziąć ze sobą parasol. Komfortowe temperatury, bo 18 stopni na termometrach. Oczywiście nasz wzrok kierujemy w kierunku do Częstochowy i tutaj więcej pogodnego nieba, więcej słońca, więc optymalna temperatura na wejście pieszej pielgrzymki.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dzień dobry, witajcie. Radio RDN Małopolska także dzisiaj będzie w Częstochowie, będziemy na jasnogórskich wałach, będzie prezentacja poszczególnych grup, wejście, jak wiecie doskonale, od godziny 14. Jerzy Olszówka, kłaniam się, zapraszam bardzo serdecznie do słuchania popołudniowego i wieczornego programu Radia RDN.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Bo będziemy razem przez ten cały czas, a może jeszcze dłużej. Na zegarach 10 minut po południu. Król rock'n'rolla na dobry początek w retro wtorek.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października.

0: Jest autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
2: Tak, to już ostatni dzień pielgrzymowania pątników, rekolekcji w drodze i radio przez cały czas towarzyszy im w drodze do Częstochowy. I oczywiście dzisiaj przez cały dzień będziemy transmitować wszystko to, co będzie się dziać w Częstochowie do późnych godzin wieczornych, o godzinie 17:00 transmisja mszy świętej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji tarnowskiej księdza biskupa Andrzeja Jerza. A jeszcze przed godziną 13:00 poznamy postać dnia 9, dnia pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Teraz gonimy lato z 2+1.

No, lata to nam trochę jeszcze pozostało. Do jesieni 29 dni, ale do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, no to znaczy, że bardzo szybko nam się już wakacje kończą, bo dokładnie za tydzień o tej porze już uczniowie będą po uroczystej inauguracji roku szkolnego 2026-2027, prawda? No, zleciały te wakacje. No, jak już pielgrzymka dotarła do Częstochowy, to znak, że trzeba myśleć już bardzo poważnie o szkole. Dzisiaj słońce wstało o 7:00. Za 7 godzin 18 minut, a wstało 19 minut przed godziną 6, zajdzie o 19:34, czyli do zachodu słońca zostało nam jeszcze 7 godzin 18 minut, a liczy sobie dzień 13 godzin 53 minuty i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin 48 minut 56 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 29 minut. Na liście świętujących dzisiaj m.in. Elwira, Eusebiusz, Gaudenty, Grzegorz, Józef, Julian, Ludwik, Michał, Patrycja, Tomasz i Wincenty. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Na zegarach prawie 18 minut po godzinie 12.

Wtorek, 25 dzień sierpnia 2026 roku. Dzisiaj przypada Dzień Polskiej Żywności, a także Dzień Zupy Błyskawicznej. Jakoś to nie koreluje ze sobą. No chyba, że zupka jest z Radomia. Trzeba to w każdym razie jakoś przełknąć. Dzień Polskiej Żywności stanowi przede wszystkim doskonały pretekst, by przypomnieć sobie o zaletach rodzimych wyrobów w szerokim ujęciu. Świetna okazja do poszukiwań lokalnych smaków, powrotu do dań z czasów dzieciństwa, a także unowocześniania codziennej kulinarnej klasyki. Inicjatorami tego specyficznego święta są organizatorzy ogólnopolskiego promocyjnego Doceń Polskie. Także taka idea polskiej żywności to odkrywanie rodzimej kuchni na nowo. A przecież możemy sobie przypomnieć, jak to jest z Polakami. Jeździmy samochodem nierzadko niemieckim, pracujemy na przykład w jakichś koncernach francuskich albo niemieckim jakimś markecie, robimy zakupy, może brytyjskim, jemy włoski makaron, japońskie telewizory kupujemy, chodzimy w chińskich podkoszulkach, jak ktoś pali, to amerykańskie, jak ktoś pije, to czeskie, a jak cokolwiek mu wpadnie w ręce, to jemy fast foody, albo węgierski gulasz, albo włoską pizzę. Czosnek chiński możemy znaleźć, holenderskie jabłka, hiszpańskie pomidory, ruskie pierogi, sałatki greckie i kapustę pekińską. Coś teraz, no też chyba nie polskiego, bo pieprz z Polski nie pochodzi, ale sól jak najbardziej z Wieliczki. Kasia Kowalska, pieprz i sól.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
6: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód Wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Wakacje powoli dobiegają końca, więc zanim szkolny dzwonek zabrzmi na dobre, spotkajmy się jeszcze przed wielkim ekranem. Już w piątek 28 sierpnia radiowe kino plenerowe zaprasza na parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Na ekranie Mija i Biały Lew. Wzruszająca i pełna przygód historia niezwykłej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. Idealna propozycja na rodzinne zakończenie wakacji. Początek seansu o 19:00. Parking przed Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek przy ulicy Rutnickiego 23. Zapraszają burmistrz Szczucina, Stowarzyszenie Pomoc oraz Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Zakończmy wakacje razem, pod gwiazdami i z dobrym filmem.
0: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: O tej porze przewaga chmur nie tylko w Tarnowie, ale w całym regionie na południu kraju. Sporo chmur, zachmurzyło się także w Częstochowie, ale nigdzie nie pada, także spokojnie. Powinno być bardzo pięknie i jeszcze się rozpogodzi. Dzisiaj powinniśmy zobaczyć jeszcze błękitne niebo, ale też niewykluczone, że będą potrzebne parasole. Delikatnie może popadać. Na termometrach bardzo przyjemnie, 18 stopni. Na barometrach nic się nie zmieni, ciśnienie stabilne, 994 hektopaskale.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Jakość powietrza jest dobra, my dzisiaj serwujemy to, co dobre w muzyce retro, przeboje na antenie radia RDN Małopolska w każdy wtorek od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Z apetytem to robimy, bo dzisiaj dobre to, co polskie, czyli Dzień Polskiego Jedzenia. Wcześniej śpiewała Kasia Kowalska, pieprz i sól, no oczywiście sól, jeżeli sól, to z ziemniczki, a pieprz niestety, no ten dobry to z Indii albo z Filipin. Do Europy przywiózł owoce pieprzu Aleksander Macedoński. Pieprz był przez wieki bardzo cenny i dlatego także był bardzo drogi. Roślina nie była znana w Europie. Pieprz po raz pierwszy został opisany w książce o podróżach Marco Polo. Pieprz z daleka, nie bez powodu babcie przeganiały, kogo popadło tam, gdzie pieprz rośnie. I tak będziemy przyprawiać przeboje dzisiaj. Dobrze doprawione, tak jak Scorpions. Niemiecki, ale polski akcent. Paweł Mąciwoda, urodzony w Wieliczce, także polski smak.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Na początek Tarnów. Tutaj chyba wszyscy wyjechali do Częstochowy, aby przywitać się pielgrzymów. No ale to, kto został, to został i na Narutowicza teraz na Krakowskiej ruch jest wzmożony nieco, ale naprawdę niewielki. Lwowska, Krakowska tutaj płynnie, bez większych problemów. Aleja Jana Pawła II, Słoneczna, Sitki, Słowackiego również. Na Klikowskiej niewielki ruch, Wyszyńskiego czysta, płynnie dojeżdżamy do Mościc, na Czerwonych Klonów więcej samochodów jest w tej chwili. Na Krakowskiej przy Koszyckiej Czerwonej też niewiele aut, na Tuchowskiej i przy Narutowicza spokojnie, bez kłopotów. Gumniska, Dąbrowskiego, Konarskiego. Wiemy, że w tym miejscu zawsze jest więcej samochodów. O tej porze płynnie, bez większych problemów na Alei Jana Pawła II płynnie wyjeżdżamy z miasta. Jak wygląda Brzesko o tej porze? Na Głowackiego tutaj jest więcej samochodów. Na Mickiewicza ruch jest wzmożony. Z kolei w Bochni więcej samochodów jest w tej chwili na Kraszewskiego, na ulicy Kościuszki, na Floris i na ulicy Trudnej przy Kraszewskiego.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Proszę bardzo, nie tak dawno, dokładnie tydzień temu z niewielką nawiązką żegnaliśmy pielgrzymów w Tarnowie, a teraz będziemy witać ich w Częstochowie o godzinie 14:00 wejście tarnowskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę i powoli będzie przechodzić nam do historii. No ale ten najważniejszy, kulminacyjny punkt właśnie dzisiaj, spotkanie z Matką Bożą. Pielgrzymkową postać dnia poznamy już teraz.
7: Wyrusz z nami na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. Pielgrzymkowa postać dnia.
0: Jesteśmy już blisko Jasnej Góry, dlatego chciałbym, żeby ta ostatnia postać, ostatni bohater biblijny, która nas wprowadzi do Maryi, była sama Maryja. Niech ona troszkę nam się przedstawi i przybliży nam, kim ona jest, żebyśmy również w jej kluczu potrafili odczytać misję, posłanie, bycie powołanym do takiej czy innej sprawy. Maryję znamy, Matkę Bożą znamy, historię, więc nie będę tutaj już wchodził w jakieś szczegóły. Natomiast od razu przejdę do tego, czego może nas uczyć ta absolutnie najsłynniejsza kobieta na świecie. Po pierwsze, uczy nas pewnej łaski wybrania. No to jest niewiarygodne, że Maryja mieszka w Nazarecie. Nie chcę powiedzieć, że to jest dziura, ale wyobraźcie sobie, no mamy ponad kilkaset nazw miejscowości w Starym Testamencie. Nazaret już istniał wtedy, wykopaliska archeologiczne to potwierdzają, a w ogóle nie ma mowy o Nazarecie w Biblii. Czyli jaka to musiała być miejscowość, nie? O której się po prostu nie mówi w ogóle w Starym Testamencie. Gdyby na przykład Pan Bóg wybrał kogoś z Jerozolimy, nie? No to jest jakaś różnica. Czy gdyby nawet wybrał z Betlejem, no to też by jakoś tam po prostu pasowało. Z Sychem, z Betel, no nie wiem skąd tak mógł wybrać z Jerycho. No ale z Nazaretu. I jeszcze, żeby ją wybrał z jakiegoś mega królewskiego rodu, ktoś tam jest córką arcykapłana, albo nie wiem, siostrzenicą Piłata, może byłoby po prostu łatwiej też potem jakoś przekonać innych do Jezusa. Nie. To jest niewiarygodne, że ani pochodzenie można być jakoś społeczne, chociaż przecież pochodzi ostatecznie z rodu Dawida, ani to, że pochodzi z jakiejś miejscowości, nie predestynowało ją na to, żeby była matką Boga. Bóg ma niesamowite oko, że on potrafi dostrzec taki Nazaret, że on potrafi dostrzec kilkunastoletnią dziewczynkę. Więc nie myśl sobie, nie wiem, gdzie tam mieszkacie, skąd pochodzicie, w jakiej wiosce, na jakim zadziurze jesteśmy, ale tak naprawdę nie myśl, że Bóg cię nie zna, nie myśl, że Bóg o tobie zapomniał po prostu, albo że tam w ogóle nie wiadomo, wszyscy zapominają, czy są ty z asfalt zwija. Nie ma tak. To pokazuje łaskę wybrania, że są takie momenty, że jak Bóg będzie chciał, to wybierze, nie? Jak Bóg będzie chciał, to wybierze i żadne geograficzne miejsce czy stan temu to nie przeszkodzi. Druga sprawa, i jeśli czegoś nie rozumiem w życiu, to trzeba pytać. I to jest świetne w scenie zwiastowania, kiedy Archanioł się objawia, mówi, zostaniesz Matką Syna Bożego, i ona mówi, wow, super fajnie, zróbmy sobie selfie. Nie, tak nie było, więc ona mówi, jak się to stanie? Jak to możliwe, skoro ja nie znam męża? Nie znam tutaj w języku biblijnym, znać oznacza być w takiej relacji bliskiej, czasem też jest używane słowo jada po hebrajsku, czy ginosku po grecku na oznaczenie współżycia seksualnego. Więc generalnie sens jest taki, jeszcze po prostu nie współżyłam z nikim, no to jak mogę stać się matką, nie? Jak to jest możliwe, nie? Więc ona pyta, jak się to stanie. I jest taka piękna scena, czy takie piękne wytłumaczenie, dlaczego ją nie ukarał Pan Bóg za to pytanie, skoro ukarał Zachariasza. No Zachariasz też mu się objawił anioł, powiedział, że jego żona Elżbieta urodzi dziecko, i no Zachariasz nie uwierzył, no to straci głos na 9 miesięcy, nie? I bardzo mi się podoba to tradycyjne wytłumaczenie, że Zachariasz był starym kapłanem, to powinien być mądry. Maryja była młodą dziewczynką, to nie musiała jeszcze wszystkiego wiedzieć. Że nie musiała jeszcze wszystkiego wiedzieć i masz prawo do tego, żeby się pytać, żeby się po prostu pytać. Jak nie rozumiem, to pytam. My nieraz się boimy, co sobie o nas pomyślą, jak nas będą postrzegać. Nie, to nie jest tak. Naprawdę, tak jak w szkole, no niesamowicie ważne jest to, żeby zadawać pytania, jak czegoś nie rozumiem, bo potem ci pewne rzeczy uciekną. Tak samo tutaj, jeżeli czegoś nie rozumiem, to absolutnie niewiarygodnie i ważne jest to, żeby po prostu pytać Boga. Boga pytać, siebie pytać, pytać innych ludzi. Po to są też ludzie, po to są też księża, siostry zakonne, rodzice, przyjaciele, żeby spróbować rozumieć, zanim coś będziemy kwestionować, to spróbować zrozumieć. Po trzecie, mówi Maryja ostatecznie Bogu tak. No, ja nie wiem, czy ona była wystarczająco dojrzała, na pewno powiemy tak, była Maryją niepokalanie poczętą, ale tak z punktu widzenia ludzkiego, ktoś by powiedział, że za młoda? Nie. Gdyby była za młoda, to Bóg nigdy by jej po prostu takiego zadania nie dał. Więc ona była wystarczająco dojrzała do tego, żeby powiedzieć tak, i ona powiedziała tak. I od tego fiat, niech mi się stanie według Twojego słowa, zaczyna się historia. I chodzi o to, że trzeba w pewnym momencie powiedzieć tak. Bo my bardzo często lubimy dyskutować, a ja wiem, czy ta praca, czy ta szkoła, czy ten zakon, czy ta droga, czy to. I człowiek może 15 lat człowiekowi zejść na tym, że się zastanawia, co będzie robił, a ostatecznie nie ma tej decyzji. nie ma tej decyzji. Jest taka opowiadanie, no, jeszcze z mojej chyba drugiej czy trzeciej klasy szkoły podstawowej. Nie wiem, czemu mi zostało w głowie, że mama mówi do swoich dwóch chłopaków, dwóch synów, że wiecie co, macie bałagan w pokoju, idę do pracy, ale jak zrobicie porządek, to kupię wam w nagrodę coś dobrego. No i cała czytanka była o tym, jak to chłopaki się zastanawiali, co im mama kupi, nie? Że może jakiś samochodzik, może jakąś kolejkę nawet taką elektryczną, nie? Albo jakiegoś miśka, albo jakieś karty, albo jakieś gry, kostki. No i tak zastanawiałem się, jak to będzie, jak im mama coś kupi. No i czytanka kończy się takim morałem, że przychodzi mama, patrzy, oni w ogóle nie posprzątali, mówi, chłopaki, ja was tak bardzo prosiłam. No i tak czasem w życiu jest, że my tak planujemy, jakim ja będę super księdzem, jaką będę siostrą, jakim będę dyrektorem, jakiego będę miał męża, jakie będę miał dzieci, jaki będę ogródek, jaki będę samochodem, jakie ten, a nie mówimy tak konkretnym osobom, konkretnym decyzjom, że trzeba po prostu w pewnym momencie powiedzieć tak, no wybieram szlak i tym szlakiem idę. Jesteście na pielgrzymce, doszliście do tego momentu, że w pewnym momencie powiedzieliście ja idę, nie? Ja muszę powiedzieć tak, bo jak się będę zastanawiał, no to nigdzie nie zajdę. Więc to jest bardzo ważne, żeby z jednej strony mieć takie ogólne nastawienie do Pana Boga, bądź wola Twoja zawsze, no bo na tym polega chrześcijaństwo, że idziemy za Panem Bogiem, że jesteśmy Mu wierni, a z drugiej strony, żeby w tych konkretnych rzeczach sobie powiedzieć, nie, ja muszę być bardziej decyzyjny, bo naprawdę im mniej będziemy decyzyjni, to tym bardziej się wszyscy wykończymy. Po czwarte, Maryja jest Matką Bolesną i to jest, powiem szczerze, dla mnie taki niesamowity znak, no bo wiemy, że Jezus bardzo dużo rzeczy zrobił dla innych ludzi, nie? Przecież Jezus uzdrawiał, przecież Jezus nawet wskrzesił Łazarza, wskrzesił córkę Jaira. Nie mógł Jezus sprawić, żeby Józef nie umarł? Przecież Maryja miałaby opiekuna, zawsze byłoby wsparcie. Jezusowi też byłoby jakoś łatwiej. Czy nie mógł sprawić, żeby po prostu on umarł później? No nie ma nic gorszego dla matki, niż widzieć śmierć swojego syna. No i jeszcze jednaka zostawił ją samą. No owszem, zostawił ją z Janem, to wiemy, z uczniami, potem została w kościele, ale tak po ludzku sądząc, no naprawdę się Maria nacierpi. No z powodu całej tej historii musi jechać do Betlejem, bo tam jest spis. No rodzi w warunkach, jakich rodzi. Na pewno nie było to eleganckie czy fajne, że nie ma miejsca dla nas w gospodzie. Potem musi uciekać do Egiptu, no bo jakiś świr chce po prostu zabić jej syna. Potem z tego Egiptu się tłucze, no bo chciałaby wrócić do Betlejem, ale ostatecznie skończą w Nazarecie. Potem widzi, jak Jezusa, jego rodacy właśnie w Nazarecie chcą go strącić z tym ze skały. Przy to musiało dojść do niej, jakie to było bolesne, nie? Jeszcze wcześniej słyszy właśnie od Symeona, że twoją duszę miecz boleści przeniknie, jak ofiaruje Jezusa w świątyni. No już nie mówiąc potem o drodze krzyżowej, o krzyżu, o śmierci Pana Jezusa. Matka Bolesna, Mater Dolorosa, że ona jest tą, która cierpi, i paradoksalnie jest jakimś takim znakiem, które pokazuje, że możesz być bardzo blisko Pana Boga, możesz być święty, nie, być niepokalanie poczęty, ale to wcale nie jest dowód na to, że nie będziesz cierpieć. Bo my ciągle, wydaje mi się, że znakiem naszych czasów jest to, że my wszystko robimy, żeby nie cierpieć, nie? I z jednej strony jest to normalne i Pan Jezus też uciekł, jak Go chcieli z tej góry strącić, czy Jego chcieli ukamienować, to się schował. To nie jest tak, że my mamy pchać się w stronę cierpienia, ale zdawać sobie sprawę, no nie da się, tak jak mówił Jan Paweł II, że nie znajdziecie miłości bez krzyża, nie znajdziecie krzyża bez miłości, nie udźwigniecie. Jeśli chcesz kochać, jeśli chcesz pełnić wolę Bożą, jeśli chcesz robić coś wielkiego w życiu, to musisz być też przygotowany na to, że będzie w tym też jakaś porcja czy dawka cierpienia. Natomiast rzecz, która jest dla mnie taka, zawsze się z tym uśmiecham, to jak mówię o tym, że Maria jest naprawdę najsłynniejszą kobietą na świecie. No żadna inna kobieta, żadna inna celebrytka, żadna aktorka, żadna królowa, żadna poetka, żadna noblistka nie była i nie będzie tak słynna jak Maryja. Tyle, co miast zostało nazwane imieniem, tyle, co ludzi nosi imię Maryi, tyle, co różne instytucje się tak nazywały, tyle, ile jest pomników, tyle, ile jest obrazów, tyle, ile mamy pieśni, tyle, ile po prostu jest różnego rodzaju tradycji związane z Matką Bożą, tyle, ile jest sanktuariów. Popatrzcie się, ile ludzi po 2000 lat idzie na nogach na Jasną Górę, nie dlatego, że lubimy Częstochowę, albo dlatego, że nie lubimy w domu siedzieć, albo dlatego, że generalnie rzecz biorąc coś trzeba robić przed śmiercią. Nie, idziemy do niej, idziemy do Maryi. I dla mnie to jest niewiarygodne, że ta kobieta, która straciła dziecko, która straciła męża, która się ucierpiała w życiu, ona jest dzisiaj ukoronowana, jest panią króla nieba i ziemi, jest królową nieba i ziemi, pokazuje, ludzie kochani, jak się powie Bogu tak, jak się idzie za Panem Bogiem, to zawsze ostatecznie będziesz zwyciężczynią. że my nie idziemy do klęski, my idziemy po najpiękniejsze zwycięstwo. I w tym sensie, jeśli jesteśmy posłani przez Boga do czegoś, to nie dlatego, żeby Pan Bóg nam zepsuł życie, ale żeby to życie zrobić jak najpiękniejszym i jak najbardziej chwalebnym.
9: RDN Małopolska.

Chubby Checker i Let's Twist Again. O, to już historia, 61 rok, jeden z największych przebojów tego artysty. W Retro Wtorek w sposób szczególny dotykamy historii. Teraz daleka historia. Set lat temu, dokładnie w 1451, urodził się Krzysztof Kolumb, włoski żeglarz, odkrywca w służbie hiszpańskiej. Zmarł w 1506 roku. A w 1591 roku na Redzie Portu Gdańskiego zatonął statek, na pokładzie którego znajdował się m.in. włoski humanista, bibliofil i podróżnik, fundator Biblioteki Rady Miejskiej Gdańska Jan Bernard Bonifacio. W wyniku obrażeń doznanych w czasie katastrofy stracił wzrok i pozostał do śmierci w Gdańsku. Przez całe życie miał dwie miłości i nie były to wcale kobiety, to książki i wolność. Włóczył się po Europie i nigdzie nie mógł zagrzać miejsca na dłużej. Tutaj w ówczesnej Rzeczpospolitej osiadł na kilkadziesiąt lat, mówiąc, że jest to kraj, w którym może głosić takie poglądy, jakie jemu się podobają. I jeszcze w temacie marynistycznym. Rok 1768. Kapitan James Cook wypłynął z Anglii w swój pierwszy rejs dookoła świata. Hej, żegluj, że żeglarzu!

0: wędrowali przez 9 dni i dzisiaj dotrą do Częstochowy. O 14 rozpoczniemy transmisję, a o 13 za chwilę wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: tylko teraz. Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Po reklamie.
4: Pierwsza pielgrzymka tarnowska dobiega końca. Pielgrzymi za godzinę rozpoczną wejście na Jasną Górę w góralskiej oprawie.
5: Dziewczynki na to oczywiście spódniczki i gorsety góralskie. Chłopcy mają też swoje stroje, sukniaki, spodnie, koszule.
4: Dwie nowe sale operacyjne w brzeskim szpitalu. Ma być mniej czekania na zabiegi. Bociany odlatują z regionu tarnowskiego.
6: Większość bocianów już odleciała z terenu Polski do ciepłych krajów.
4: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wędrowali przez 9 dni, pokonali ponad 200 kilometrów. 44. Pierwsza pielgrzymka tarnowska dobiega końca. Za godzinę ponad 7 tysięcy wiernych wchodzić będzie na Jasną Górę, żeby złożyć pokłon Matce Bożej. W tym roku wszystkich poprowadzi grupa 19. Przejście od Alei Najświętszej Marii Panny pod wały Bazyliki zawsze jest najbardziej uroczystą częścią całej pielgrzymki. Każda grupa przygotowuje własną oprawę. Najczęściej są to te same koszulki, chusty albo kwiaty trzymane w rękach. W grupie 19 przygotowanie oprawy trwało od 2 miesięcy, mówi ksiądz przewodnik Jan Kurek.
7: Wiadomo, że nie musimy szykować żadnych podkoszulków czy specjalnych strojów, bo sama kultura, z której wywodzimy się i ta Dolina Dunajca, z której są skupione nasze serca, jest szczególna.
8: Co panie zakładają?
5: Oczywiście nasze regionalne stroje, dziewczynki na to oczywiście spódniczki i gorsety góralskie, chłopcy mają też swoje stroje, sukniaki, spodnie, koszule. Będziemy pewnie pleść warkoczyki, Hani, żeby było wszystko pięknie.
8: Hania, będziesz miała jeszcze czerwone korale?
9: Tak.
8: Brat, jaki strój założy?
10: Koszulę, spodnie i pas. Kapelusz.
4: Grupa 19 ma też przygotowaną własną pieśń na góralską nutę, ale z maryjnym przesłaniem. Warto zauważyć, że 19 jest jedną z największych grup w trakcie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. A przypomnijmy, że pielgrzymka na Jasną Górę wchodzi już dzisiaj o 14. Ten uroczysty przemarsz połączony z prezentacją grup trwać będzie przez około 2 godziny. Grupy będą wchodzić w kolejności od 19 do 26, a później od 1 do 18. Transmisja wejścia, a także mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza o 17:00 dziś na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Krótsze kolejki i nawet około 1000 operacji rocznie. To efekt, jaki ma przynieść rozbudowa bloku operacyjnego w brzeskim szpitalu. Trwają prace nad utworzeniem 2 dodatkowych sal operacyjnych, które będą przeznaczone przede wszystkim dla pacjentów urologicznych, onkologicznych czy ginekologicznych. Jak mówił w programie Słowo ze Słowo w RDN Małopolska starosta brzeski Andrzej Potępa, zwiększenie liczby sal operacyjnych pozwoli znacząco poszerzyć możliwości lecznicy. W ciągu roku możliwe będzie wykonanie nawet około 1000 operacji, co ma przełożyć się też na skrócenie kolejek na zabiegi. Czas oczekiwania na leczenie operacyjne ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla pacjentów onkologicznych. Starosta podkreślał, że brzeski szpital ma do dyspozycji doświadczonych specjalistów, którzy dziś nie zawsze mogą w pełni wykorzystać swoje możliwości, bo ograniczeniem jest liczba dostępnych sal operacyjnych.
11: Ten zespół świetnych lekarzy, który do nas przyszedł, to widać, bo mamy pacjentki nie tylko z naszego powiatu, tylko naprawdę z odległych miejscowości. Ten zespół ma możliwości, jeśli chodzi o operowanie, natomiast brakowało sal operacyjnych, więc budujemy dla nich ekstra 2 nowe sale operacyjne wraz z wyposażeniem. No, dzięki temu będą mogli operować cały tydzień. W tej chwili operują tylko 2 dni w tygodniu.
12: Czyli skrócą się kolejki dla
11: pacjentów.
12: Tak,
11: myślę, że więcej pacjentek będzie mogło skorzystać z ich fachowości, bo w tym momencie muszą się dzielić salami operacyjnymi z ortopedami, urologami, chirurgami, ale będą mieć swoje i jest zapewnienie, że pozwoli to wykonać może nawet blisko 1000 operacji rocznie.
4: Nowe sale operacyjne powstają na czwartym piętrze, tam gdzie wcześniej funkcjonowała porodówka, a łączna wartość inwestycji przekracza 15 milionów złotych.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: W wielu miejscach regionu tarnowskiego mieszkańcy zauważyli już charakterystyczny znak kończących się wakacji, bocianie gniazda opustoszałe. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Białej. Obserwatorzy relacjonują w mediach społecznościowych, że tamtejsze gniazdo jest puste od soboty. Wcześniej ptaki gromadziły się na okolicznych łąkach, formując tak zwane bocianie sejmiki. Obserwacje mieszkańców potwierdza Ada Słodkowska-Łabuzek z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
6: Potwierdzam, że rzeczywiście większość bocianów już odleciała z terenu Polski do ciepłych krajów. Oczywiście nie wszystkie, natomiast mamy takie obserwacje.
4: Powrotu bocianów można spodziewać się na przełomie marca i kwietnia.
12: Z życia kościoła.
4: Zabytkowy kościół świętej Heleny w Nowym Sączu powoli nabiera nowego blasku. Wiadomo jednak, że postęp prac nie jest na tyle duży, aby świątynia została oddana wiernym do użytku w tym roku. Przekazał nam proboszcz parafii świętej Heleny ksiądz Stanisław Michalik. Kościół na heleńskim cmentarzu spłonął po celowym podpaleniu w czerwcu 2024 roku, a jego odbudowa ruszyła jeszcze jesienią tego samego roku. Jak wierni odwiedzający groby bliskich na parafialnym cmentarzu oceniają postęp prac?
13: Jest nieźle, no przynajmniej wygląd już zmienił, cały dach, wszystko zrobione, czekamy tylko na środek jeszcze. Dosyć nawet szybko to idzie, no jakby to były może więcej mocy przerobowych, nie wiem czy o pieniądze to też nie chodzi, a poza tym to zabytek, zawsze się inaczej na to patrzy.
14: Trochę za wolno, przydałoby się szybciej. Dach jest, no i z zewnątrz jest zrobiony, posadzka zrobiona, no ale to wszystko wystrój musi być, prawda?
15: Czekamy, składki są w kościele, co drugą niedzielę wykonanie kosztuje.
4: Parafianie czekają też na możliwość powrotu mszy świętych i innych nabożeństw do kościółka. Policja poszukuje Karola Kosiby. 39-latek wyszedł z nowosądeckiego DPS-u 20 sierpnia około 13.30 i do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał z nikim kontaktu. Jest podejrzenie, że zaginiony może przebywać na terenie powiatu gorlickiego, z którego pochodzi. O pomoc w znalezieniu mężczyzny apeluje sądecka policja, która prowadzi poszukiwania. Wszelkie informacje można przekazywać na numer 112 lub 40. 47 833 46 30.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No niestety nie wytrzymała pogoda i troszeczkę popadało nam w regionie, ale delikatnie, symbolicznie pokropiło w Tarnowie, pokropiło troszeczkę w Gorlicach, w Zakliczynie też spadł deszcz, no mokro jest, no i niestety w Częstochowie też będą chyba potrzebne parasole, ale miejmy nadzieję, że na niezbyt długo. To są przelotne, delikatne opady deszczu. Na termometrach bez zmian 18-19 stopni, biometr niestety niekorzystny, ale będzie się poprawiać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Przeżyj wyjątkowy czas łaski i modlitwy na szlaku polskich sanktuariów z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER w terminie od 2 do 4 października. Odkryj tajemnicę objawień w Giedrzwałdzie. Zachwyć się perłą baroku w Świętej Lipce. Dotknij historii w Stoczku Klasztornym, miejscu więzienia prymasa tysiąclecia i poczuj pokój Franciszka.

0: Mieszkański w Niepokalanowie.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl. Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z pianin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.
1: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
2: Teraz z lat 90. idziemy w stronę słońca, pielgrzymi w stronę cudownego obrazu.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dziś wracamy na autostradę 61 Highway. O tej drodze zaśpiewa Fred McDowell. Fred McDowell urodził się w 1906 roku, zmarł na początku lat 70. Znany pod pseudonimem Mississippi, był amerykańskim piosenkarzem i gitarzystą country. Pracował jako rolnik, ale też grał i śpiewał podczas różnego rodzaju pikników. Wraz z rosnącym zainteresowaniem muzyką bluesową i folkową w Stanach Zjednoczonych w latach 50. McDowell zaczął podobać się coraz to szerszej publiczności. Jego płyty były coraz bardziej popularne i często występował na festiwalach, klubach i piknikach. Autostrada 61 w Stanach Zjednoczonych jest najdłuższą, jaką zna. Postanowił, że będzie tematem jego utworu. Wychodzi ta droga z Nowego Jorku, rozciąga się na odległość 1400 mil, to jest około 2300 km między Nowym Orleanem, Luizjaną i miastem Wyoming w stanie Minnesota.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: Fred McDowell, 61 Highway.

100%, baby. Dumb Greyhound bus is gone. Take your time.

I'm gonna try 61 today. If I have my die, baby,

Lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Stop! Nie kończ wakacji bez wizyty w Galerii Żabno. Już 29 sierpnia czeka na Was wielkie pożegnanie wakacji. Ale najpierw zakupy. I zapamiętajcie dobrze. Tylko 29 sierpnia od 7 do 12.45 zrób zakupy za minimum 50 zł w dowolnym sklepie na terenie całej Galerii Żabno. Odbierz kupon, dokończ zdanie i wrzuć go do urny. A potem 13.00 wielki finał. Wybieramy zwycięzców, a na najlepszego czeka rower. Nie zabraknie też dobrej zabawy i licznych atrakcji. 29 sierpnia Galeria Żabno. Kupujesz, bawisz się i możesz odjechać rowerem.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Zapowiadali na dzisiaj synoptycy wzrost zachmurzenia i tak się stało. Teraz parasole są potrzebne w Tarnowie. Pada, ale niezbyt intensywnie. Opady deszczu także w Ryglicach, w Jodłowej, w Lubczy, w Latoszynie. Tutaj też delikatnie pokropiło, w Zakliczynie, w Ciężkowicach również opady deszczu. Chmurzy się także w Częstochowie, ale teraz tam nie pada. Mogą się pojawić pewne ilości kropel deszczu, ale to nie będą zbyt intensywne. Nie ma się czego obawiać.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: I oczywiście dzisiaj możemy jeszcze liczyć na przejaśnienia. Tak, na mapach widzimy jeszcze pogodne niebo dzisiaj. Na termometrach maksymalnie 20 stopni, więc zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Kolejne dni przyniosą powrót lata, końcówka tygodnia naprawdę letnia i wakacyjna.
8: RDN Małopolska 103,6 FM.
7: Deszczowe chmury rozgoni wschodni wiatr, który teraz wieje z prędkością około 18 km na godzinę w porywach do 40. Never Ending Story i Limahl. Tak, kończy się powoli 44. pierwsza pielgrzymka.

0: Reklama.
1: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga smyków! Szykuje się wieczór, którego nie warto przegapić. Już w sobotę plac obok remizy OSP Smyków zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 17.30 czekają na Was kiełbaski z grilla, napoje i dmuchany zamek dla dzieci. A o 19.30 wielki ekran i pełne przygód wakacje Mikołajka. Będzie zabawnie, rodzinnie i zdecydowanie lepiej niż siedzenie w domu. Zaprasza OSP Smyków. Wydarzenie wspierają Smyk Trans Ewelina i Michał Baran oraz Trans Track Wróbel. Partnerzy radny powiatu Kamil Nowak i radny gminy Andrzej Bajor. Smyków, plac obok remizy OSP. Wpadnijcie całymi rodzinami. Mikołajek już czeka.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
5: Skończyło się spacerowanie, teraz korzystamy ze środków transportu z zadaszeniem. Tak, samochodów więcej na ulicach Tarnowa, przede wszystkim na Narutowicza przybyło aut w jedną i w drugą stronę. Przy Tuchowskiej ciasno na ulicy Konarskiego, Dąbrowskiego i Gumińskiej. Na Lwowskiej przy ulicy Orkana przybyło aut, na alei Jana Pawła II cisza i spokój. Płynnie przejeżdżają auta w kierunku autostrady i do centrum. Słoneczną, Sitki i Słowackiego tutaj płynnie przejedziemy. Na Klikowskiej ruch nieco większy w stronę centrum. Ulica Szkotnik też ruch wzmożony przy ulicy Szujskiego. Mościckie ruch niewielki, ale jak Kwiatkowskiego do Czerwonych Klonów wolna od korków, jedynie na Witosa teraz więcej samochodów, no i może na Czerwonych Klonów, ale generalnie spokojnie. Na Krakowskiej płynnie, jedynie Koszyska Czerwona Krakowska tutaj jest na tym skrzyżowaniu teraz ciasno, ale później do Narutowicza jedziemy spokojnie, dopiero problemy zaczynają się na Narutowicza, tutaj ciaśniej. Krakowską jedziemy do Góry, później Targową i tutaj też ciasno, na Bernardyńskiej też więcej samochodów, na Szerokiej i na Lwowskiej w kierunku Goslara, także ruch jest wzmożony i taki jest aż do ulicy Starodąbrowskiej i później na Lwowskiej, no też sporo samochodów jedzie teraz w kierunku ulicy Starodąbrowskiej. Jak wyglądają teraz ulice Brzeska? No w miarę spokojnie. Kościuszki, Głowackiego, tutaj jest więcej samochodów. Browarna, Pomianowska, na tym odcinku jest więcej aut. A w Bochni sporo samochodów teraz jest na Brodzińskiego, Kazimierza Wielkiego i ulica Kościuszki, także na Kraszewskiego, na Trudnej i na ulicy Floris. Tutaj także jest ruch wzmożony. Apelujemy o ostrożną jazdę w regionie. Zmienne warunki do prowadzenia pojazdów. Popadało, drogi zrobiły się mokre, tym samym śliskie. Zachowajcie ostrożność i odległości między pojazdami. Jeżeli jedziecie na przykład ulicą Narutowicza, łatwo się jest zagapić i wjechać komuś w tył samochodu, a kierowca, który z kolei za nami jedzie, też może mieć problem z hamowaniem, bo ta droga na mokrej nawierzchni jest wydłużona. Droga hamowania. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
5: Jest 20 minut do 14.

0: Belinda Carlisle w popołudniowym wtorkowym programie radia RDN Małopolska. 25 dzień sierpnia 2026 roku. To wyjątkowo piękny i uroczysty dzień podczas trwania pielgrzymki. To dziś już za kilka minut pątnicy pokłonią się jasnogórskiej pani. 9 dni czekali na ten dzień, na ten moment, na tę właśnie chwilę. Już o godzinie 14 rozpocznie się wejście 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rzesza pielgrzymów jest już bardzo, bardzo blisko celu. Jakie są to emocje? Co się wtedy czuje? Pytała o to pątników Ewa Biedroń.
1: To jest niesamowite uczucie, naprawdę. Dotrzeć na Jasną Górę, na alejach, leżąc krzyżem. Niesamowite wrażenia, no.
2: Ludzie są wszyscy zadowoleni, że w końcu dochodzimy.
3: Jaka jest ta pielgrzymka?
4: Ta pielgrzymka, uważam, że to jest najlepszy czas. To jest takie zawierzenie się tej Matce Bożej i powierzenie jej wszystkich problemów, trudów. Ja zawsze każdą pielgrzymkę mam bąble i zawsze w ogóle w tym roku asfaltówka mi wyszła, więc jest ciężko, ale uważam, że warto, że naprawdę polecam wszystkim. Ja idę już czwarty raz, więc...
3: I za rok też wyruszamy?
4: Zobaczymy, myślę, że tak. Myślę, że jak się uda wszystko w pracy poukładać, to myślę, że tak.
5: Jak jesteśmy na alejach, no to jest przeżycie nie do opisania. Człowiek czeka te 9 dni i wystarczy to jedno spojrzenie w obraz Matki Bożej i powiedzieć jej, ty wiesz. I wszystko się spełnia, mi się już chce płakać, bo to jest takie wzruszenie, a idę 27 raz. Więc tych wzruszeń naprawdę dużo. To przepiękna sprawa, wszystkich zachęcamy. Bardzo się cieszę, że jest tak dużo dzieci, młodzieży. To jest tak budujące dla nas starszych, że młodzież ciągnie do kościoła.
3: To jak się idzie, siostro?
5: Elegancko się idzie. Bąbelek był, no bo jakoś te nogi coraz się robią młodsze. Jeden, tak, tylko jeden. Tak jak mówiłam, wystarczy to jedno słowo. Matko, ty wiesz. I te wszystkie intencje, z którymi idziemy, ja na przykład w tym roku, to jest wielkie moje dziękczynienie. 26 razy szłam, prosiłam, więc pomyślałam, że najwyższy czas podziękować i to jest wielkie moje dziękczynienie.
3: Jakie macie koszulki?
6: A, regionalne lachy podegrodzkie.
3: Podegrodzkie, góralskie.
6: Uroczyście, no nie? Już się nie możemy doczekać, kiedy wejdziemy.
3: Duchowo też. Przyjemnie, fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie.
7: A sam moment przed obrazem?
3: Sam moment? No na pewno będą łzy wzruszenia po tylu dniach chodzenia, po 9 dniach. Także idę całą rodziną, więc naprawdę będzie bardzo, bardzo wzruszająco.
7: Dla mnie atmosfera jest typowo osobista. Idę czwarty raz, zawsze idę z intencją. Tym razem idę w intencji mojego syna, który bierze ślub w sobotę, jak wrócę. I zawsze jest to dla mnie jakimś niesamowitym przeżyciem. Zawsze jest to coś innego, oderwanie się od rzeczywistości, od tego, co nas otacza na co dzień. Po prostu odcięcie się od tego, co nas otacza, denerwuje i tak dalej, a tu jest zupełnie coś innego.
3: Jak te kolejne dni właśnie pielgrzymowania mijały dla pani?
7: Tym razem bardzo dobrze, kondycja super, atmosfera też fajna. No wszystko jest jak najlepszy w porządku, bynajmniej dla mnie, typowo osobiście.
3: Czego życzysz pielgrzymom, którzy już wkrótce wejdą na Jasną Górę?
7: Ja życzę każdemu radości w sercu, bo to jest dla nas, dla każdego pielgrzyma, człowieka najważniejsze, radość w sercu.
8: Wyrusz z nami na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: Za pielgrzymami 9 dni rekolekcji w drodze. Pielgrzymka już przynosi liczne owoce w życiu tych, którzy przeszli ponad 200 kilometrów.
9: Idę w pielgrzymce pierwszy raz, jestem szczęśliwa, zadowolona z wnukiem, jest cudownie, zachęcam wszystkich. Spotkałam moją byłą szefową, z którą się pogodziłam, pojednałyśmy się.
2: Pielgrzymka daje niesamowitą atmosferę i taką pozytywną energię. Dla mnie to jest takie ładowanie baterii na cały rok. Atmosfera jest niesamowita, już od razu się nastawiam, że za rok również będę pielgrzymował.
10: Jest super, grupa śpiewająca i atmosfera, którą tworzymy w sumie my.
11: Bardzo ważne. Wymiarem tej pielgrzymki jest to, co wielokrotnie wybrzmiewało w homilii, że każdy z nas jest do czegoś powołany, że każdy z nas ma jakąś misję do wykonania i na tą misję przychodzi odpowiedni moment.
12: Pielgrzymka jak zawsze, super wydarzenie, fajne przeżycia duchowe, przy okazji dużo fajnych, znajomych, ciekawych ludzi, których się zna, których się poznaje, z którymi się tutaj przebywa.
13: Ja się 2 lata przygotowałem do pielgrzymki, bo musiałem najpierw schudnąć, żeby tutaj móc iść, bo bałem się, że nie dojdę. Schudłem 20 kilo, przeszło i teraz mogłem sobie spokojnie iść na tą pielgrzymkę. Rzeczywiście gdzieś fantastycznie, lekko, z intencjami. Przede wszystkim chciałem podziękować, ale i prosić. W nowennach omadnamy to codziennie, na karteczkach zapisujemy. atmosfera jest, no co jak widać, no to każdy jest uśmiechnięty, wszyscy się cieszą z tego, że tutaj są po prostu, że znaleźli ten czas, że mogli uczestniczyć w tej pielgrzymce w tym roku i że mogą tutaj wspólnie się razem modlić.
14: Umacniam się każdego dnia, nabieram takich sił, coraz większej takiej wiary, także wspaniale, jestem po prostu zachwycona. Ujmuje mnie taka wspólnota tutaj, jaką jesteśmy, dzielenie się wszystkim, co mamy, wspieranie się podczas trudów każdego dnia. Każdy jest dla siebie bardzo serdeczny, no i to jest takie wzruszające i takie budujące dla nas.
15: Idę drugi raz na pielgrzymkę. Matka Boska mnie prowadzi, dodaje mi siły, choć jest dość duży już wiek, 66 lat. Warto iść.
0: O godzinie 14 rozpocznie się wejście 44 pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Grupy będą wchodzić w kolejności od 19 do 26 i od 1 do 18. Transmisja oczywiście w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będziemy także transmitować mszę świętą o godzinie 17 na zakończenie pielgrzymki pod przewodnictwem ordynariusza diecezji tarnowskiej księdza biskupa Andrzeja Jerza. Zostańcie z Radiem RDN. Od 14 dzielą nas już tylko minuty. Dokładnie jest ich 10. Wciąż bardziej obcy Lady Punk.

0: Janusz Manasewicz, Lady Pangi, wciąż bardziej obcy w popołudniowym, wtorkowym programie Radia RDN Małopolska. Obcy, tak. Jeszcze kilka dni temu byli dla siebie obcymi ludźmi, teraz są braćmi i siostrami. Mowa oczywiście o pątnikach 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. I już zbliżamy się bardzo szybko do godziny 14 i doskonale Państwo już wiedzą, że o 14 przeniesiemy się do Częstochowy. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska, naprawdę warto.
1: Reklama. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Za nimi 9 dni pielgrzymowania. Nadszedł ten moment, na który czekali przez cały ten czas podczas 9-dniowych rekolekcji. W drodze dziś pątnicy o godzinie 14 rozpoczną wejście. A my będziemy tę uroczystość transmitować w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zostańcie przy swoich radioodbiornikach. A transmisję wspierają.
2: Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: Posłani to hasło tegorocznej pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę i hymn pielgrzymki wprowadzi nas do godziny 14:00.

Drodzy bracia i siostry, czcigodni pielgrzymi, czcigodni radiosłuchacze, łączący się z nami w przestrzeni medialnej, wybiła godzina 14. Piesza pielgrzymka z Tarnowa na Jasną Górę wchodzi na jasnogórski szczyt, aby pokłonić się Matce Najświętszej. Jesteśmy świadomi, że pielgrzymka jest drogą, nie tylko drogą, która jest wyznaczona kilometrami pomiędzy Tarnowem a Jasną Górą, ale przede wszystkim jest drogą serca, na której człowiek spotyka Boga, odkrywa siebie i uczy się na nowo patrzeć na świat oczami Chrystusa. Tegoroczne hasło pierwszej pielgrzymki tarnowskiej Posłani przypomina, że chrześcijaństwo się nie kończy na słuchaniu Bożego Słowa, ani na osobistym doświadczeniu modlitwy, bo każde autentyczne spotkanie z Chrystusem prowadzi do misji. Uczeń staje się świadkiem, a ten, kto przyjął Ewangelię, zostaje posłany, aby dzielić się wiarą jak chlebem. Pielgrzymi 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej chcą się dzielić swoją wiarą z Częstochową i z ojczyzną naszą i z całym światem. Symbolika naszego plakatu przypomina, że jesteśmy posłani, że mamy ważną misję do spełnienia po powrocie z tej pielgrzymki. Ale najpierw przychodzimy do Matki Najświętszej, aby się jej pokłonić i słuchać, co nam powie, a ona zawsze wypowiada to najważniejsze zdanie: uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. W pierwszej grupie na Jasną Górę wchodzi rycerstwo niepokalanej diecezji tarnowskiej wraz z pocztami sztandarowymi. Są to przedstawiciele duchowych pielgrzymów, którzy przez 9 dni naszych rekolekcji w drodze wspierali nas modlitwą. Rycerstwo niepokalanej diecezji tarnowskiej i łączymy się w tej godzinie z wszystkimi, którzy nas słuchają, dziękując za modlitewne wsparcie, przesyłane życzenia i solidarność. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pocztom sztandarowym za przybycie w dniu dzisiejszym i wprowadzenie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Pokłońcie się Matce Najświętszej, aby udać się do kaplicy jej cudownego obrazu. Poczty sztandarowe oddają hołd Matce Najświętszej, a my dziękujemy im za modlitwę. Dzięki tej modlitwie zapominaliśmy o bólu mięśni, o zmęczonych stopach, a pamiętaliśmy o intencjach powierzonych, wypowiedzianych i zapisanych w naszych sercach. Dziękujemy wam serdecznie i prosimy o przejście do kaplicy Matki Bożej, a wraz ze scholą 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej śpiewajmy pieśni maryjne. Pozdrówmy Matkę Najświętszą, śpiewając słowa tej pieśni.

Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, Maryjo, za wszystkimi chorymi, cierpiącymi, za wszystkich radiosłuchaczy i duchowych pątników wołamy do Ciebie. Módl się za nami. Na jasnogórski szczyt wchodzą delegacje i poczty sztandarowe Związku Podhalan z księdzem kapelanem Stanisławem Kowalikiem. Witamy Związek Podhalan reprezentujący ludzi gór. Dziękujemy Wam za obecność, kolorowe stroje, przywiązanie do Matki Najświętszej, Wasze świadectwo wiary, czasami może upór i konsekwencje, ale właśnie czasami tak trzeba. Pielęgnujcie te piękne tradycje i niech zawsze się ten strój góralski dobrze nam kojarzy i chciejmy również tę postawę synowskiego oddania Maryi naśladować. Pokłońcie się Matce Najświętszej. Ona swym matczynym wzrokiem pragnie objąć was wszystkich, wszystkich ludzi gór. Od Beskidu Niskiego przez Sądecki i Wyspowy, aż po Tatry i polskie, i słowackie, i Alpy, i Pireneje. Zawierzmy Maryi wszystkie nasze intencje, oddając jej ten pokłon i śpiewajmy wspólnie pieśń ku jej czci.

grupy 19. Na przodzie grupy porządkowi i służba zdrowia, siostry, bracia kapłani w stułach, które symbolizują powierzoną misję Chrystusa, aby jednali ludzi z Bogiem, aby prowadzili powierzone sobie owce do tego, kto jest jedynym pasterzem. Przez 9 dni w tej grupie pielgrzymowała niezliczona ilość osób, dołączając się do grupy. Ostatecznie w dniu dzisiejszym wchodzi ponad 600 osób, w tym ponad setka dzieci. Więcej niż połowa to siostry, a resztę to bracia. Na szlaku pielgrzymim dołączyło ponad 300 osób. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Jan Kurek, pomagali mu ksiądz Kasper Bernasiewicz, ksiądz rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie Jacek Soprych, ksiądz Michał Dąbrówka, ksiądz Mateusz Odziomek, ksiądz Łukasz Bajorek, ksiądz Łukasz Serafin, ksiądz Dawid Madej, ksiądz Andrzej Janiga, ksiądz Grzegorz Banaś, jeden diakon, Artur Łatka, dwie siostry zakonne, siostra Krystyna i Barbara Katarzyna. Wspierali pracę duszpasterską w tej grupie. Dwie pielęgniarki i cztery osoby ze służby medycznej troszczyło się o zdrowie pielgrzymów. Najmłodszy pielgrzym to Liliana Brzęk oraz Hanna Pawlik i obie mają po 2 latka. Oraz jedna mama w swoim łonie niesie 4-tygodniowe dzieciątko. Najstarszy pielgrzym to siostra Krystyna Mrowiec. Ludzie gór do Maryi idą z miłością i radością, która łączy mieszkających w Dolinie Dunajca. To grupa rozśpiewana, przywiązana do tradycji. To rodziny z dziećmi i wielu, wielu młodych ludzi, których entuzjazm widać na co dzień. Słychać góralski śpiew. Wielu tu muzyków, którzy służą swoim talentem. Atmosfera prawdziwie rodzinna wpływa na dobre pielgrzymowanie i otwartość na drugiego człowieka. Każdy ma swój styl, ubogaca tym wspólnotę. Na Pelach przygotowywali się do aktu zawierzenia jasnogórskiej pani przez nowennę jubileuszu 70-lecia ślubów jasnogórskich narodu. To jest pierwsza pielgrzymka tarnowska w całej swej okazałości. A to dopiero pierwsza grupa. Grupa 19. Pokłońcie się Matce Najświętszej, kochani pielgrzymi, w swoich pięknych strojach, a za chwilę wspólnie zaśpiewamy, dziękując Maryi, że możemy być u niej. Chwila ciszy i wymowny gest oddania tego wszystkiego, co przynieśliśmy w plecakach, naszych intencji, wypowiadanych, spisanych, czytanych na nowennach i tych ukrytych głęboko w sercu. Niesamowity widok dla wszystkich radiosłuchaczy. Nie sposób znaleźć słowa, którymi dałoby się namalować ten obraz. 600 ludzi w strojach leżących na placu przed jasnogórskim szczytem, oddających pokłon Matce Najświętszej. Powstańcie, aby zaśpiewać z głębi naszych serc pieśń dziękczynienia dla Maryi, że się o nas troszczy i prowadzi nas do Syna, że jest naszą Matką.

Zapraszamy Was do Kaplicy Cudownego Obrazu. Czcigodni pielgrzymi z grupy 19 w pięknych strojach. Wołajmy wspólnie, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawia Was biskup tarnowski Andrzej Jerz. Pozdrawiają Was biskupi pomocniczy, kapłani z Waszych wspólnot, którzy dotarli na Wasze przybycie na Jasną Górę. Bardzo serdecznie dziękujemy. I teraz słychać głośne góralskie hej. To hej niosło ich, a echo tej grupy będzie jeszcze słyszalne przez długi czas. Przechodzimy do kaplicy Matki Bożej, śpiewając, dziękując. Ogromny szacunek i wdzięczność wszystkich zebranych na Jasnej Górze za Waszą wiarę, obecność, stroje, śpiew i za Wasze góralskie hej. Słuchamy Waszej piosenki. Ponad 600 osób w jednej grupie. Dla wszystkich, którzy kochają statystyki, to jest dobry moment, aby zaczęli liczyć.

Piękne wasze śpiewy, piękne wasze zaangażowanie i piękne wasze uśmiechy świadczące o tym, że spełniło się wasze marzenie, aby stanąć w tym świętym miejscu, tu, gdzie zawsze byliśmy wolni, jak mówił święty Jan Paweł II, u Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Dziękujemy wam i szczególnie młodzieży, tak licznie obecnej w tej grupie, za wasze instrumenty,

Słychać te skrzypki, słychać akordeony, słychać te trąbki. Dziękujemy za wasze świadectwo, za waszą obecność i za waszą modlitwę.

Witamy serdecznie również koło gospodyń wiejskich z Jaworek. Gaździny przyjechały osobiście, zastawiły swoje obowiązki codzienne i przyjechały, żeby być u Matki Najświętszej. Dziękujemy i zapraszamy do kaplicy Matki Bożej. Ona czeka na Was. Śpiewajmy wspólnie, bracia i siostry, uwielbiając Maryję za to, że jest z nami w każdy czas, że nam towarzyszy i że nas prowadzi do Jezusa. A na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę, której patronuje święty Kazimierz. W 9 dni pielgrzymowania w grupie znalazło się ponad 200 osób, prawie 50 dzieci, siostry i bracia, wszyscy szczęśliwi. Także i ci, którzy dołączyli na szlaku do pielgrzymki, a przewodnikiem grupy jest ksiądz Jakub Misiak. Pomagali mu ksiądz Łukasz Matyka, ksiądz Tomasz Kaczor, ksiądz Krystian Janiczek, ojciec Artur Niechwiej, ksiądz Sylwester Taraszka i diakon Arkadiusz Ślęzak. Wspierali pracę duszpasterską w grupie i księdza przewodnika. Jedna pielęgniarka, jedna osoba ze służby medycznej troszczyła się o zdrowie pielgrzymów. Najmłodszym pielgrzymem jest Oliwia, 5 lat, a najstarszym siostra Stanisława Piuro, 82 lata. Po raz 25 pielgrzymowała Józefa Jachym. Grupa 20 jest dobrze zorganizowana, zdyscyplinowana, rozśpiewana. Charakteryzuje ją klimat wspólnotowy. Starsi chętnie pomagają młodszym, a młodsi opiekują się starszymi. Grupę tworzą pielgrzymi z parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu oraz z innych parafii Kotliny Sądeckiej. Grupa tętni radością, entuzjazmem i miłością i młodością także dzięki licznej obecności najmłodszych. Witamy Was serdecznie, pozdrawiamy i dziękujemy za te koszulki, za ten śpiew, za tą tradycję, którą pielgrzymujecie, bo widzę, że podtrzymaliście tę tradycję, że 20 grupa od lat na miejsce święte wchodzi boso. Wchodzi boso. Dziękujemy Wam i to są spontaniczne brawa za to wejście boso na ostatnim etapie. Dziękujemy. Pokłońcie się Matce Najświętszej, kto może, padając na twarz i oddajcie to, co Was przytłacza i co chcielibyście oddać Maryi, aby swym płaszczem otoczyła wszystkie nasze sprawy. Powstańcie teraz, kierując się w stronę kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i śpiewajmy wspólnie ze scholą pielgrzymkową. Zdrowaś Maryjo, bądź pozdrowiona, Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, bądź pozdrowiona, Matko nasza, Pani i Królowo. Oddajemy Ci nasze serca i nasze intencje, trud pielgrzymi, wysiłek i nasz entuzjazm wiary i radość chrześcijańską. I chcemy wobec świata nieść to świadectwo, że Kościół jest żywy, prawdziwy, autentyczny i potrzebny nam, młodym ludziom. Z różnych stron diecezji tarnowskiej i całej ojczyzny naszej. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja i zawsze nam towarzyszy. Bądź z nami w każdy czas, Matko.

Na szczyt jasnogórski wchodzi następna grupa, grupa numer 21, błogosławionej Karoliny Kuskówny. W grupie przez 9 dni pielgrzymowało ponad 200 osób, w tym 15 dzieci, siostry i bracia. Na szlaku pielgrzymim dołączyło prawie drugie tyle pątników. Jest wielu kapłanów, przewodnikiem ksiądz Mateusz Wojcieszak, a pomagali mu ksiądz Jacek Walczyk, ksiądz Robert Kosek, ksiądz Hubert Gorzyński, ojciec Stefano Aranio, ksiądz Slaven Sklarzic i neoprezbiter Denis Magut. W tej wspólnocie międzynarodowej, z której przedstawiciele są aż 18 krajów, jest kapłan z Włoch, jest kapłan Chorwat i jest sąsiad kapłan Słowak. Pozdrawiamy kapłanów, siostry zakonne, braci i siostry niosących relikwie błogosławionej Karoliny. Pozdrawiamy wszystkich, którzy za znakiem grupy 21 wchodzą na jasnogórski szczyt. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwały pielęgniarki, dwóch lekarzy, jedna osoba z służby medycznej. Najmłodszym pielgrzymem jest Róża Pelowska, ma 8 miesięcy, a najstarszymi są Bogumił Stanek i Sławomir Suchecki, 76 lat. Po raz 44 pielgrzymował brat Waldemar Dynowski, grupa błogosławionej Karoliny. Z radością i modlitwą pielgrzymuje do tronu jasnogórskiej Pani. Z grupą po raz pierwszy pielgrzymuje ksiądz Mateusz Wojcieszak jako nowy przewodnik. Wyjątkowym bogactwem tej grupy jest właśnie ta międzynarodowa delegacja, którą widzimy, gdy patrzymy na flagi tych braci i sióstr obecnych w grupie 9. Błogosławiona Karolina sama nosiła w sercu pragnienie pielgrzymowania. Chętnie szła do kościoła na nabożeństwa, pomagała księdzu proboszczowi, była jego prawą ręką. Dzieci gromadziła pod gruszą, by im mówić o Panu Bogu i Matce Najświętszej. To była katecheza na tamte czasy i na dziś. Pątnicy, wędrując z Karoliną, powierzają Bogu swoje intencje, wierząc, że każdy krok przybliża nie tylko do celu, ale przede wszystkim do Boga, do świętych i do każdego człowieka napotkanego na naszej drodze. Obejmujemy was naszą modlitwą i wdzięcznością. Gromkimi brawami dziękujemy za to kolorowe świadectwo wyrażone przez wasze flagi. Pokłońcie się Matce Najświętszej. Kto może, upadnie na twarz przed jasnogórskim szczytem. A najserdeczniej pozdrawiamy najmłodszego pielgrzyma, tą małą Różę, która ma 8 miesięcy i niesiona na rękach taty. Prawdopodobnie swoją stópką ziemi jeszcze nie dotknęła, a już jest na Jasnej Górze. Rodzice, kochani, dbajcie o to, żeby prowadzić. Teraz dotknęła. Wielkie brawa dla najmłodszego pielgrzyma, która stanęła na własnych nóżkach na Jasnej Górze w wieku 8 miesięcy. Ogromny szacunek dla was, drodzy rodzice, małej Róży. Powstańcie, aby udać się do kaplicy Matki Bożej, ale zanim tam pójdziecie, popatrzcie wysoko, ksiądz biskup was pozdrawia, a obok księdza biskupa księża biskupi, a obok księży biskupów wasz kustosz, proboszcz i wieloletni dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, ksiądz Zbigniew, który ze wzruszeniem patrzy, nie wiem, czy na Karolinę, czy na tą najmłodszą, i patrzy, jak ta parafia się rozwija przy błogosławionej Karolinie i młodnieje i idzie w siłę i przekracza granice, bo tej miłości nie można zatrzymać ani w Polsce, ani w zabawie. Przejdźcie do kaplicy Matki Bożej, śpiewając wspólnie z naszą pielgrzymkową scholą.

łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Śpiewajmy wspólnie, nawet oczekujący na dole, obserwujący wejście pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Śpiewajmy wspólnie, niech ta pieśń płynie w niebo. Niech echo tej pieśni rozejdzie się po Częstochowie. Dziękujemy za to piękne świadectwo, piękne koszulki ukazujące kontur ikony jasnogórskiej. O, tu jest najmłodszy pielgrzym, tu jest najmłodszy pielgrzym. W tym momencie, czyli nie dotknęła stópką, tamta była starsza o 2 tygodnie. Dziękujemy za to, że jesteście.

Na szczyt Jasnogórski wchodzi kolejna grupa numer 22, grupa Świętej Małgorzaty. Zapraszamy Was, bracia i siostry. Przez 9 dni pielgrzymowało w grupie ponad 300 osób. Większość od początku, od Tarnowa do Jasnej Góry. Niektórzy dołączyli na trasie, stąd tak liczna obecność tych pielgrzymów. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Sylwester Pustułka, pomagali mu ksiądz Krzysztof Świerczek i ksiądz Mateusz Kubalica. Dwóch neoprezbiterów jest w grupie, ksiądz Hubert Konicki i ksiądz Dawid Tokarz oraz jeden kleryk, który pomagał kapłanom. W duszpasterskich zajęciach nad zdrowiem pielgrzymów czuwały dwie pielęgniarki i dwie osoby ze służby medycznej. Najmłodszym jest Karol Cabak, ma 2 miesiące. 2 miesiące i już na Jasnej Górze jako pielgrzym. Najstarszy pielgrzym to Zygmunt Witkowski, 69 lat. Po raz 25 pielgrzymują ksiądz Krzysztof Świerczek, Danuta Rozmarynowicz i Stanisława Ziobrowska. Grupa prezentuje tradycje i stroje Lachów Sądeckich. Powiększyła się w tym roku znów, jak widzimy. Doskonale to widać tutaj z góry. Przez aktywność w mediach społecznościowych, ponieważ wykorzystują tę przestrzeń, aby Ewangelię zanieść innym. Poprzez Facebooka, przez Instagrama, przez internet. Przez 9 dni w trakcie apelu łączyli się z nowenną przed odnowieniem ślubów jasnogórskich według inicjatywy, którą podjęliśmy już na starcie w Tarnowie. Dlatego wchodzi również z pieśnią Śluby Jasnogórskie. Pokłońcie się Matce Najświętszej, kochani pielgrzymi z Nowego Sącza i okolic. Bardzo symboliczny gest padnięcia na twarz na Jasnej Górze, aby się z tą ziemią, która nas nosi i żywi, zjednoczyć, uświadomić sobie, że jesteśmy tym prochem, z którego powstaliśmy, ale Pan Bóg nas cudownie stworzył i zapragnął, abyśmy byli Jego umiłowanymi dziećmi. Z tą radością dziecka Bożego powstańcie teraz, aby ten entuzjazm wiary, który niesiecie i pragniecie wyrazić, zanieść do kaplicy, a później na wspólną Eucharystię i do waszych domów, środowisk i na całą Sądecczyznę i do Nowego Sącza, i do Starego, i do Nowego, i na całą okolicę, gdzie macie swoje rodziny, swoich znajomych i bliskich. Grupa, kolejna grupa Lachów i Górali z Nowego Sącza w pięknych koszulkach, flagi. Duch patriotyczny jest w narodzie i w młodzieży. Chroń, Matko, naszą Ojczyznę, bo powierzamy Tobie także tą intencję. Królowo pokoju, wyproś pokój dla świata, dla Ukrainy i dla Ziemi Świętej i wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią i płaczą. I odczyj z ich oczu wszelką łzę. Niech rozbrzmiewa ta pieśń, śluby jasnogórskie, przygotowana na dzisiejsze wejście. I schola na chwilę wyciszy się, abyśmy usłyszeli dźwięki tej piosenki, tej pieśni. Królowo Polski ślubujemy, Królowo Polski przyrzekamy. Będziemy strzec domowego ogniska i dbać, aby nasze rodziny były Bogiem silne. Ta pieśń niesie pielgrzymów grupy 22. Dziękujemy Wam za tę pieśń.
za świadectwo wiary, modlitwę i troskę o ojczyznę i wypełnienie ślubów jasnogórskich narodu. Dbajcie o to, aby spełniły się te słowa pieśni. Jesteśmy ciągle świadomi swoich niedoskonałości jako naród polski. Dlatego przyjmujemy w pokorze te zalecenia prymasa tysiąclecia, aby walczyć z wadami narodowymi. Modlić się w tej intencji, abyśmy byli wrażliwi na te Boże sprawy. Dziękujemy Grupie 22 i na Szczyt Jasnogórski zapraszamy grupę numer 23. Podejdźcie, bracia i siostry, prowadzeni przez waszych pasterzy. Grupie patronuje święty Jan Kanty. Jedna z największych grup w pieszej pielgrzymce tarnowskiej. Łatwo będzie ich policzyć, bo każdy z nich niesie słonecznik, więc wystarczy policzyć słoneczniki, jak ktoś chce. Bardzo zachęcam do tego i cieszymy się za to piękne świadectwo, że te słoneczniki się obróciły w stronę Matki Najświętszej. Tam, gdzie słońce, a naszym światłem i słońcem jest Chrystus, którego Matka Najświętsza pokazuje. Słoneczniki przywieźli ze Sącza, nie zrywali nikomu po polach. Proszę się nie bać i nie martwić na zaś. Dziękujemy za wasze świadectwo, bracia i siostry, i tak piękne wejście. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Marcin Niwa, pomagali mu ksiądz Krzysztof Dynarowicz, ksiądz Jakub Zagórski, ksiądz Przemysław Dyrek, ksiądz Andrzej Kędryna, ksiądz Kazimierz Dudzik, jeden diakon, Dawid Paluch, trzech kleryków wspierało pracę duszpasterską w grupie, a nad zdrowiem pielgrzymów czuwali jeden lekarz, pięć pielęgniarek i dwie osoby ze służby medycznej. Najmłodszy pielgrzym to Maria Stępień, 3-latka, a najstarszy pielgrzym to Tadeusz Kubacki, 80 lat. Po raz 25 na Jasnej Górze pieszo Jacek Wardęga, Monika Gabryś, Halina Muszyńska. Grupę świętego Jana Kantego tworzą pielgrzymi z dekanatów w Dolinie Popradu, Stary Sącz, Piwniczna, Krynica. W 9-dniowych rekolekcjach w drodze grupa intensywnie rozważała hasło posłani, które przypomina o naszym powołaniu. A wyrazem tych głębokich refleksji stała się wyjątkowa księga, Słowo Boże, które daje mi życie i chcę się nim dzielić. Każdy pątnik wpisywał najważniejszy dla siebie cytat, a księga będąca trwałym świadectwem wiary i duchowego bogactwa całej wspólnoty stanie się wotum dla Czarnej Madonny. Na Jasnogórę wchodzą w beżowych koszulkach, które nawiązują do kolorowych biblijnych zwojów, a także kurzu dróg i pątniczego trudu. Wędrujący w stronę Jasnej Góry pielgrzym symbolizuje każdą siostrę i brata zmierzających do Matki Najświętszej z nadpopradzkiej ziemi. Przepiękny widok. Pragnę przekazać ten opis radiosłuchaczom. Grupa 23. W ogromnej liczbie jedna z największych grup w pielgrzymce tarnowskiej, a w dłoniach słoneczniki zwrócone w stronę Matki Najświętszej. Pokłońcie się Maryi, kto może niech upadnie na twarz, aby oddać jej pokłon i w tym symbolicznym geście oddać to, co macie w swoich sercach i duchowych plecakach z intencjami waszymi i duchowych pielgrzymów. Niesamowity, piękny widok ludzi młodych, skupionych, rozmodlonych, zmęczonych i szczęśliwych u Maryi na Jasnej Górze w Częstochowie. Chciałoby się, żeby ta chwila trwała dłużej, ale nie może trwać, aby inni mogli przyjść do Matki. Powstańcie teraz, aby przejść do kaplicy Matki Bożej i wspólnie śpiewajmy, dziękując za jej opiekę, za szczęśliwe dotarcie do tego celu, którym jest Matka Boża na Jasnej Górze, spoglądająca na swoje dzieci.
Ogromne brawa od wszystkich pielgrzymów dla was, kochani. I pozdrowienie od księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza, który patrzy na was z radością. Serce rośnie, jak się patrzy na was. Piękne koszulki, piękne słoneczniki, a w tym zestawie najpiękniejsi wy. Od najmłodszego do najstarszego i odwrotnie.

Chroń, Matko nasza, chroni nas i nasze rodziny, Królowo Pokoju. Chroń naszą Ojczyznę, Ojca Świętego, biskupa, kapłanów, diakonów, siostry zakonne, braci i siostry, starszych i młodszych, obecnych na pielgrzymce i duchowo łączących się z nami. Wypełnia się coraz bardziej kaplica cudownego obrazu Matki Bożej Pani Jasnogórskiej. Każdy tylko na chwilę może się tam zatrzymać, ale to jest bardzo ważny moment. Chociaż chcielibyśmy tam zostać na dłużej, to wiemy, że musimy zrobić miejsce innym, bo każdy tak samo chce być u Maryi. Dziękujemy Wam za Wasze świadectwo, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy, byście przeszli ze śpiewem do kaplicy Matki Bożej, a później powrócili na plac, oczekując na wspólną Eucharystię, która się rozpocznie o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego. Na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę. Grupa numer 24, której patronem jest święty Klemens. To jest grupa, która idzie od Maryi, z Tuchowa. Idzie z Maryją, bo ma świadomość, że ona jest z nami. I przychodzi do Maryi na Jasnej Górze. Tak bardzo potrzebujemy Matki Najświętszej. Grupa 24, bardzo liczna, jedna z najliczniejszych w pielgrzymce tarnowskiej. Nic dziwnego, bo to Tuchów i okolice. Ludzie kochający Matkę Najświętszą, odwiedzający sanktuarium w Tuchowie, a także przybywający pieszo na Jasną Górę. Przewodnikiem grupy jest ojciec Artur Pruś, a pomagali mu ksiądz Andrzej Bajorek, ksiądz Stanisław Świątek, ksiądz Mikołaj Migas, dwóch kleryków, trzy siostry zakonne. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwały cztery pielęgniarki oraz jedna osoba ze służby medycznej. Siostra Maria, siostra Bożena, siostra Benita. Najmłodszy pielgrzym to 6 lat, Zosia Kordzikowska, a najstarszy pielgrzym Władysław Gazda, lat 80. Po raz 25 pielgrzymowała siostra Zofia Kaszteranda. Grupa 24 prowadzona jest przez ojców redemptorystów z Tuchowa. Zrzesza przede wszystkim ludzi młodych. Obejmuje kilka dekanatów. Bardzo zorganizowana, zdyscyplinowana. Pątnicy szli w klimacie zasłuchania w Boże Słowo i treści konferencji. Ale też był śpiew i taniec. Grupa 24 to wspólnota, w której na co dzień jest uśmiech, braterska pomoc i radość, którą widać na twarzach pielgrzymów. Piękne koszulki, piękne wejście. Pokłońcie się Matce Najświętszej, padając na twarz przed jej obliczem, kto może, i oddajcie swoje sprawy i swoje intencje. Wspaniały widok. Pątnicy oddający pokłon Maryi na Jasnej Górze. Powstańcie, aby dziękować za ten moment spotkania z Matką, za jej miłość macierzyńską, za to, że jest z nami w Tuchowie i w Częstochowie, i w Wilnie, i w La Salette, i w Lourdes, i w Fatimie. O Pani nasza, ufność nasza w Tobie. Pozdrawia Was biskup Tarnowski i zaprasza do kaplicy na spotkanie twarzą w twarz z Maryją, naszą Matką, w jej jasnogórskim wizerunku.
Popatrzcie jeszcze w górę. Proboszcz z Tuchowa przyjechał, by was witać i pozdrowić. Sam proboszcz przybył. Dziękujemy, księże proboszczu, za pasterską troskę o te owieczki tuchowskie i z całej okolicy. O Pani nasza ufność w Twojej obronie, chroń nas i wspieraj. Zawsze, kiedy zwracamy się do Ciebie i nawet wtedy, kiedy zapominamy, chroń nas i prowadź do Jezusa.

Bardzo dziękujemy grupie 24. Na Szczyt Jasnogórski zapraszamy grupę numer 25. W grupie przez 9 dni pielgrzymowało ponad 500 pielgrzymów. Ponad 100 dzieci. Ponad setka dzieci w jednej grupie. Proszę sobie wyobrazić, ile tam troski o tych najmłodszych pielgrzymów. Wielki szacunek dla was, kochani rodzice, że zabieracie swoje pociechy na pielgrzymkę i uczycie miłości do Matki Najświętszej. A ona prowadzi i wskazuje Jezusa. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Damian Pitwor. Pomagali mu ksiądz Hieronim Kostrzewa, ksiądz Mateusz Mikrut, ksiądz Bartłomiej Musiał, ksiądz Paweł Turek, dwóch kleryków, dwie siostry zakonne, siostra Renata Kukla ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz siostra Aneta Szkarłat, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwało dwie pielęgniarki, sześciu medyków. Najmłodsza osoba w grupie to Gabriel Jaroszek, 6 miesięcy. Najstarszy pielgrzym to Maria Zgubicka, 75 lat. I Zofia Znamirowska, 75 lat. Po raz 25 pielgrzymowali Adam Cepiga i Joanna Załupska. Grupa 25 świętego Justa to wyjątkowa wspólnota, jak widzimy. Niezależnie od wieku, każdy wnosi coś niesamowitego. Może znaleźć swoje miejsce w grupie i liczyć na drugiego człowieka i wspólnie przeżywać czas pielgrzymowania. A szczególną radością księdza przewodnika jest obecność tylu młodych ludzi na pielgrzymce. To nie tylko statystyki, ale to ludzie, relacje, wzajemna pomoc, modlitwa, radość, wspólne przeżywanie każdego kilometra. Tworzą wielką rodzinę dzieci Bożych, która ma nadzieję na spotkanie z Matką i ze świętym Justem kiedyś w niebie. A na razie pragną w swojej modlitwie polecać brata porządkowego Marcina, który odszedł do Pana, a był wieloletnim pielgrzymem i porządkowym. Niech Maryja wyprosi mu dar życia wiecznego. Pokłońcie się Matce Najświętszej.

białe koszulki, przejmujący widok pielgrzymów leżących na bruku, aby powstać za chwilę z nową mocą i z nadzieją, że Maryja zawsze jest z nami, w każdy czas. Powstańcie, aby śpiewać i wielbić Boga za Maryję, za ten wzór, przykład i matkę, orędowniczkę. Jesteśmy posłani do świata, jak widać, po waszych koszulkach. I dajcie to piękne świadectwo wobec innych.

Śpiewajmy wspólnie, jak na szlaku podczas Eucharystii, spotkań wspólnych, niepokalane serce Maryi. Powierzam się Tobie. Ponad 500 pielgrzymów naliczyłem w tym momencie w białych koszulkach, idących do kaplicy Matki Bożej.

jedna z największych grup na pielgrzymce. Pozdrawiają was wszyscy, którzy przybyli dzisiaj na Jasną Górę, żeby was przywitać i wyrazić wdzięczność i szacunek. A wśród tych wszystkich gości, których dotychczas wymieniłem, jest krajowy koordynator pieszych pielgrzymek w Polsce, delegat z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, niestrudzony pielgrzym, 50 lat zaangażowany w organizację pielgrzymek, ksiądz prałat Marian Janus, pozdrawiający was ze szczytu jasnogórskiego. Ksiądz Marian pasuje do tej grupy najbardziej, bo już taki włos biały jak białe koszulki, ale miłość do Matki Najświętszej ciągle ta sama, świeża, pełna entuzjazmu i radości. Pozdrawia was ksiądz prałat, który na szlaku pątniczym przewodniczył Eucharystii, kiedy modliliśmy się wspólnie w Żarnowcu i w Pradłach. Ale też dzięki temu mamy gościnę na stadionie w Harsznicy, gdyż wstawia się za nami gdzie może, żebyśmy mogli na tym stadionie się tam modlić i Eucharystię przeżywać. Bóg zapłać, księże prałacie, dla ciebie i wszystkich gospodarzy, których spotkaliśmy na szlaku 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Grupa świętego Justa zmierza ciągle w stronę kaplicy Matki Bożej, a ich ogromna liczba powoduje, że czoło ze znakiem już jest na progu świątyni, a służby zamykające jeszcze przed szczytem jasnogórskim. To niesamowity korowód ludzi odzianych w białe koszulki z liczbą grupy, imieniem patrona, idący za znakiem obok księdza przewodnika. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Kolejna grupa, która wchodzi na szczyt jasnogórski, to grupa 26. Zapraszamy was, bracia i siostry, podejdźcie bliżej. Patronem grupy 26 jest święta Katarzyna, jedna z największych grup również na pielgrzymce. Mnóstwo osób wyruszyło z Tarnowa i prawie tyle samo dołączyło na szlaku. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Dawid Kłębczyk, pomagali mu ksiądz Roman Góra, ksiądz Stanisław Olszak, ksiądz Artur Zygmunt, ksiądz Paweł Gruszka, ksiądz Andrzej Tarasek, ksiądz Mateusz Jaśkiewicz. Pracę duszpasterską wspierała siostra Natalia Janik ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 3 pielęgniarki. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki to Mateusz Góra, 3 lata. Najstarszy pielgrzym Józef Radzik ma 78 lat. Grupa Katarzyny, jak widzimy, jest zdyscyplinowana, rozśpiewana. Tworzą ją pielgrzymi z dekanatu Grybów i Bobowa. Wchodzą w błękitnych koszulkach, na których widnieje logo grupy i wizerunek świętej Katarzyny oraz wymowne, czytelne i tak bardzo nośne hasło posłani, posłani z symboliczną bobowską koronką. Jesteśmy posłani, by być apostołami Chrystusa. Te stroje pokazują wszystko. Te uśmiechy mówią wszystko. Z tą ogromną radością i satysfakcją pokłońcie się Matce Najświętszej, oddając jej intencje, które przynosicie tutaj w tym 9-dniowym trudzie pątniczym.

Powstańcie teraz, kochani pielgrzymi, aby z pieśnią na ustach, płynącą prosto z wdzięcznych serc, wyrazić wdzięczność Matce Najświętszej za jej opiekę podczas tej drogi. Te koszulki nawiązują do serca niepokalanej. Oddajmy jej nasze sprawy i nasze intencje. Powierzam się Tobie, niepokalane serce Maryi. A Ty nas chroń, Matko nasza. Ty nas prowadź do Jezusa, bo powierzamy się Tobie całym sercem. Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność. Pozdrawiamy również wojowników Maryi, obecnych, trzymających w swoich rękach często różaniec, bo oni wiedzą, że ratunek w Maryi, że naśladowanie jej posłuszeństwa, jej wiary, jej miłości to jest ratunek dla świata w tej walce pomiędzy dobrem i złem. Pozdrawiamy wszystkich modlących się za pielgrzymkę tarnowską i wspierających nas. Pozdrawiamy Grybów i Bobową, i Stróże, i okolice. Grupa 26 przechodzi do kaplicy Matki Bożej, śpiewając niepokalane serce Maryi, powierzam się Tobie. A na szczyt jasnogórski pragniemy zaprosić kolejną grupę. Grupa numer 1 wchodzi na szczyt jasnogórski. Patronem grupy jest Najświętsza Maryja. Może nie jest to najliczniejsza grupa w pieszej pielgrzymce tarnowskiej, ale to nie jest tak ważne. Tutaj jest jakość przede wszystkim i tę jakość widać. Po pierwsze to, że idą za Maryją, wyszli od Maryi, idą z Maryją. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Marek Wojak, pomagali mu ksiądz Bartek Bodziony, ksiądz Jacek Chmura, ksiądz Łukasz Kuczaj. Dwóch kleryków wspierało pracę duszpasterską, a nad zdrowiem pielgrzymów czuwała pielęgniarka i trzy osoby ze służby medycznej. Najmłodszy pielgrzym to Jan oraz najstarszy Józefa Świątek, 74 lata. Po raz 25 pielgrzymował ksiądz przewodnik Marek Wojak, który niesie z wdzięcznością i uśmiechem od ucha do ucha swój upragniony i wymarzony ryngraf. Pomimo jego wagi nie widać po nim zmęczenia, bo trud prowadzenia grupy numer 1 z katedry to jest przyjemność i zaszczyt. Gratulujemy księdzu przewodnikowi i życzymy, żeby za 25 lat przyniósł drugi na 50-lecie. To pielgrzymi z Tarnowa, grupa rozmodlona i skupiona, która chętnie medytowała nad Bożym Słowem i przyglądała się postaci dnia, zdyscyplinowana i przygotowana do drogi. Ich chęć do rozwoju duchowego przejawiała się także w licznych pytaniach zadawanych codziennie podczas drogi, a bogactwem tej grupy jest połączenie doświadczenia i tradycji z młodością i świeżością nowych pielgrzymów. Jako posłani, uczniowie, misjonarze, pielgrzymi z grupy 1 zapatrzeni w Pana Jezusa, na Jego wzór, słowem i czynem okazywali sobie miłość, wsparcie i zaangażowanie. Pokłońcie się Matce Najświętszej, kochani pielgrzymi z Tarnowa.

Powstańcie, aby zaśpiewać podczas przejścia do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Niepokalane serce Maryi, ochraniaj wszystkich idących za Twoim znakiem. Idących z Maryją, idących do Maryi. Piękne koszulki nawiązujące do programu duszpasterskiego. Radość wiary, entuzjazm. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie.

Kochani pielgrzymi, witamy was bardzo serdecznie i pozdrawiamy na wasze przyjście. Przybywają wasi duszpasterze z waszych parafii, z różnych zakątków diecezji, a także przyjeżdżają z daleka misjonarze, na przykład ksiądz Grzegorz z Brazylii. Przybył ksiądz Grzegorz Trojan, wyczekując grupy, z którą niegdyś pielgrzymował, a teraz pozdrawia wszystkich zebranych na wałach jasnogórskich. Grupa z Tarnowa, grupa numer 1, udaje się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, a na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę numer 2, grupę świętego Franciszka. Przez 9 dni szli z uśmiechem i z radością. Dzięki temu dołączyli do nich następni pielgrzymi. Dużo ich dołączyło, jak widzimy. Powiększyła się ogromnie ta grupa, która wychodziła taka niezbyt liczna z Tarnowa, a teraz już tych pielgrzymów jest, widzę, 4 razy więcej. A na czele pielgrzymki ksiądz przewodnik Tomasz Lelito, proboszcz i dziekan, bo pragnie dawać przykład młodszym kapłanom, że Matkę Najświętszą trzeba kochać i do niej pielgrzymować. I nikt go nie wyprzedzi w tej roli. Chyba że ktoś będzie bardzo chciał, to ksiądz dziekan mu wtedy pozwoli. A nie pozwoli, jednak potwierdziło się moje przypuszczenie. Bardzo dziękujemy księże przewodniku i kapłanom. Tomasz Chrupek idący w tej grupie i ksiądz Bartosz Chęciek, dyrektor wydawnictwa Biblos oraz kleryk pomagający kapłanom. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwały 2 pielęgniarki i 1 ratownik medyczny. Po raz 25 pielgrzymuje Wojciech Wajda. Najmłodszy uczestnik to Stanisław Pawlik, a najstarszy pielgrzym to Maria Czarnik, 75 lat. Grupa pod patronatem świętego Franciszka to wyjątkowa wspólnota, która gromadzi pątników z dekanatów Tarnów Wschód i Tarnów Południe oraz wielu zaprzyjaźnionych parafii. Ich największą siłą jest rodzinny charakter, ciepło, ponieważ 70% uczestników grupy to rodziny, a połowa grupy to osoby do 25 roku życia. W tym roku, pielgrzymując pod hasłem Posłani, przypominali sobie, że nasza wędrówka nie kończy się na szlaku, ale to jest ciągłe niesienie dobrej nowiny w codziennym życiu i chcą to robić z uśmiechem na twarzy i z radością w sercu, o czym przypomina kolor koszulek i uśmiech księdza przewodnika. Bardzo wam dziękujemy. Pokłońcie się Matce Najświętszej. Grupa świętego Franciszka. Przypomnę radiosłuchaczom i obserwującym, że 800 lat temu zmarł święty Franciszek. Przeszedł do nieba, narodził się dla nieba. Aby uczcić tę rocznicę, wręczyliśmy wszystkim dzieciom i młodzieży przypinkę świętego Franciszka z podpisem Franio, ukazującą tego patrona jako wielkiego miłośnika przyrody, oddanego całym sercem Panu Bogu i zatroskanego, żeby odnowić Kościół. I patrząc na tę przypinkę, przypominajcie sobie, by z taką prostotą patrzeć na świat, który was otacza, i dbać o przyrodę, piękno świata stworzonego, i czytać, że tam ślady swoje zostawił Pan Bóg. Powstańcie teraz, aby ze śpiewem przejść do Matki Najświętszej. I nieść światu pokój i dobro. Pozdrawiajcie się tym wezwaniem. Na szlaku czynicie tak, to czyńcie, przychodząc do domu, do szkoły. Mówcie pokój i dobro. Bóg zapłać braciom porządkowym. Liczna drużyna troszcząca się o bezpieczeństwo. Śpiewajmy wspólnie.

Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Dziękujemy za obecność wszystkim pielgrzymom idącym przez 9 dni i tym, którzy dołączyli w 3, i w 5, i w 7 dniu rekolekcji w drodze, a nawet dziś na ostatnim etapie. Dziękujemy Wam bardzo. A na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę. Grupa numer 3. Święty brat Albert jest patronem tej grupy. Bardzo liczna grupa, jak widzimy. Dużo osób dołączyło w trakcie. Prawie 50 dzieci obecnych w tej grupie. Przewodnikiem jest ksiądz Piotr Cierniak, a pomagali mu ksiądz Antoni Augustyn, niestrudzony pielgrzym, kapłan na emeryturze, który najchętniej pielgrzymuje do Matki Najświętszej od lat i nieraz młodszych kapłanów zawstydza swoją gorliwością i miłością do Maryi. Ojciec Arkadiusz Nowak z Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, ksiądz Norbert Sadko, ksiądz Piotr Barczyk, ksiądz Dawid Sowa, ksiądz Bartosz Oleksy, ksiądz Józef Młyński, ksiądz Marek Migacz wspierali pracę duszpasterską w grupie, a nad zdrowiem pielgrzymów czuwały 4 pielęgniarki i 4 osoby ze służby medycznej. Najmłodsi pielgrzymi to Oliwia Pałka i Izabela Bania, mają po 6 lat, a najstarszy pielgrzym to Maria Wielgus, 84 lata. Najwięcej razy pielgrzymuje siostra Teresa Zyguła Kałucka, bo po raz 44, natomiast po raz 25 pielgrzymuje Jadwiga Radlińska. To niesamowita grupa. W tym roku jeszcze bardziej się rozrosła. Dołączyli nowi muzycy, nowe instrumenty. Dzięki temu nie zabrakło śpiewu, radości, dobrej energii. Mają nowych przeszkolonych, porządkowych, którzy z wielką troską dbają o ich bezpieczeństwo. A także powiększyło się grono służby medycznej, gotowe ratować ich, gdy pielgrzymkowe kilometry dają się we znaki. Grupa wnosi obraz Matki Bożej Częstochowskiej, do której każdego dnia zwracali się w modlitwie, sięgając po różaniec. Wnoszą dzieci, ten obraz Matki Bożej wnoszą dzieci jako ratunek

Dziękujemy Wam za Wasze świadectwo i za Waszą modlitwę, także za wspieranie. Śpiewajmy, Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Dziękujemy za to, że wspieracie innych pielgrzymów, że dzielicie się chlebem z innymi i wiarą jak chlebem. Dziękujemy za Waszą troskę o pielgrzymkę tarnowską, szczególnie księdzu Piotrowi, proboszczowi z Błonia. Przypatrzcie się dobrze, bo to może przyszły drugi już patron rolników może być kiedyś. A jak będzie jeździł traktorem w upale bez czapki, to może to być nawet całkiem szybko. Oby nie. Miłosierna Matko Boża, wypraszaj potrzebne łaski dla wszystkich modlących się, pracujących ciężko, zatroskanych o dzieci, niosących różaniec, niosących serce biało-czerwone i inne serca, symbol miłości, i róże, symbol miłości do Matki Najświętszej, i kwiaty, i modlitwę, i wzruszenie, i bicie serca, i drżenie głosu. Wszystko oddajcie Matce Najświętszej. Miłosierna Matko Boska, przyczyń się za nami, przyczyń się za pielgrzymami z grupy trzeciej, których tak wiele gromadzi się na Jasnej Górze, i pozdrawiają Ciebie, Maryjo, najstarsi i najmłodsi. Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Śpiewajmy wspólnie, oczekując na następne grupy, idąc do kaplicy cudownego obrazu. Przyczyń się za nami, Maryjo.

Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami i za duchowymi pielgrzymami, za radiosłuchaczami, za wszystkich, którzy nas w przestrzeni medialnej obserwują i modlą się z nami dzisiaj, przeżywając wejście 44. pieszej pielgrzymki z Tarnowa na Jasną Górę. Na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę numer 4. Podejdźcie bliżej. Patronem grupy jest święty Wincenty a Paulo. W grupie pielgrzymuje wielu młodych, wspaniałych ludzi, w tym także dzieci. Kilkadziesiąt osób dołączyło na ostatnim etapie. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Jakub Pikor. Pomagali mu ksiądz Paweł Krawczyk, ksiądz Jacek Wachowiak, ksiądz Bartosz Miziński, cztery siostry zakonne, siostra Barbara Hojda, siostra Barbara Kowalczyk, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo, siostra Wincenta Niziołek ze Zgromadzenia Sióstr świętego Józefa, siostra Katarzyna Węgiel ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Wspierali pracę duszpasterską w grupie, a nad zdrowiem pielgrzymów czuwał lekarz, dwie pielęgniarki i trzy osoby ze służby medycznej. Najmłodszy pielgrzym to Rafał Pawłowski, 4 lata. Najstarszym pielgrzymem jest Edward Szafarz, 77 lat. Po raz 25. pielgrzymuje Sylwia Bańdur-Pawłowska i Dominik Sorys. Grupa wywodzi się z parafii Świętej Rodziny i Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. W jej szeregach pielgrzymują także pątnicy z innych zakątków Tarnowa i okolic. Czwórka charakteryzuje się rodzinną atmosferą ze względu na to, iż w grupie jest wiele rodzin. Pielgrzymi grupy świętego Wincentego w trakcie pielgrzymowania starają się również poznać charyzmat swojego patrona, a znakiem rozpoznawczym grupy jest niesiony przez całą drogę od Tarnowa na jasnogórski szczyt.

początku grupy krzyż. Za ten znak miłości Boga do człowieka dziękujemy wam, bracia i siostry. Pokłońcie się Matce Najświętszej, kto może, padając na twarz przed szczytem jasnogórskim. I zaśpiewamy wspólnie: Miłosierna Matko Boska, przyczyń się za nami. Oddajmy w tym śpiewie nasze zawierzenie, naszą modlitwę, naszą prośbę i dziękczynienie za 9 dni wspaniałych rekolekcji w drodze przeżywanych pod hasłem Posłani. Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami.

Powstańcie teraz, aby udać się przed oblicze Matki Najświętszej w jej cudownym wizerunku w ikonie jasnogórskiej. W naszych intencjach jest prośba za Kościół, za świat, za ojczyznę, za rodziny tak licznie obecne w tej grupie i za wszystkie rodziny i w Tarnowie, i w okolicy, i w całej naszej ojczyźnie. Niech święty Wincenty a Paulo prowadzi was zawsze do Maryi, z Tarnowa na Jasną Górę. Dziękujemy i pozdrawiamy was serdecznie. Pozdrowienia od księży biskupów przyjmijcie również przede wszystkim i wielkie uznanie dla trudu pątniczego.

Grupa czwarta udaje się do kaplicy ze swoją piosenką przygotowaną na dzisiejszy dzień, na wejście, a my zapraszamy na jasnogórski szczyt kolejną grupę, numer 5. Grupa świętego Floriana. Jedna z większych grup w tej części pielgrzymki. To jest grupa niezwykła. 2/3 wyruszyło z Tarnowa, a 1/3 dołączyła na szlaku. Warto dołączyć później nawet, byle być. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Krzysztof Osika, a pracę duszpasterską wspierali jeden kleryk i jeden brat zakonny, Jan Treściński ze Zgromadzenia Braci Szkolnych. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 5 pielęgniarek. Najmłodszym pielgrzymem jest Zofia Kulak, 1 rok i 2 miesiące. Nie, 1 rok i już jest drugi raz na pielgrzymce. O, coś niesamowitego. To jest wyczyn, mieć 1 rok i być drugi raz na pielgrzymce. Najstarszy pielgrzym zaś to Zofia Pawłowska, 81 lat. Po raz 25 pielgrzymuje Grzegorz Świerczek i Edyta Aleksandrowicz. Grupę 5 stanowią pielgrzymi z dekanatu Wojnicz, Porąbka Uszewska, Zakliczyn, Iwkowa. Pielgrzymi są zdyscyplinowani, rozśpiewani, pełni młodzieńczego zapału. W tym roku pod hasłem posłani pielgrzymują w zielonych koszulkach, trzymając w dłoniach słoneczniki, bo są znakiem radości, nadziei i zwrócenia się ku Chrystusowi. Mimo wielu trudów i przeciwności dotarli na Jasną Górę. Maryi powierzają swoje intencje, prosząc o odwagę w wyznawaniu wiary, wrażliwości na drugiego człowieka oraz pokój w ich sercach, rodzinach i ojczyźnie. Grupa piąta to posłani przez Maryję do Chrystusa w pięknych koszulkach, świeży kolor. To jest świeżość Kościoła Chrystusowego, młodego, żywego, od świętego Floriana. Grupa numer 5. Na czele grupy strażacy, na których zawsze można liczyć, gotowych zostawić swoje obowiązki, nieraz rodzinę, by ratować ludzkie mienie, zdrowie, a przede wszystkim życie. Dla wszystkich strażaków, którym patronuje święty Florian, składamy serdeczne podziękowania i wielkimi brawami za trudną pracę strażaka chcemy podziękować. Za wszystkich strażaków. I modlimy się za was, byście patrzyli na patrona waszego, świętego Floriana. Pokłońcie się Matce Najświętszej, upadając na twarz przed jej wizerunkiem na jasnogórskim szczycie.

niesamowity moment. Aleja granitowa przed szczytem jasnogórskim na nowo pokryła się zielenią, bo pielgrzymi padli na twarz przed Jasną Górą, przed Maryją. Powstańcie teraz, bracia i siostry, kochani pielgrzymi, aby ze śpiewem wołać do Maryi, że ona nas zna i jest z nami, że z tego płynie piękne przesłanie i nadzieja. Świeci nam nadzieją, a my chcemy jak słoneczniki zwracać się do niej jak w stronę słońca. Idź z nami, bądź z nami, Maryjo, która nas znasz zawsze.

Pozdrawiamy Was serdecznie i dziękujemy. Oraz służby porządkowe, braci porządkowych i siostry porządkowe. Dziękujemy za Waszą służbę, poświęcenie i radość, aby biec, wskazywać drogę, kierować ruchem po to, aby inni mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. W tym miejscu również podziękowanie dla ośrodka, który przeszkolił porządkowych, ten ośrodek w Tarnowie. Za przeszkolenie porządkowych, za wszystkich braci i siostry porządkowych, dbających o bezpieczeństwo i porządek, bardzo dziękujemy. A na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę. Grupa piąta udaje się do kaplicy na spotkanie z Maryją, a my prosimy i oczekujemy na wejście grupy numer 6. Patronką grupy jest błogosławiona Maria Teresa Leduchowska, a w grupie pielgrzymowało wielu szczęśliwych, utrudzonych, zmęczonych pielgrzymów, w tym bardzo dużo dzieci. To jest bardzo żywa grupa. To jest przyszłość Kościoła, Ojczyzny, młodzi ludzie, których serdecznie witamy i pozdrawiamy. I tych, którzy idą od Tarnowa, i tych, którzy dołączyli w dniu 2, 3 i 7. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Krzysztof Iwanicki, a pomagali mu ksiądz Sławomir Sosnowski, ksiądz Włodzimierz Chwałek, ksiądz Piotr Struzik, ksiądz Sylwester Duda, ksiądz Jakub Maciaszek, jeden kleryk i 2 siostry zakonne, Amadea, Marzena, Marek ze Zgromadzenia Serafitek, córki Maryi, Matki Bożej Bolesnej, i Katarzyna Wąs ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 5 pielęgniarek i 2 osoby ze służby medycznej. Najmłodszy pielgrzym to Anna Prusak, a najstarszy pielgrzym to Józef Barczyk. Po raz 25. raz pielgrzymował Stanisław Kulik. Grupa 6 jest rozśpiewana, pełna energii, wspólnota pątników z ziemi bocheńskiej oraz dekanatu Lipnica Murowana, której patronuje błogosławiona Maria Teresa Leduchowska, pochodząca z tych ziem. Grupa tworzy otwartą, wielopokoleniową rodzinę, w której dzieci, młodzież i wieloletni pielgrzymi idą ramię w ramię, dzieląc się wzajemną troską, uśmiechem i świadectwem wiary. A znakiem rozpoznawczym 6 jest dynamiczna sekcja muzyczna, dodająca siły w najbardziej wymagających momentach, oraz niezawodne służby porządkowe, medyczne i kwatermistrzowskie, czuwające nad bezpieczeństwem i duchem braterstwa. Zjednoczeni modlitwą, życzliwością, czuwający nad bezpieczeństwem i duchem braterstwa, zjednoczeni wspólnie na modlitwie, na pielgrzymim szlaku, z entuzjazmem dotarli na Jasną Górę, by u stóp Matki Bożej złożyć owoce całego pielgrzymiego trudu. Upadnijcie na twarz, kto może teraz, kładąc się na tej ziemi, która nas nosi, żywi, abyśmy mogli w tym symbolicznym geście oddać to, co przynosimy w sercach, nasze intencje, prośby i dziękczynienia. Przejmujący moment ciszy. Pielgrzymi, którzy przyszli od Maryi w Bochni, szli z Maryją, przyszli do Maryi, a teraz padli na twarz, aby pokłonić się jej. Wielki szacunek i uznanie od wszystkich, którzy patrzą na Was i którzy słuchają o Was i Was. Powstańcie teraz, aby udać się do kaplicy Matki Bożej, a zanim to uczynicie, popatrzcie w górę, gdyż pozdrawia Was wiele pokoleń przewodników grupy 6. Spróbujcie ich odnaleźć w gronie tych kapłanów.
wszystkich, którzy byli pielgrzymami szóstki na przestrzeni 44 lat. Jednego znajdziecie najbardziej pewnie, bo jest ubrany specjalnie dla was. Pozdrawiamy szóstkę i wycierających łzy pozdrawiamy. Widać was, cieszymy się wami i gratulujemy waszej konsekwencji, entuzjazmu i wrażliwości serca, bo to jest moment niezwykły. I rycerzy Jana Pawła II, którzy pragną naśladować miłość papieża Polaka do Maryi i niosących róże jako podziękowanie za wysłuchanie próśb, i wzruszoną młodzież, i chórzystki z chóru Nowowiśnickiego, i wszystkich zebranych w grupie szóstej. Widzimy was i pozdrawiamy. Jak dotąd nie udało się ich jeszcze policzyć dokładnie, bo dużo osób dołączyło. Dzięki temu pielgrzymka tarnowska jest ogromna. Liczby, ale to nie chodzi o liczby. Tu chodzi o serca rozmodlone, idące do Maryi. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymujących i modlących się z nami dziś.

pozdrawia was jeden z byłych proboszczów Błocheńskiej Bazyliki. Przecież go odnaleźliście go od razu. Ksiądz biskup Leszek pozdrowił szóstkę. Kapelan Podhalan pozdrowił was. Ksiądz Stanisław Kowalik i ksiądz Kustosz was pozdrowił. Coś się wydaje, że ta szóstka dyrektorów pielgrzymki wychowuje. Ale nie idźmy tym tropem. Na razie się zatrzymajmy w tym miejscu. Zapraszamy na szczyt jasnogórski kolejną grupę. I to jest niesamowity widok. Wszyscy reporterzy proszeni są o szczególną uwagę i branie się do roboty, bo tego nie było dawno i nie wiadomo kiedy będzie. Kto idzie na czele grupy? Wszystkie oczy się zwracają w stronę grupy numer 7, gdyż grupę tę wprowadzi młoda para. Para młoda, która na pielgrzymce powiedziała sakramentalne słowa przysięgi małżeńskiej. Julia i Szymon. Specjalnie i celowo zacząłem od tych osób, gdyż oni byli głównymi bohaterami drugiego dnia, bo zawarli sakramentalny związek małżeński na pielgrzymce. Jakby policzyć wszystkich pielgrzymów, to mieli 7 tysięcy gości na weselu w pierwszym etapie, a potem w gronie swoich najbliższych dzielili radość wesela, aby następnego dnia zamiast poprawin zjawić się znowu na pielgrzymce. Przewodnikiem tej grupy wspaniałej 7 jest ksiądz Łukasz Polniaszek. Pomagali mu ksiądz Bartłomiej Bieszczad i ksiądz Mariusz Czosnyka. Nad zdrowiem czuwały 2 osoby ze służby medycznej i pielęgniarka. Najmłodszy pielgrzym to Maria Skrzyniarz, ma 1 rok, oraz Zofia Skrzyniarz, ma 8 lat. A najstarszy pielgrzym to Antonina Molenda, 82 lata. Po raz 25 pielgrzymuje Renata Biernat. Grupę 7 tworzą pielgrzymi z dekanatu Uściesolnej, parafii Borek, Gawów, Krzeczów, Mikluszowice i Rzezawa. Grupa radosna, rozśpiewana, pełna wiary, życzliwości i pielgrzymkowego entuzjazmu. To młodzi ludzie, pełni zapału i gotowi, by podejmować z odwagą nowe wyzwania. Coraz głębiej odkrywali hasło posłani, słuchając konferencji, poznając postaci dnia, rozważając Boże Słowo, trwali na modlitwie. Każdy dzień był okazją, aby uczyć się, że pielgrzymka się nie kończy na Jasnej Górze, ale jest początkiem naszego codziennego posłania do świata. Pielgrzymów można rozpoznać po białych koszulkach z numerem grupy i hasłem pielgrzymki oraz biało-żółtych i biało-niebieskich flagach, które uniesione w rękach nad głowami przypominają, że jesteśmy posłani, by nieść światu radość, wiary, nadziei i miłości, a ich barwy symbolicznie łączą radość głoszenia Ewangelii z maryjnym zawierzeniem i gotowością podążania za Chrystusem razem z Maryją. To niesamowity widok. Niech te zdjęcia obiegną naszą diecezję i ojczyznę pięknych, wspaniałych pielgrzymów z flagami maryjnymi i papieskimi, a na czele grupy młoda para. Pokłońcie się Matce Najświętszej. Wszyscy mogą oprócz Pani Młodej. Są rycerze Jana Pawła, są służby porządkowe. To jest jedna rodzina, gdzie jedni drugim służą, a w tym momencie w sposób bardzo symboliczny i wymowny oddają Maryi swoje intencje i sprawy, które wypowiadali, ale także i te, o których tylko oni wiedzą i sam Bóg. Powstańcie teraz, kochani, aby pielgrzymować ten krótki odcinek do kaplicy Matki Bożej, bo ona czeka na was. Matko, która nas z dziećmi Twymi bądź.
Święty Józef, patron grupy, jest dumny z was. Pozdrawiamy szczęśliwych, uśmiechniętych i płaczących ze wzruszenia.

Matko, która nas znasz, bądź z nami. Święty Józefie, otaczaj ich swoją opieką i chroń tak, jak Maryję chroniłeś, bo jesteś patronem ich grupy. Pozdrawiamy sekcję muzyczną, najbardziej rozwiniętą w całej pielgrzymce. Wszystkie instrumenty dęte i przedstawicieli orkiestry dętej z okolic. I puzony, trąbki, gitara basowa i wszelkie instrumenty, które pomogły pielgrzymom iść z radością i ze śpiewem przez 9 dni. I w czasie przejścia do kaplicy rozbrzmiewają te fanfary w wykonaniu grupy 7. Młodzi ludzie z instrumentami, zaangażowani, uśmiechnięci, rozśpiewani. To jest Kościół żywy. Rodzice z dziećmi na rękach i z synkiem na barana idący tato i mama prowadząca córeczkę za rękę. To jest obraz tarnowskiej pielgrzymki. Dziękujemy wam za to. Na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę, grupę numer 8. Patronem grupy jest nasz patron, znany w całym świecie, święty Stanisław, biskup i męczennik. Bardzo liczna grupa w tej części, jedna z najliczniejszych, o ile nie najliczniejsza w całej części A. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Karol Kuźma. Pomagali mu ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor domu rekolekcyjnego w Gródku nad Dunajcem, ksiądz Janusz Pabian oraz ojciec Tomasz Dubiel. Jeden kleryk wspierał pracę kapłanów, a nad zdrowiem czuwało aż 8 pielęgniarek. W nawiązaniu do numeru grupy 8 pielęgniarek. Najmłodszym jest Rosalia Karecka, ma dopiero roczek, a najstarszy pielgrzym to Zofia Mida, 73 lata. Po raz 25 pielgrzymowała Zofia Gurgul, grupa 8. Tworzą ją pielgrzymi z dekanatu brzeskiego, czchowskiego i szczepanowskiego. Jak widzimy doskonale, większość to młodzi ludzie, co napawa optymizmem. Pielgrzymują tu również dojrzali pątnicy, którzy dają przykład młodym, wędrując niektórzy po raz 20, a nawet 30. I z roku na rok coraz więcej rodzin z dziećmi. Posłani jako uczniowie i misjonarze idą do Maryi w duchu religijno-pokutnym, ofiarując trudy drogi w intencjach niesionych w swoich sercach. Przynoszą Maryi srebrną różę z bursztynem, której symbolem widzialnym jest polny kwiat niesiony na czele tejże grupy. Grupa numer 8. Witamy was, pozdrawiamy i dziękujemy. Pokłońcie się Matce Najświętszej, kto może, upadając na twarz, a kto może, kto nie może, tylko przyklęknie. A kto nie może przyklękać, to niech przynajmniej stanie w tym świętym miejscu, bo Maryja patrzy przede wszystkim na wasze serca. To wymowny gest pielgrzyma, który po 9 dniach rekolekcji w drodze upada na twarz, aby powstać z nową siłą i z radością i z entuzjazmem wiary. Bardzo wam dziękujemy za to świadectwo wiary. Kochani pielgrzymi, jesteście wspaniali i potrzebni światu. To jest niesamowity widok. Wołajmy, śpiewając Maryjo,

Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź. Świeć przykładem na naszych drogach i pokazuj nam zawsze drogę, którą jest Chrystus, bo On jest drogą i prawdą i życiem. Z nami idź po wszystkich drogach. Dziękujemy serdecznie.

Dziękujemy służbie porządkowej, która dbała o bezpieczeństwo pątników z wielką kulturą i taktem, ale konsekwentnie, dbając o to, aby nikomu nie przydarzyły się złe przygody. Bardzo dziękujemy za porządek w Trzebniowie i na Hektarowej i na całej trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Po podziękowaniach dla służb porządkowych dbających o bezpieczeństwo pątników zapraszamy na szczyt jasnogórski kolejną grupę, grupę 9-10. To w jednej grupie dwie grupy, a zasadniczo jedna grupa, bo to jest jedna rodzina, chociaż nosi cyfry, liczby 9, 10 i ma dwóch patronów, świętego Maksymiliana, świętą Magdalenę. To jest jedną rodziną idącą za przewodnikiem, księdzem Sławomirem Mruskiem, a zasadniczo za księdzem Jerzym Kawikiem, bo on idąc przy znaku zawsze dba, żeby ta droga była właściwa i żeby prowadzić we właściwym kierunku wszystkich pątników. Ponadto nad zdrowiem pielgrzymów czuwało dwie pielęgniarki i dwie osoby ze służby medycznej. Najmłodsi pielgrzymi to Anna Kochanek, 3-latka, a najstarszy pielgrzym Jan Bieś, 78 lat. Po raz 44, jak wspomniałem już, pielgrzymuje ksiądz Jerzy Kawik. Bardzo serdecznie gratulujemy tego wyniku. Dwie liczby, dwóch patronów i jedna wielka rodzina, bo to pielgrzymi z dekanatów Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin. Prowadzi ich ksiądz Sławomir, jak widzimy, a wspiera go ksiądz proboszcz z Żabna. Z grupą idą całe pokolenia, od najmłodszej Anusi po najstarszego pielgrzyma Jana. Wiek nie ma znaczenia, liczy się jedno serce i jeden cel. A tegoroczne hasło przypomina nam, że każdy jest posłany, żeby iść, żeby głosić. Posłany, żeby nieść Chrystusa tam, dokąd prowadzi Maryja. Są grupą, która idzie, śpiewa, modli się i niesie nadzieję. A każdy krok, każda pieśń i modlitwa prowadzi ich do mamy na Jasną Górę. I śpiewają, a teraz już chyba każdy wie, że grupa ta, co numery ma dwa, potężna jest, bo dwóch patronów ma. Za tą radość, za białe koszulki, za wasze świadectwo, modlitwę i obecność. Dziękujemy wam i wyrażamy wielki szacunek przez wielkie brawa dla grupy 9-10. Pokłońcie się Matce Najświętszej.

Dziękujemy Wam za Waszą modlitwę i za Wasze świadectwo. Wielu ludzi dzisiaj pyta o liczby i o statystyki. Najważniejszą liczbą, którą chcę podać, to jest ta, że za 9 dni rozdaliśmy ponad 50 tysięcy Komunii Świętej. Ponad 50 tysięcy Komunii Świętej przyjęli pielgrzymi na pątniczym szlaku. Wielkie brawa dla tych, którzy kochają Chrystusa w Eucharystii i dbają o to, żeby zawsze Go przyjąć. 50 tysięcy Komunii Świętej. Zaśpiewajmy, przechodząc do kaplicy.

Pozdrawiamy uśmiechniętych i szczęśliwych pielgrzymów, młodzież wspaniałą, która jest w tej grupie. To obraz Kościoła Chrystusowego. Pokolenia się zmieniają, a Kościół się nie starzeje. I pozdrawiamy dzielnych rodziców, niosących na rękach swoje pociechy.

Na pielgrzymce można spotkać wielu wspaniałych ludzi, troszczących się o siebie, służących sobie. Ludzi, którzy mają wielkie serce i są zatroskani szczerze o ojczyznę, o Kościół Chrystusowy, modlą się za rodziny, polecają małżeństwa, szczególnie przeżywające trudności i kryzysy, chorych i cierpiących, biednych i strapionych, zmartwionych, ludzi, którzy potrzebują tego widoku i tej nadziei, ażeby na nowo zawierzyć Chrystusowi i powiedzieć jak Maryja: niech mi się stanie według Twego słowa. Dziękujemy Wam, pielgrzymi, wszyscy z wszystkich grup, a także wspierający nas duchowi pątnicy. Na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę numer 11, której patronem jest święta Jadwiga. To jedna z większych grup w tej części naszej pielgrzymki, w części A. Większość wyruszyła z Tarnowa, ale dołączyli też pozostali na szlaku. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Paweł Bogaczyk. Pomagali mu kapłani ksiądz Robert Maślak, ksiądz Sławomir Czub, ksiądz Krzysztof Wiercioch, ksiądz Krzysztof Ferenc. Trzech kleryków, dwóch braci zakonnych, brat Piotr Piotrowski, brat Mirosław Dziedzic ze zgromadzenia braci mniejszych kapucynów, dwie siostry zakonne, siostra Katarzyna Sikora i siostra Klaudia Sochacka ze zgromadzenia sióstr służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Wspierali oni właśnie kapłanów w ich posłudze. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwały cztery pielęgniarki i jedna osoba ze służby medycznej. Najmłodszy pielgrzym to Gustaw Maciołek, ma 8 miesięcy, a najstarszy Filip Wojciech, 73 lata, i Stanisław Bystrek, 80 lat. Grupę tworzą pielgrzymi z parafii dekanatu Dębica Wschód. W grupie pielgrzymują ludzie młodzi oraz rodziny z dziećmi, a trzon grupy stanowią ci, którzy wyrośli w grupie świętej Jadwigi, która jest rozmodlona, rozśpiewana, a pielgrzymi nawzajem służą pomocą. Każdego dnia rozczytują głos powołania, w którym Bóg posyła do wypełnienia misji. Pielgrzymi wchodzą na Jasną Górę, trzymając w rękach kartki z napisanym osobiście zdaniem z Pisma Świętego i pragną żyć tym Słowem, bo to jest Słowo posłania w codzienność, w której wracają, do której wracają i do której wrócą po pielgrzymce. Wzorem przyjęcia i owocnego życia tym Słowem jest dla pielgrzymów Maryja, do której właśnie dotarli i teraz w tych pięknych strojach z tym pięknym tekstem pragną się pokłonić Matce Najświętszej. Dziękujemy za Wasze świadectwo, za obecność, za modlitwę i za kroczeniem śladami świętej Jadwigi w grupie 11.

Powstańcie, aby ze śpiewem udać się do kaplicy Matki Bożej i w tym krótkim spojrzeniu w jej oczy powierzyć swoje intencje i swoje sprawy. Dziękujemy Wam za Wasze świadectwo. Wznieście wysoko ten tekst Pisma Świętego, bo to Słowo Boga, które chcemy przyjąć całym sercem, jak Maryja, mówiąc swoje fiat, niech mi się stanie według Słowa Bożego, według Twego Słowa. Idźcie za Maryją, idźcie za patronką Waszą. Gratulacje dla najmłodszych, samodzielnych pielgrzymów pozdrawiających księdza biskupa i księdza biskupa z Radomia, który z podziwem patrzy na naszą pielgrzymkę i się zastanawia, która większa. Trudna to będzie odpowiedź, która większa. Można jedynie powiedzieć, która piękniejsza, no ale to jeszcze za wcześnie na takie oceny. Duże są obydwie, piękne są, wspaniałe. I wy jesteście najpiękniejsi wszyscy pięknem Maryi, bo na nią patrzymy i do niej idziemy. Piękni dlatego, że przyjęliście na szlaku ponad 50 tysięcy komunii świętej. To jest najważniejsza cyfra, którą dzisiaj chcemy przytoczyć. Najważniejsza liczba. Ponad 50 tysięcy komunii świętej. Chcemy się karmić chlebem eucharystycznym, aby się upodobnić do Chrystusa. A na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę, grupę numer 12, której patronem jest święty Michał Archanioł. To również bardzo liczna grupa, już jedna z ostatnich w części A, ale bardzo liczna. W tej grupie pielgrzymuje mnóstwo ludzi młodych, jak widać. Jednym z najmłodszych jest ksiądz przewodnik, ksiądz Jan Maciuszek. No i są jeszcze młodsi od niego, ale są też i starsi, jak ksiądz proboszcz z Jodłowej na przykład. I jest też ksiądz Andrzej Wolanin, ksiądz Piotr Nalepa. Jeden kleryk wspiera pracę duszpasterską kapłanów, a nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 5 pielęgniarek. Najmłodszy pielgrzym to Winicjusz Baran, ma 2 latka, a najstarszy pielgrzym to Edward Błaszczyk, 78 lat. Po raz 25 pielgrzymował Adam Jaśkiewicz, a siostra Beata Florek pielgrzymuje już po raz 41. Grupa świętego Michała Archanioła to grupa łącząca dekanaty Pilzno i Dębica Zachód. Pielgrzymowali radośnie i pobożnie, dbając i służąc sobie wzajemnie, czując się przy tym jak jedna wielka rodzina. Z okazji roku świętego Franciszka z Asyżu, którego już wspomniałem, towarzyszył im w relikwiach święty Franciszek, niesiony z wielkim szacunkiem i pobożnością. Na Jasną Górę także wnoszą figurę Dzieciątka Jezus z sanktuarium w Jodłowej. Wspólnie z grupą wchodzi część pielgrzymki rowerowej z Sokoła imienia Jana Pawła II z Dobrkowa, którzy przeżywają swoją 20. jubileuszową pielgrzymkę rowerową. Pielgrzymi rowerowi wyprzedzili niestety pieszych pielgrzymów, ale to się zdarza czasami. Ubrani na niebiesko chcą oddać pokłon Maryi i teraz to uczynią. Dziękujemy Wam i pozdrawiamy Was serdecznie. Biskup z Tarnowa, biskup z Radomia, biskupi pomocniczy, kapłani, duszpasterze, siostry zakonne, misjonarze i wszyscy, którzy patrzą na Was z szacunkiem, z wdzięcznością i zapewne wszyscy, którzy słyszą o Was, o pieszej pielgrzymce tarnowskiej. W tym symbolicznym pokłonie, w tym geście oddajcie Maryi swoje intencje. Powierzcie jej z całą ufnością, kto może, a kto nie może, niech tylko uklęknie bądź się ukłoni.

Pierwsza pielgrzymka tarnowska modli się w intencjach Ojca Świętego, modli się za Kościół Święty i modli się o pokój. Powstańcie teraz, bracia i siostry, bo ksiądz przewodnik przygotował niespodziankę. Symbolem pokoju jest gołąb, a ksiądz przewodnik jest znany z tego, że rozumie gołębie, że lubi gołąbki, to znaczy gołębie, że przygotował niespodziankę i teraz te gołębie za chwilę poszybują w niebo, zwiastując pokój światu. Gołębie księdza przewodnika, księdza Jana. 9 dni szły z nim w pielgrzymce, a teraz już zaczęły wracać do domu, a ksiądz przewodnik poprowadzi pielgrzymów do kaplicy Matki Bożej. Śpiewajmy wspólnie: Królowo pokoju, chroni nas, Matko nasza i Królowo, Pani nasza, ufność nasza w Tobie. Chroń nas i prowadź do Chrystusa i uproś upragniony pokój dla świata i na Ukrainie, i w Ziemi Świętej, i we wszystkich zakątkach świata, gdzie toczy się wojna i niepokoi serca biednych ludzi. Wołajmy o pokój dla świata.

Pozdrawiamy Was serdecznie z tego balkonu na Jasnej Górze, gdzie można podziwiać tylu ludzi kochających Matkę Najświętszą i śpiewających: o Pani, ufność nasza, modlitwy w Twojej obronie, chroń nas, Królowo Pokoju. Pozdrawiamy wszystkich przewodników, kierowników i dyrektorów pieszych pielgrzymek z Polski, którzy z podziwem patrzą na tarnowską pielgrzymkę, a wśród nich jest dyrektor pielgrzymki łódzkiej, który aż wyszedł naprzeciw pielgrzymki tarnowskiej i kiedyś mi powiedział w rozmowie prywatnej, że jak wchodzi pielgrzymka tarnowska, to on patrzy na Was z wielkim szacunkiem. Brawo dla pielgrzymki łódzkiej, dla księdza dyrektora pielgrzymki łódzkiej, że wyszedł podziwiać pielgrzymkę tarnowską i łódzka też kiedyś będzie może tarnawska trochę, bo ksiądz przewodnik się tak nazywa. Ksiądz Łukasz Tarnawski. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy na szczyt jasnogórski kolejną grupę. Grupa numer 13 zmierza na szczyt jasnogórski. Grupa świętego Dominika Savio. Bardzo duża grupa, jak widzimy. Większość pielgrzymów przyszła z Tarnowa. Niektórzy dołączyli w dniu 3, 5 i 7. Ksiądz koordynator od pieszych pielgrzymek mówi, że to nie jest ważne, kiedy dołączyli. Ważne, że chcą iść do Maryi, że pielgrzymują, że kochają Maryję. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Paweł Kasperowicz. Pomagali mu ksiądz Roman Woźny, ksiądz Janusz Maziarka, ksiądz Adam Basista, ksiądz Mariusz Maziarka, ksiądz Piotr Obrzut i ksiądz Fernando ze Sri Lanki. Nazwiska nie przeczytam, bo za długo zejdzie. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwały dwie pielęgniarki. Najmłodszy pielgrzym to Maria Dziedzic, 7 lat, a najstarszy to Grzegorz Więch, 74 lata. Po raz 44 nigdy nie opuścili pielgrzymki. Trzej bracia, ksiądz Janusz Maziarka, Grzegorz Więch i Tomasz Kusek. Grupa 13 to wspólnota pielgrzymów, dla których pielgrzymowanie jest czymś więcej niż tylko coroczną wędrówką, bo to droga wiary i spotkania z drugim człowiekiem. W tej grupie szczególne miejsce znowu zajmują rodziny, idą razem i pokazują, że wiara może być przekazywana, przeżywana wspólnie przez całe pokolenia. Nie brakuje tu pielgrzymów doświadczonych. Nie brakuje tu także tych, którzy niedawno zdecydowali się uczestniczyć w tych wspaniałych rekolekcjach. Pielgrzymi tej grupy nie zatrzymują się jednak na Jasnej Górze. Wrócą z tego miejsca posłani, jak przypomina tegoroczne hasło, wrócą posłani do swoich domów, do miejsc nauki, do pracy, do parafii, do rodzin i do wszystkich środowisk, które na co dzień tworzą. Chcą tam nieść to, czego doświadczyli na pielgrzymim szlaku, swoją wiarę, radość, nadzieję i gotowość bycia świadkiem Chrystusa. Odziani w piękne, żółte koszulki, chcą oddać pokłon Matce Najświętszej. Kto może, niech upadnie na twarz, leżąc krzyżem, a kto nie może, może tylko uklęknąć bądź oddać pokłon Maryi. Niesamowity widok żółtych koszulek. Grupa 13. Pielgrzymi oddający pokłon Matce Najświętszej, padający i leżący krzyżem na Jasnej Górze. Ta chwila jest wzruszająca.
by po 9 dniach rekolekcji w drodze upaść na twarz, a potem powstać z nową siłą, z nadzieją i radością, którą widać w oczach tych ludzi. Bracia i siostry, powstańcie, aby śpiewem wielbić Boga i dziękować za Maryję i za te rekolekcje w drodze, i za rok duszpasterski, i za hasło posłani, i za świadectwo wiary, i za to, że szczęśliwie skończyła się ta przygoda z siostrą Magdą i bracią porządkowym, za klasę i za troskę braterską o swoją siostrę, i za przewodnika księdza Pawła i kapłanów, i za szczęśliwe zakończenie tej przygody. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony. I za siostrę Magdę, która jest dzielna i się nie poddaje i w przyszłym roku też będzie kierować ruchem.

Wspaniali młodzi ludzie, uśmiechnięci, szczęśliwi, zmęczeni, ale z satysfakcją i radością w sercu, bo są u matki, a za chwilę pójdą do kaplicy, by w krótkim spojrzeniu zawierzyć swoje intencje. Ta chwila będzie za krótka, ale tak trzeba, aby inni też mogli przyjść do Maryi, bo ona czeka na was. Dziękujemy wam za to świadectwo i za te koszulki, i za to wejście, i za te rzeczy piękne, które widać, a jeszcze bardziej za te, których nie widać. O Pani, ufność nasza w Tobie. Pragniemy iść za Tobą, Maryjo, po drogach naszego życia. Na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę, grupę numer 14. Patronem grupy jest święty Świerat. Jedna z większych grup. Coraz bardziej się rozrasta ta grupa 14. W tym roku jest większa niż w ubiegłym była. I jeszcze dwa razy większa niż była 3 lata temu. To wszystko za sprawą łaski Bożej. I dzięki temu, że słuchamy natchnień Ducha Świętego i też za to, że przewodnikiem grupy jest ksiądz Rafał Łukasik i też za to, że pomagają mu ksiądz Antoni Mulka, proboszcz i dziekan i przykład pielgrzyma niestrudzonego i ksiądz Radek Olejarz, przykład młodego pokolenia kapłanów gorliwych i ksiądz Jerzy Ciećko, zaangażowany w duszpasterstwo w swojej parafii i w dekanacie. I ksiądz Łukasz Pietrzak do pracy z młodzieżą, utalentowany i powołany i uzdolniony. Oraz ksiądz Michał Plichta, przedstawiciel najmłodszego pokolenia kapłanów. I neoprezbiter ksiądz Kasper Dusza, najmłodszy z grona kapłanów. Oraz brat Jan Augustowski, franciszkanin konwentualny, siostry zakonne Felicjanki, siostra Kinga Wszołek, Magdalena Wójci, Krystyna Róż, jeden lekarz Maria Michalik, 4 pielęgniarki, 2 osoby ze służb medycznych troszczyło się o zdrowie pielgrzymów. Najmłodszy pielgrzym to Ignacy Cetnarowski, ma już 9 miesięcy i jest jako pielgrzym na Jasnej Górze. To wielki szacunek dla rodziców Ignacego. Po pierwsze za to, że Ignacy jest na pielgrzymce, a po drugie za to, że wybrali dla niego takie wspaniałe imię. Najstarszy pielgrzym to siostra Maria Korzeń, lat 84. Jak dobrze liczę, to po raz 38 przyjechała na wózku napędzanym siłą swoich rąk, bo sama nie ma nóg. Ale jak ciągle powtarzam, nawet jak nie masz nóg, to cię nic nie zatrzyma, żeby iść do Matki Maryi. Siostra Maria Korzeń na wózku inwalidzkim po raz 38. Najstarsza siostra w pielgrzymce. To informacje dla młodzieży, którym się nie chce iść do kościoła w niedzielę albo na pielgrzymkę. Znaczną część uczestników tej grupy to młodzi ludzie, jak widzimy, którzy z wielkim zaangażowaniem podejmują trud pielgrzymi i chętnie uczestniczą w życiu duchowym grupy. Grupę tę cechuje bardzo dobra atmosfera, wzajemna życzliwość, gotowość pomocy innym na trasie. Młodzi wnoszą entuzjazm wiary, tworzą charakter tej pielgrzymki. Grupa stanowi przykład, jak łączyć pokolenia. Młodsi mają szansę uczyć się od starszych prawdziwego ducha pielgrzymowania, a złotym wzorem staje się dla nich siostra Maria, o której wspomniałem. Dziękujemy wam, bracia i siostry, za to świadectwo wiary i za wasz przykład modlitwy i za waszą obecność na Jasnej Górze. Pokłońcie się Matce Najświętszej w tym momencie, kto może, padając na twarz, a kto nie może, niech przyklęknie bądź odda pokłon.

miastach przejdźcie do kaplicy Matki Najświętszej, aby spojrzeć w jej matczyne oczy. Niech w tym spojrzeniu wyrazi się wasza krótka modlitwa zawierzenia. Pozdrawiamy młodzież i starszych. Grupa numer 14. Ropa. Parafia Ropa. A nawet i Gorlice, i okolice. I Szymbark. I Szymbark przecież. I Brunary. I dekanat Ropa cały. Aż po Uście Gorlickie i Klimkówkę. I jeszcze dalej. To jedna z większych grup, jak widzimy doskonale. Przód grupy już jest za zakrętem drugim. Końcówka grupy jeszcze pozdrawia księży biskupów i kapłanów przybyłych na wejście tarnowskiej pielgrzymki i fotoreporterów z aparatami, którzy nadziwić się nie mogą, że tyle piękna w jednym dniu mogą uwiecznić swoim obiektywem i aparatem fotograficznym.

Prosimy o podejście kolejną grupę. Zbliża się kolejna grupa, której patronem jest święty Jacek. W grupie przez 9 dni pielgrzymowało pielgrzymów tyle, ile widzimy teraz, od początku, a niektórzy dołączyli na trasie. Ksiądz Tomasz Koźbiał jest przewodnikiem, a pomagali mu ksiądz Tomasz Atłas, ksiądz Sebastian Ligęska, ksiądz Maciej Stabrawa. Nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 9 pielęgniarek. Najmłodszy pielgrzym to Weronika Klak i Jan Radzik, mają po 10 miesięcy, a najstarszy pielgrzym to Stanisława Karabin, 72 lata, i Ryszard Bugajski, 71. Po raz 44 nie opuścił ani jednej pielgrzymki brat Jan Dudka. W grupie numer 15 patronuje święty Jacek, organizuje się przy sanktuarium Matki Bożej w Limanowej. Tworzą ją pielgrzymi z dekanatów Limanowa i Tymbark, a pątnicy piętnastki są znani nie tylko z tego, że drugiego dnia pokonują najdłuższy odcinek pielgrzymkowy. Cechuje ich także rozmodlenie, zaangażowanie misyjne, zdyscyplinowanie i bardzo dobra organizacja, której ikoną stali się bracia porządkowi. W tym kontekście pielgrzymi z grupy świętego Jacka wędrowali ze świadomością, że są posłani, aby jasnogórskiej pani oddać hołd i zawierzyć swoje intencje. Pielgrzymowali tak, żeby za jej wzorem rozeznawać wolę Pana i z dnia na dzień stawać się coraz bardziej autentycznymi uczniami, misjonarzami, posłani, by być świadkami i apostołami Bożego miłosierdzia. No, ponad 500 ludzi tutaj widzę, jak na moje oko. Pokłońcie się Matce Najświętszej. Odziani w piękne koszulki, rozmodleni, rozśpiewani i szczęśliwi, pielgrzymi z grupy świętego Jacka. Powstańcie, aby ze śpiewem na ustach, z pieśnią dziękczynienia za Maryję, za rekolekcję w drodze, za ten czas spotkania z Bogiem i z ludźmi, wielbić i dziękować. Jesteście posłani, aby to świadectwo przekazać innym. Udajemy się do kaplicy Matki Bożej i ogromne brawa dla Was. Nie tylko za liczby, nie tylko za wygląd, ale za to, co niewidoczne dla oczu i za to, co widzi się tylko sercem.

Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami i w Limanowej, i na Jasnej Górze. Gratulacje dla młodych ludzi, dla tych niestrudzonych pielgrzymów, a szczególnie dla tych, którzy wytrzymują czasami szybsze tempo tej pielgrzymki, za to, że się nie poddali. I za to, że w pielgrzymce ważny jest każdy człowiek, szczególnie ten słabszy, który nie ma tyle siły, ale pragnie iść do Maryi. Ponad 700 osób widzę w tej grupie już. Przód grupy już jest za zakrętem. Kolejni pielgrzymi wchodzą na szczyt jasnogórski, aby za chwilę spotkać się z Maryją w jej kaplicy. Dzieci niosą białe róże, ten symbol miłości czystej, niewinnej, którą chcą podarować Maryi. To piękny obraz, który pragniemy, komentując i wprowadzając pielgrzymów, przekazać radiosłuchaczom. Coś niesamowitego. Dziękujemy wam za wasze świadectwo wiary i służbom porządkowym, za dbanie i troskę o bezpieczeństwo na każdym etapie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Wszystkim braciom i siostrom porządkowym, od tych z największym stażem do tych najmłodszych, dziękujemy wam za waszą służbę. A na szczyt jasnogórski zapraszamy kolejną grupę. Grupę numer 16. I już drugi widok tego dnia, niesamowity. Rzadki widok. Na przodzie grupy, na czele grupy, państwo młodzi, którzy pragną wprowadzić swoją rodzinę pielgrzymkową, bo w czasie tej pielgrzymki wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej i od tej chwili są mężem i żoną. Idą, aby Maryi oddać swoją rodzinę, którą założyli, i w grupie 16 świętego Szymona pielgrzymują na jej czele. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Paweł Skraba. Pomagali mu ksiądz Adrian Pazdyk i ksiądz Dawid Grabowski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Paulo. Siostra zakonna Magdalena Chmiel, dwie pielęgniarki czuwały nad zdrowiem pielgrzymów. Najmłodszymi są bracia bliźniacy Jan i Filip Bartnicy, mają 2,5 roku, a najstarszy pielgrzym to jest siostra Maria Skowron, licząca 79 lat, która pielgrzymuje po raz 44, a w roku ubiegłym otrzymała najwyższe odznaczenie Peregrinus Mariae, pielgrzym Maryi, za swoje zaangażowanie, za swoją miłość do Matki Najświętszej i za obecność na pielgrzymim szlaku od 44 lat. Związek małżeński zawarli Konstancja i Krzysztof Brożyna. Konstancja z parafii Ducha Świętego w Mielcu, a Krzysztof z Dulczy Wielkiej. Konstancja pielgrzymuje drugi raz, a Krzysztof po raz 11. Grupa zróżnicowana, tworzą ją osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Jest wspólnotą otwartości i życzliwości. Pielgrzymi służą sobie wzajemnie, angażują się w prowadzenie modlitwy. Grupa ubrana w szare koszulki, a pielgrzymi trzymają w ręku niebieską różę nawiązującą do Maryi, która jest nazywana różą duchowną. Grupa ma jasno określony cel, którym jest Jasna Góra i Matka Najświętsza. Pokłońcie się Matce Najświętszej, bracia i siostry pielgrzymi.
Powstańcie teraz, bracia i siostry, aby zrobić przejazd dla karetki, która przejeżdża aleją. Powstańcie teraz i zróbcie szerokie przejście. Braci porządkowych proszę, aby zabezpieczyć to przejazd dla karetki, która pojedzie prawdopodobnie dalej, aby dotrzeć do osoby potrzebującej. A my ze śpiewem przechodźmy do kaplicy Matki Bożej.

Śpiewajmy: niepokalane serce Maryi, powierzam się Tobie. Przechodźmy do kaplicy Matki Bożej ze śpiewem i z wdzięcznością za ten niesamowity czas rekolekcji w drodze. Zapraszamy kolejną grupę, grupę świętego Rafała Kalinowskiego numer 17. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Karol Tokarczyk, pomagali mu ksiądz Janusz Adamczyk i ksiądz Piotr Ryntak. Trzech kleryków wspierało pracę duszpasterską w grupie. Najmłodszy pielgrzym to Rosalia Pokusa, 6 lat, a najstarszy pielgrzym to Roman Surowiec, 80 lat. Po raz 25 pielgrzymuje Lucjan Zuzel. Grupę tworzą pielgrzymi dekanatu Mielec Północ. Grupa jest rozśpiewana, zdyscyplinowana i optymistyczna. W grupę zaangażowana jest apostolska wspólnota młodych. Młodzież stanowi większość pątników, co daje nadzieję na dalsze piękne lata pielgrzymowania. Kochani pielgrzymi, witamy Was bardzo serdecznie. Wyrażamy naszą wdzięczność za Wasze świadectwo, modlitwę, uśmiechy, za Wasz trud, wysiłek, bolące mięśnie, zmęczone stopy i za to, że jesteście. Przychodząc na Jasną Górę, człowiek staje się mocniejszy, szczęśliwszy, spełniony. Pokłońcie się Matce Najświętszej, padając na twarz, kto może, komu by to sprawiało trudność, może uklęknąć bądź pokłonić się tylko Maryi. Pokłońcie się Matce Najświętszej.

Powstańmy teraz, aby ze śpiewem udać się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Pani Jasnogórskiej. Śpiewajmy wspólnie, dziękując Bogu za czas rekolekcji w drodze i za Maryję. Niepokalane serce Maryi, powierzam się Tobie. Pozdrawiamy Was serdecznie z tego balkonu i dziękujemy za to świadectwo, za to

Prosimy o podejście kolejną grupę numer 18. Patronem grupy jest święty Wojciech. Bardzo liczna grupa, jak widzimy, z grup mieleckich. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Rafał Mirosławski, a pielgrzymują także kapłani ksiądz Waldemar Ciosek, ksiądz Andrzej Rams, ksiądz Grzegorz Brach, ksiądz Piotr Turek i kleryk. Dwie pielęgniarki i osoba ze służby medycznej opiekowały się pielgrzymami podczas drogi. Najmłodszy pielgrzym to Aniela Duszkiewicz, ma 3 latka, a najstarszy pielgrzym to Henryk Giełboga, 70 lat, i Marian Galba, 70 lat. Grupę tworzą pielgrzymi z dekanatu parafii Mielec Północ, a także z parafii diecezji sandomierskiej. Pielgrzymi wchodzą w białych koszulkach, trzymają w ręce zwoje 9-dniowego pielgrzymowania. Na zwoju jest napisana misja, cel, z którą chcą wejść w kolejny rok. Pielgrzymi wiedzą, że pielgrzymka nie kończy się na Jasnej Górze, ale będzie trwać na kolejnym etapie waszego życia, kiedy wrócicie do swoich domów. Wszystkich obecnych proszę zwrócić uwagę, kto idzie na czele grupy. Najmłodsi pielgrzymi, bardzo dzielni i szczęśliwi. Najmłodsze dzieci z tej grupy, a później kapłani, służby porządkowe i bracia i siostry z tej grupy, ubrani w piękne koszulki i modlący się, śpiewający, zmęczeni i szczęśliwi. Największa z mieleckich grup, grupa numer 18, wchodzi przed szczyt jasnogórski, aby pokłonić się Maryi. W tym momencie pragną to uczynić.

Niesamowity widok pielgrzymów padających na twarz tuż przed wejściem do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Chwila, w której widać tak wiele. Powstańcie, bracia i siostry, aby z pieśnią dziękczynienia udać się do kaplicy Matki Bożej, a dla wszystkich wychodzących z kaplicy informacja, aby przechodzili na drugą stronę placu, gdyby komuś było mało miejsca w tej części, w której się rozłożyliście z swoimi krzesłami i karimatami, aby przygotowywać się do mszy świętej o godzinie 17:00, sprawowanej wraz z pielgrzymami tarnowskiej pielgrzymki pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego. 18. Grupa świętego Wojciecha. Jest siła w tej grupie. Witamy, dziękujemy za te zwoje, w których wasza misja się zawiera. Kontynuujcie tę misję z wielkim zaangażowaniem i radością.

0: pielgrzymów informację, aby przechodzili na drugą stronę placu. Tam są dla was jeszcze miejsca wolne. Z ostatnią grupą na szczyt Jasnej Góry wchodzą teraz bracia i siostry pełniący różnorakie funkcje w naszej pielgrzymce. Są to osoby, których posługa jest niezbędna, żeby się pielgrzymka mogła zrealizować. To oni przywieźli dla pielgrzymów tysiące bochenków chleba, ponad 20 tysięcy litrów herbaty, dbali o bezpieczeństwo, porządek, troszczyli się o braci i siostry, którzy zostali powierzeni ich opiece. Bardzo serdecznie wam dziękujemy, a te podziękowania składamy na ręce kierowników, kapłanów, współpracowników dyrektora pieszej pielgrzymki tarnowskiej. I już za chwilę wbiega na Jasną Górę 8. sztafetowa pielgrzymka z Tarnowa do Częstochowy. 15 osób w pielgrzymce sztafetowej. Najmłodszy śpi, a reszta biegnie. Witamy was serdecznie, gratulujemy i dziękujemy za wasze świadectwo i za ten wspaniały wynik, że tak w krótkim czasie dotarliście na Jasną Górę. Bracia i siostry, kochani pielgrzymi, 16:30, 2,5 godziny wchodzi 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Pielgrzymi z pielgrzymki sztafetowej, biegacze powstali, aby udać się do kaplicy Matki Bożej i podziękować jej za tę możliwość, jaką im dała, a my wszyscy życzymy im zdrowia, radości i życzymy dalszych sukcesów, by wszystkie trudy życiowe pokonywali w takim tempie, jak pokazali to w tym momencie. Niepokalane serce Maryi, powierzam się Tobie. Niech Bóg będzie uwielbiony, Bóg w Trójcy Świętej. Niech będzie uwielbione Najświętsze Jego imię. Chwała Maryi za 44. pieszą pielgrzymkę tarnowską, która jest już u mamy i oczekuje na rozpoczęcie Eucharystii sprawowanej o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza.
1: Do jasnogórskiego szczytu zbliżają się kolejne pielgrzymki.
2: Jako ostatnia grupa weszła grupa 18. Jako juni w ten sposób już wszyscy pielgrzymi i wszystkie grupy pokłoniły się jasnogórskiej pani. Przypomnę, grupy wchodziły w kolejności od 19 do 26 i od 1 do 18. Oczywiście za niespełna pół godziny wrócimy do Częstochowy, aby transmitować mszę świętą, która rozpocznie się o godzinie 17 na zakończenie pielgrzymki pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza.
3: Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Zachowywanie postów, modlitwy, uczestnictwo w liturgii powinno mieć przełożenie na nasze życie. Znamy takie polskie przysłowie: modli się przed figurą, a diabła ma za skórą. Formalizm i duchowa schizofrenia są dla człowieka potencjalnym zagrożeniem. Jeśli idę do kościoła, modlę się, to ma mieć to przełożenie na moje życie. Przecież jeśli napełniam się prawdziwie miłością Boga, to nie mam jej tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka. Jeśli wnętrze mojego serca jest czyste, to będzie i ono na zewnątrz promieniowało.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 17. Już za kilka chwil ponownie przeniesiemy się do Częstochowy, aby transmitować mszę świętą na zakończenie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Mszy świętej przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Andrzej Jerzy.
3: Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Słowa pozdrowienia skieruje do nas pod przeor Jasnej Góry ojciec Bernard Włóczyński.
1: Długo nie będzie, ale kto może, niech usiądzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co prawda wzrokiem nie jestem w stanie was ogarnąć, ale ogarniam was wszystkich sercem, kochani pielgrzymi, i w imieniu ojców i braci Paulinów witam was na Jasnej Górze w domu Matki. Dobrze, że jesteście. Już na samym początku w sposób szczególny pragnę przywitać waszych pasterzy, księdza biskupa Andrzeja Jerza, który przewodniczy naszej mszy świętej. A także księdza biskupa Stanisława i księdza biskupa Leszka. Zróbcie dla nich hałas. Przez 9 dni nieśliście tutaj do domu Matki w swoich sercach wasze intencje. Intencje waszych rodzin, waszych wspólnot, parafii, całej diecezji. I chociaż, tak jak dobrze wiecie, droga nie była łatwa, to wierzymy mocno, że owoce tej drogi będą piękne. Przeżyliście wspaniałe rekolekcje w drodze i tutaj teraz to wszystko chcecie zawierzyć tej, która was na tą drogę zaprosiła, tej, która nieustannie pokazuje Jezusa Chrystusa jako cel naszej drogi, ten najpiękniejszy cel. W szczególny sposób pragnę pozdrowić wszystkich kapłanów. Macie ich wielu i to są na pewno dobrzy kapłani, więc podziękujcie im teraz brawami, a na co dzień dziękujcie im swoim świadectwem życia. Wśród kapłanów pragnę zauważyć tego, który sprawił, że dotarliście do celu cali i zdrowi, księdza kierownika Pawła Brońskiego. Wasza obecność tutaj to jest przepiękne świadectwo żywej wiary. Wyglądacie ze szczytu pięknie, ale mam nadzieję, że jeszcze piękniejsi jesteście poprzez wasze życie, napełnione miłością płynącą od Chrystusa w wasze serca. Przyszliście tutaj do Matki Bożej pod hasłem posłani, więc proszę was bardzo, aby ta pielgrzymka dzisiaj się nie zakończyła, ale aby to wszystko, co jest doświadczeniem waszego spotkania z Chrystusem, poszło w świat i na przepiękną ziemię tarnowską, ale też i wszędzie tam, gdzie Pan Bóg was pośle. Bądźcie świadkami Chrystusa, bądźcie świadkami Maryi. O to was bardzo prosimy. Ale jeszcze słówko podziękowań i słówko powitań. W szczególny sposób dziękujemy wszystkim służbom. Służbom muzycznym, medycznym, porządkowym. Wszystkim, którzy troszczyli się o was w czasie drogi. Pozdrawiamy siostry zakonne, które też na pewno duchowo was wspierały. Pozdrawiam i witam serdecznie nowożeńców. Zawsze jak ich widzę, to myślę sobie, że po mszy świętej jeszcze coś będzie. Na pewno radość ogromna. Zobaczcie, ilu macie gości. I na koniec wykażę się ignorancją. Widzę tu górali. To są podhalańscy górale? Tak. Więc witam górali z Podhala. Ja co prawda z Mazowsza, ale jak widzę górali, serce szybciej mi bije. Więc was na koniec, ale gorąco szczególnie pragnę wszystkich tu powitać. Gaździna się mówi, Podhala. Tutaj też niech będzie jasnogórska gaździna. Witam was serdecznie. I ostatnie słowo do tych, których fizycznie z nami nie ma, a którzy też tworzą przepiękne dzieło tej pielgrzymki. To pielgrzymi duchowi, ci, którzy chcieliby bardzo być tu z wami, ale krzyż cierpienia, choroba, być może inne przeszkody nie pozwoliły im z wami przyjść na Jasną Górę. Wierzę, że przynieśliście ich intencje razem ze sobą, a pozdrawiam ich dzięki dobremu radiu. Jest wasze radio katolickie RDN, które też serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za obecność. Kończę, bo ja mogę długo. Niech Maryja przyjmie wszystkie wasze intencje. Niech wam doda odwagi do bycia świadkami Chrystusa w codzienności. I proszę was, przyjdźcie za rok, a może i wcześniej. Szczęść Boże.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
2: Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami.
3: I z duchem twoim.
2: Drodzy siostry i bracia pielgrzymi,

0: Stabilizowanego kraju Europy doznajemy jednak wielkich wichur, które są i które nadciągają. Dlatego wszyscy potrzebujemy ochrony. Dlatego zawsze tutaj przez wieki udajemy się do tego miejsca, bo Maria nas chroni przed różnymi wichrami dziejowymi. Ale także pragniemy chronić siebie. Bogactwa życia duchowego w sobie, bo to największy skarb, ale także chronić nasze dzieci, nasze rodziny, nasze małżeństwa, drugiego człowieka. Mocą Jezusa Chrystusa, który nas posyła jako uczniów i misjonarzy do tego świata, a nie innego, w którym przyszło nam żyć. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustawiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał. Gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły. Gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: W postawie stojącej przyjmijmy błogosławieństwo Ewangeliarza.

Czcigodni księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, klerycy, pielgrzymki, siostry zakonne, umiłowani siostry i bracia pielgrzymi. Co roku na zakończenie pielgrzymowania słuchamy tutaj na Jasnej Górze Ewangelii opowiadającej o cudzie w Kanie Galilejskiej. Sanktuarium Jasnogórskie od wieków jest miejscem, w którym Matka Boża wyjednuje proszącym różne cuda. Mówi się, że przed Czarną Madonną kruszeją nawet najbardziej twarde serca. Wielu pielgrzymów przybywa właśnie tutaj z nadzieją na cud. Czy to cud uzdrowienia, ocalenia życia, albo cud nawrócenia, odnalezienia wiary, odbudowania rodziny, małżeństwa. Na pytanie, po co idziesz lub jedziesz na Jasną Górę, wielu ludzi odpowiada, idę wyprosić cud. Do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wszyscy pielgrzymujemy raczej z jakąś konkretną intencją i zarazem nadzieją na pewnego rodzaju cud. Może niekoniecznie jakiś bardzo spektakularny, ale taki cud, którego w danym momencie najbardziej potrzebujemy. Dla tych naszych najmniejszych dzieci, a w tym roku mamy rekordową liczbę dzieci na pielgrzymce, pierwsze dotknięcie nóżką ziemi to jest już jeden wielki cud. Później pielgrzymowanie przez całe życie, dotykając stopami różnych regionów świata, różnych obszarów życia. Na pewno cudem dla wielu młodych ludzi, którzy idą z pielgrzymką, w pielgrzymce, jest przemiana wewnętrzna, głębokie nawrócenie. Rozmawiam z waszymi przewodnikami, podkreślają, że z roku na rok nasza pielgrzymka idzie w głąb, pogłębia się duchowo. Dla wielu z nas cudem będzie to, że nosząc kogoś w sercu z jego problemami, cierpieniami, gdy wrócimy do domu, odnajdziemy tę osobę umocnioną, pokonującą różnego rodzaju ból i cierpienie. Cudem jest to, co się dzieje teraz w naszych oczach, chociaż inni tego nie dostrzegają. Wydana 4 lata temu książka poświęcona doznanym współcześnie cudom i łaskom przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej nosi tytuł Cuda dzieją się po cichu. Ten tytuł dobrze ujmuje to, co dokonuje się w wielu ludziach w tym miejscu. Nie wszystkie cuda i łaski zostały opisane, udokumentowane, bo też nie wszystkie osoby obdarowane chcą o tym mówić głośno. Nadal jednak dokonuje się tutaj również wiele cudów, które podobnie jak w Kanie Galilejskiej wprowadzają ludzi w zadziwienie i budzą ich wiarę. Udokumentowane w ostatnich latach cuda to między innymi uratowanie chłopca, który wypadł z 8. piętra. Jego babcia zawierzyła wcześniej wnuczka Matce Bożej Częstochowskiej. Kiedy później uratowany cudownie chłopiec zobaczył obraz Matki Bożej, wykrzyknął: to ta Pani trzymała mnie za rękę, gdy spadałem. W czasie pielgrzymki, nie tylko tej, którą przebyliśmy, ale w czasie całego naszego życia, które jest pielgrzymką, wielokrotnie doświadczyliśmy, jak Maryja trzyma nas za rękę, gdy gdzieś wypadamy, nie z 8. piętra, ale wydaje się, lecimy w kierunku jakiejś olbrzymiej życiowej przepaści, katastrofy. Ona trzyma nas za rękę, abyśmy
nie upadli, abyśmy żyli, abyśmy mogli także ciągnąć, trzymać, wspierać innych mocą naszego ramienia, naszej duchowej dłoni. Kochani, wśród opisanych przez wieki cudów i łask najwięcej jest tych wypraszanych poprzez ofiarowaną w tej intencji mszę świętą. To bardzo znamienne, gdyż sama Eucharystia jest cudem wszystkich cudów, jak podkreślał święty Tomasz z Akwinu. A Maryja Jasnogórska, wskazująca na obrazie na Jezusa, prowadzi nas w szczególny sposób do Eucharystii, bo to w niej uobecnia się dzieło zbawcze, z którego owoców płynie nasze uzdrowienie. Ze względu na specyfikę sanktuarium na Jasnej Górze niemal bezustannie sprawowana jest msza święta, a więc ten cud wszystkich cudów nieustannie się dokonuje. A w Eucharystii zaczynamy dostrzegać, postrzegać cały świat jak jeden wielki cud. Znowu na nowo dostrzegamy, że nasze istnienie w świecie jest wielkim cudem. Że świat przyrody, który nam towarzyszył w czasie pielgrzymki i naszego codziennego życia, jest jednym niepowtarzalnym, wspaniałym wydarzeniem, cudownym, darem Boga dla nas. Zauważamy, że drugi człowiek, który teraz jest przy mnie, który jest w moim sercu, chociaż jest daleko stąd, jest wielkim cudem Boga dla mnie. Jest wielkim darem. Jako ludzie wierzący nieustannie obracamy się w kręgu cudów. Ta sama materia, którą wszyscy dotykamy, ważymy, mierzymy, spożywamy, używamy, jest prześwietlona światłem Bożym. Dopiero w tym świetle możemy doświadczyć, że Boża obecność ogarnia dosłownie każdą chwilę naszego życia, że Bóg opiekuje się nami bez reszty. Nawet choroby, cierpienia, prześladowania, którym podlegają ludzie, są przeniknięte Bożą obecnością. Dla człowieka, który żyje w wymiarze duchowym, cuda są niemal chlebem powszednim. Rozpoznaje palec Boży w rozmaitych wydarzeniach, choć zapewne tylko nieliczne spośród tych wydarzeń można by określić jako niewytłumaczalne z punktu widzenia współczesnej nauki. Drodzy pielgrzymi, w świecie, w którym zatraca się zdolność dostrzegania Bożej obecności, jesteśmy posłani, by o niej przypominać. Ewangelizacja to nade wszystko przekazywanie Boga, który żyje w nas. Wymaga to nieustannego nawracania się i ustawicznej pracy nad sobą. Nigdy nie możemy zaprzestać uczenia się od Chrystusa. Dostrzegamy na przykład, jak na polu medycyny, która charakteryzuje się dynamicznym postępem, nawet wybitni profesorowie stale się dokształcają. Żaden lekarz nie może nigdy powiedzieć, że to, co już wie, wystarczy mu do końca praktykowania swojej profesji. Jako chrześcijanie również nie możemy zatrzymać się na drodze naszego religijnego rozwoju. Trzeba, byśmy wciąż na nowo odkryli wartość i piękno naszej wiary, a dzięki temu byli zawsze wyraziści jako ludzie wierzący. Być chrześcijaninem to nosić w sercu wezwanie Chrystusa. Wy jesteście solą ziemi, światłem świata. Jesteście posłani, by głosić to, czego uczy Ewangelia. Ewangelia jest jedna. Może istnieć wiele religii, ale jedynym odkupicielem ludzkości jest Jezus Chrystus. Chodzi o to, abyśmy nie wstydzili się Go głosić. Patrzę na wspaniałe stroje góralskie z różnych regionów naszej diecezji. Kiedy rozpoczynałem kapłaństwo, wszyscy się wstydzili stroju góralskiego. Taka jest prawda. Ileśmy musieli nakłaniać młodzież przygotowującą się do bierzmowania
w Krościenku, w okolicach, żeby zechcieli w czasie bierzmowania wdziać strój, dziewczyny, chłopcy, strój góralski. Ale co się teraz okazuje? Że z dumą się nosi strój góralski. Nawet księża, przewodnicy ubierają ten strój. I ja się cieszę, i wszyscy się cieszymy, że wróciliśmy do korzeni. I tak samo trzeba powiedzieć o naszej wierze. Nie wstydźmy się głosić kogo? Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Jesteśmy posłani do tego świata. Ten świat jest trudny. Patrzę teraz na te warunki atmosferyczne i widzę jak gdyby linię podziału po lewej mojej stronie. Prawie żadnego zachmurzenia. Czyste niemal niebo słoneczne, a tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, no chmury, pada. I tak jest w naszym życiu. Te dwie rzeczywistości się ze sobą stykają, spotykają, mierzą. My codziennie musimy walczyć między dobrem a złem, wybierać, podejmować to zmaganie. I też jako chrześcijanie musimy sobie uświadomić, że świat, w którym żyjemy, z jednej strony jest piękny, słoneczny, boży, wyjątkowy, ale z drugiej strony jest ciemny, jest chmurny, jest depresyjny, jest czasem pozbawiony sensu. Trzeba w ten świat chmurny wejść i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Kochani pielgrzymi, trud pielgrzymowania i radość z osiągnięcia celu są przed smakiem owej niewypowiedzialnej radości, jakiej zakosztujemy, gdy staniemy w progach nieba. Niech Boga Rodzica, Maryja, Królowa Polski, strzeże nas i bezpiecznie prowadzi drogą życia do ostatecznego celu. Życzę wam, byście nieustannie odkrywali w swoim życiu cud Bożej opatrzności, dzięki której wszystko staje się lepsze, zdrowsze, odnowione, piękniejsze, szczęśliwsze. Niech w drodze powrotnej do domów i przez dalsze życie bezpiecznie prowadzi nas wszystkich Matka Najświętsza, nieustannie orędująca za nami u Boga, ta, która posłała nas z Tarnowskiej Katedry, z placu, w tym znaku figury niepokalanej, wznoszącej się nad nami, i ta, która nas tutaj na placu powitała, także wzniesiona, ta sama, wysoko nad nami, wskazująca nam zawsze kierunek, ta, w której miłości zanurzamy się, gdy klęczymy przed cudownym obrazem jasnogórskim, który niesiemy w swoim sercu i chcemy ten obraz Chrystusa i Maryi zanieść do naszych rodzin, do świata, w którym żyjemy, do świata, do którego jesteśmy posłani.

0: Wierzę w jednego Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Przeżywając 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu u stóp królowej Polski, za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, zanieśmy przed Boży tron nasze pokorne modlitwy.
2: Przyrzekamy wczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
3: Przez przyczynę zwycięskiej Pani Jasnogórskiej zawierzamy całą owczarnię Kościoła, aby pośród zmiennych kolei świata wiernie podążała za głosem dobrego pasterza i odważnie głosiła prawdę Ewangelii. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Pragniemy, aby cały naród stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię, pod przewodem Kościoła katolickiego, do Ojczyzny Wiecznej.
3: Przez przyczynę Matki Najświętszego Kapłana zawierzamy Ojca Świętego Leona, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych Stanisława i Leszka, arcybiskupa Henryka, wszystkich kapłanów i diakonów posługujących na pielgrzymim szlaku oraz pracujących w naszych parafiach, aby wsparci obficie Twoimi łaskami dawali żywe świadectwo wiary. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Przyrzekamy czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
3: Przez przyczynę Matki i Królowej zawierzamy naszą biało-czerwoną ojczyznę, aby jej przyszłość była budowana na fundamencie prawdy, sprawiedliwości, poszanowania godności człowieka i trosce o dobro wspólne. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.
3: Przez przyczynę Matki Drogi, Prawdy i Życia zawierzamy wszystkich pątników 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę oraz ich rodziny, aby wszelkie dobro otrzymane podczas rekolekcyjnego szlaku przemieniało ich serca, uzdalniając do radosnego wypełniania misji posłanych, zwiastunów miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce.
3: Przez przyczynę Boga Rodzicy zawierzamy wszystkich tych, którzy otwierali przed nami swoje drzwi, ręce i serca, oraz za tych, którzy wspierali naszą pielgrzymkę ofiarami materialnymi i duchowo, aby to hojne dobro stało się źródłem błogosławieństwa dla nich i ich rodzin. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu.
3: Przez przyczynę Dziewicy Wspomożycielki zawierzamy zmarłych biskupów, kapłanów, pielgrzymów oraz zmarłych z naszych rodzin, których wiara, modlitwa i ofiara pozostawiły ślad w naszym życiu, abyś otworzył przed nimi bramy wiecznego życia i pozwolił się cieszyć oglądaniem Twojego majestatu. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszych, drgnienia serc i porywy woli.
3: Przez przyczynę pośredniczki łask wszelkich zawierzamy nas samych, uczestniczących w świętej liturgii, aby wypływające z niej owoce i opieka Królowej Polski pomagały nam osiągnąć ostateczny cel życia, jakim jest niebo. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże, nasz najlepszy Ojcze, przyjmij modlitwy zanoszone u tronu Jasnogórskiej Królowej. Umocnij nas, abyśmy wiernie zachowali w sercach łaski tej pielgrzymki i przez całe życie pozostali wierni Chrystusowi, Jego Kościołowi i naszej Ojczyźnie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
4: Uczestniczymy w Eucharystii, w cudzie Eucharystii, kiedy Jezus w swojej mocy składa dla nas, za nas ofiarę, za sprawą ofiary, do której nas zaprasza.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, biskupem miejsca Wacławem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych pielgrzymach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem udadzą się na plac przed szczytem, dlatego pozostańmy na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku, począwszy od figury Maryi Niepokalanej w kierunku Wałów Jasnogórskich, przy alei od figury Maryi Niepokalanej w kierunku figury kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przy Wałach Jasnogórskich. Wszystkim pragnącym przyjąć Komunię Świętą bezglutenową mogą to uczynić podchodząc do ołtarza tutaj na Wałach Jasnogórskich przy kredencji. Trwajmy w dziękczynieniu i uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne.
3: Przyjmij to wszystko, przyjmij z rodzącego Chrystusa, śpiewając pieśni, Pan wstąpił z nieba pod postacią chleba. To może mi otworzyć wielki na strony 23.

0: Bardzo prosimy wiernych, aby tam, gdzie kapłani udzielają się Najświętszym Sakramentem, aby również użyczyć im parasola, idąc z nim.
1: To, czy to jest na Mowę Świętą?

Uczuwający Szanowną Mnie Świętą, łączmy się w śpiew. Słów, które znamy, często wypowiadamy. Jezu, ufam Tobie, gdy przyjmiemy Chrystusa wielką miłością, ufnością, wiarą. Jezu, ufam Tobie, wyśpiewajmy te słowa.

Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie, Jezu, raduję się Twoją obecnością w moim sercu. Dlatego teraz chcę, w momencie, kiedy przeżywamy uwielbienie, wyrazić to pięknym, drągim śpiewem. Radujmy się, weselmy się, zmartwychwstał Pan. Pan jest w naszych sercach zmartwychwstały. Włączmy się w to uwielbienie. Strona 27.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyje

0: księże biskupie, drodzy pielgrzymi, jako kustosz sanktuarium jasnogórskiego niech będzie mi wolno powiedzieć kilka słów. Jest wiele pielgrzymek, jest pielgrzymka z Warszawy, jest pielgrzymka z Radomia, z Łodzi, ale jest taka pielgrzymka, która stawia kropkę nad i. I to jest właśnie pielgrzymka tarnowska. Pięknie wam to wyszło, chociaż... A, już nie ma parasoli, bo jak są parasole, to wtedy nie ma klaskać. Kochani, ale w tej pielgrzymce jest ktoś, kto dzisiaj zostanie tutaj na Jasnej Górze, można powiedzieć odznaczony, zostanie mu wręczony ryngraf z podobizną Matki Boskiej Częstochowskiej, tak zwany Peregrinus Mariae, czyli pielgrzym Maryi. Ojciec ksiądz Paweł, kierownik, przedstawi tą osobę. Potem proszę księdza ordynariusza, księdza biskupa Andrzeja o wręczenie wraz z nami tego ryngrafu.
1: Bardzo dobrze, że krzesła mokre i nie możemy siedzieć, bo teraz wypada stać. Prezentacja tego pielgrzyma, który otrzyma to prestiżowe ogólnopolskie odznaczenie ustanowione przez ojców Paulinów. Przedstawiciel pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, tyle dobrych słów o niej zostało wypowiedziane. Tym bardziej cenimy to, jeśli mówi to były dyrektor warszawskiej pielgrzymki ojców Paulinów. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które w szczególny sposób związane są z pielgrzymką, które przez lata włączają się w jej organizację i przebieg. W sercu tego pielgrzyma, którego pragniemy wyróżnić, szczególne miejsce zajmuje Najświętsza Maryja Panna. Przez kolejne lata pielgrzymowania dawał świadectwo synowskiej miłości do tej, która prowadzi do Chrystusa, uczy zawierzenia i przypomina, że prawdziwa wiara wyraża się w prawdziwym życiu. Przez wiele lat był kwatermistrzem, nadal pielgrzymuje, a jego świadectwo duchowe łączy się także z umiłowaniem błogosławionej Karoliny Kuskówny, patronki czystości, odwagi i wierności Chrystusowi. Za wytrwałość w pielgrzymowaniu, głęboką wiarę, pokorę i świadectwo dawane na szlaku przez 44 lata na pielgrzymce tarnowskiej pragniemy wyrazić wdzięczność, szacunek i za chwilę gromkie brawa, bo wyróżnienie to otrzymuje brat Waldemar Dynowski z grupy 21.

Nie opłaci siadać. Ja muszę na Jasną Górę. To słowa bohatera książki pod tytułem Cuda dzieją się po cichu, wspomnianej już. Opowieść o cudzie i przemianie duchowej opisanej w literaturze z cyklu o cudach i łaskach jasnogórskich. Ja muszę na Jasną Górę, pomyślało tak również wielu z nas, podejmując decyzję, żeby iść na pielgrzymkę. A dziś tu jesteśmy, u matki, u królowej i przewodniczki. To, co Maryja rozpoczęła w Kanie Galilejskiej, kontynuuje w swoich sanktuariach, a przede wszystkim tutaj, na Jasnej Górze, mówił kiedyś święty Jan Paweł II. Po 9 dniach rekolekcji w drodze stanęliśmy dzisiaj przed Tobą, Maryjo, w 70. rocznicę ślubów jasnogórskich narodu, utrudzeni i szczęśliwi, z sercami pełnymi wdzięczności. Przynosimy nasze postanowienia oraz intencje, modlitwy i śpiew, łzy wzruszenia i radość ze spotkania z Matką. Dziękujemy Ci, że nieustannie prowadzisz nas do Syna swojego, bo Ty jesteś przewodniczką i Matką. Szczerze zatroskana o nasz los, przypominasz swoje najważniejsze słowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Niech one będą programem na nasze życie, gdy wrócimy szczęśliwie do naszych domów. Niech będzie Bóg uwielbiony za te rekolekcje w drodze, za każdy krok, który zbliża do Boga i do człowieka, za biskupów, kapłanów, siostry zakonne, alumnów, służby pielgrzymkowe, medyczne, przewodników muzycznych, porządkowych, gospodarzy, radiosłuchaczy i duchowych pątników, wspierających nas i partnera pielgrzymki Urząd Województwa Małopolskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę i wspólnotę, którą tworzyliśmy przez 9 dni, za ludzi spotkanych, za świadectwo wiary, za ponad 50 tysięcy przyjętych Komunii Świętych, za niezliczone rozmowy i za spowiedź, za każdy sakrament, który otrzymujemy w Kościele, za Boże Słowo i słowa, które mocą Ducha Świętego przemieniają serca, jak Chrystus wodę w wino. Dziękujemy za te rekolekcje i za księdza Wojciecha Węgrzyniaka. Nie może być z nami teraz, ale na pewno nas obserwuje i słyszy. Dziękuję za te brawa dla niego. Wiemy, że pielgrzymka nie kończy się tutaj. Kończy się tylko droga na Jasną Górę i rozpocznie się droga do domu. Prosimy o bezpieczeństwo i rozwagę i żeby się nie śpieszyć. Wracamy więc do naszych domów, do rodzin, do parafii, do miejsc pracy jako posłani przez Kościół, aby nieść Ewangelię codziennym życiem, być świadkiem nadziei i miłości i przypominać współczesnemu światu, że Ty, Maryjo, prowadzisz do Jezusa. Dlatego potrzebujemy Bożej pomocy i Bożego błogosławieństwa. Prosimy już teraz naszego biskupa, aby nam pobłogosławił, a Tobie, Maryjo, powierzamy nasze życie na nowo. Naucz nas dostrzegać potrzeby bliźnich, jak Ty dostrzegłaś w Kanie. Naucz nas ufać Jezusowi nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy. Wypraszaj wytrwałość, aby owoce tych rekolekcji trwały w drodze. I ucz nas Bożego patrzenia na świat, jak patrzył przed 800 laty święty Franciszek i błogosławił Boga za słońce i za brata deszcz, który dziś przyszedł troszkę za wcześnie. Za wszystko niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.

0: Kochani, chciałem wam wyrazić wdzięczność za ten trud, dar, piękno pielgrzymowania. Zawsze ta pielgrzymka dotlenia duchowy organizm, krwiobieg naszej diecezji. Bardzo was proszę, żebyście korzystali z daru wspaniałych sanktuariów, które są w naszych okolicach, w Polsce, i w ciągu roku ze swoimi rodzinami najbliższymi wybierali się często do tych miejsc. Wtedy nasza pielgrzymka jest wzmocniona. Wtedy znowu z utęsknieniem oczekujemy przyszłego roku, kiedy wspólnie będziemy tutaj pielgrzymować. Niech w tym uroczystym błogosławieństwie także zawierają się nasze życzenia księży biskupów, wszystkich, którzy troszczą się o wasze duchowe dobro. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech imię Pańskie

0: który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem.
1: Amen.
0: Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia.
1: Amen.
0: Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić jej uroczystość,

Pozostając jeszcze w skupieniu, chwilę zaśpiewajmy na koniec pieśń, która streszcza, wyraża hasło wielorocznej naszej pielgrzymki. Iście oto posyłam was. Zaśpiewajmy tę pieśń, 116. Niech ona nam towarzyszy i

0: placu sprzed Sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze, klasztoru Ojców Paulinów, zakończyliśmy transmisję mszy świętej na zakończenie 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Tym samym to było nasze ostatnie połączenie podczas tegorocznej pielgrzymki. Czekamy na jej owoce. Chociaż, jak wiemy z doświadczenia lat ubiegłych, pielgrzymka już przynosi liczne owoce w życiu tych, którzy przeszli ponad 200 km, ale także tych, którzy z różnych przyczyn, na przykład zdrowotnych, nie mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak. Pielgrzymów duchowych. Do tych dzisiejszych wydarzeń z Częstochowy, do słów, które zostały wypowiedziane podczas tych 9-dniowych rekolekcji w drodze, będziemy na pewno wracać na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A w Eucharystii na zakończenie 9-dniowych rekolekcji w drodze przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ordynariusz diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Andrzej Jerz.
1: Reklama.
2: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14. Na scenie pojawią się orkiestra dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18.00 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Po reklamie.
2: Informacje z życia Kościoła.
3: Marta Jodłowska, zapraszam. Po 9 dniach wędrówki dotarli do Matki Bożej Częstochowskiej. Pątnicy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej weszli na Jasną Górę. Było ich ponad 7 tysięcy. We wtorek o 14 rozpoczęło się uroczyste wejście pątników. Pieszą pielgrzymkę tarnowską w tym roku wprowadziła grupa numer 19.
4: Mamy takie poczucie spełnienia.
5: Jest to wielkie przeżycie, ogromne i idziemy teraz do mamy zanieść nasze wszystkie prośby, intencje, przywitać się z nią.
6: Szczęście, ogromne, ogromne brak słów. Wzruszenie odbiera nam głos. Wielka radość, nie da się wypowiedzieć słowami.
7: Wielka radość nas ogarnia, że już żeśmy dotarły.
8: Łzy lecą, serce ściska.
4: To się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć.
9: Mamy trójkę dzieci, jedno w brzuszku, także praktycznie czwórkę. Także idziemy całą rodziną. W intencji właśnie naszej rodziny głównie.
5: O co matka chce poprosić Matkę Bożą?
9: O bycie dobrą matką.
3: Piesza pielgrzymka tarnowska wyruszyła w drogę na Jasną Górę z Tarnowa 17 sierpnia. Tradycyjnie pątnicy podzieleni byli na 25 grup. Dodajmy, że pielgrzymka diecezji tarnowskiej jest jedną z najbardziej licznych polskich pieszych pielgrzymek. Dyrektor ksiądz Paweł Broński cieszy się, że pielgrzymka była liczna i uczestniczyło w niej bardzo dużo młodzieży i rodzin. Samych dzieci było prawie 1000.
10: Mnóstwo ludzi. Gdyby tak patrzeć na statystyki, ponad 7 tysięcy uczestniczących, pewnie tych, którzy dołączyli na trasie, to będzie ponad 9. Byli na krótko. Znam takie przypadki, że przyjechała mama z małym dzieckiem, jeden dzień pielgrzymowała, bo po południu stwierdziła, że to jest zbyt ciężkie dla tego dziecka i musi wracać do domu. Mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo rodzin z dziećmi. To jest piękna szkoła Chrystusowej miłości i szkoła Matki Bożej, która do Jezusa prowadzi, na Jezusa wskazuje.
3: Na trasie było 124 księży, 23 siostry zakonne, 22 kleryków, 4 braci zakonnych i 4 diakonów. Podczas rekolekcji w drodze rozdano prawie 50 tysięcy komunikantów. Pielgrzymi zjedli 7,5 tysiąca bochenków chleba i wypili 24 tysiące litrów herbaty. Jak mówią pielgrzymi, nimi. Ważne jest to, co przeżyli na trasie i jak zmieniło się ich życie.
11: Ja się 2 lata przygotowałem do pielgrzymki, bo musiałem najpierw schudnąć, żeby tutaj móc iść, bo bałem się, że nie dojdę. Schudłem 20 kilo, przeszło i teraz mogłem sobie spokojnie iść na tą pielgrzymkę. I rzeczywiście gdzieś fantastycznie, lekko, z intencjami. Atmosfera jest, no co jak widać, no to każdy jest uśmiechnięty.
12: Umacniam się każdego dnia, nabieram takich sił, coraz większej takiej wiary. Ujmuje mnie taka wspólnota tutaj, jaką jesteśmy, dzielenie się wszystkim, co mamy, wspieranie się podczas trudów każdego dnia. Każdy jest bardzo serdeczny.
13: Idę w pielgrzymce pierwszy raz, jestem szczęśliwa, zadowolona, jest cudownie, zachęcam wszystkich. Spotkałam moją byłą szefową, z którą się pogodziłam.
14: Atmosfera jest niesamowita. Już od razu się nastawiam, że za rok również będę pielgrzymował.
3: W tym roku pielgrzymom towarzyszyło hasło Posłani, które nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego, a w trakcie wędrówki pątników z diecezji tarnowskiej na Jasną Górę rekolekcjonistą był ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Wejście pielgrzymów oraz mszę świętą pod przewodnictwem biskupa diecezji tarnowskiej Andrzeja Jerza transmitowało radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Był to szczególny czas modlitwy w intencji rodzin, które licznie zgromadziły się w Pasierbcu. Biskup Andrzej Jerz przewodniczył mszy świętej podczas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Ordynariusz diecezji tarnowskiej mówił, że małżeństwo jest obrazem Trójcy Przenajświętszej.
15: Nauczanie świętego Jana Pawła II, skupione właśnie na małżeństwie, podkreśla, że Trójca Przenajświętsza jest takim obrazem, modelem życia małżeńskiego, gdzie Bóg Ojciec miłuje Syna w Duchu Świętym, odwieczną miłością, a małżonkowie niejako w tym wszystkim uczestniczą. Chcemy podkreślić też w czasie odpustu wielki dar, jaki mają małżonkowie, rodzice w stosunku do dzieci, czyli dar błogosławienia dzieci wypływający z chrztu i sakramentu małżeństwa.
3: Odpust w Pasierbcu potrwa do niedzieli. W tym dniu Radio RDN będzie transmitować mszę świętą o północy pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. A w środę rozpocznie się tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu. Jezuici zapraszają na uroczystości do sanktuarium. Rozpoczną się one wieczorem od nowenny o godzinie 17, po której o 18 odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem saletyna księdza Wiesława Burskiego. Hasłem tegorocznego odpustu są słowa Maryja wzorem dla uczniów Pana.
16: Nikt tak doskonale nie naśladował Pana Jezusa jak Maryja. Jeżeli naśladujemy cnoty Matki Bożej, to jesteśmy uczniami Pana Jezusa i na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Naliczyłem 22 pokolenia sądeckie, które przychodziły do Matki Bożej, no i mówiły: nie mamy już wina. Księga tych cudownych wydarzeń jest gruba.
3: Mówił o niezliczonych uzdrowieniach przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia jezuita ojciec Wojciech Łokieć. Suma odpustowa odbędzie się w niedzielę. Przewodniczył jej będzie prowincjał prowincji południowej Towarzystwa Jezusowego, ksiądz Mateusz Janyga. A w środę rozpocznie się także odpust w parafii w Czermnej. Dla pielgrzymów to okazja, by modlić się o łaski do Matki Bożej Pocieszenia, a także by zobaczyć zabytkowy, ponad 500-letni drewniany kościółek i równie wiekowy, cudowny obraz. Parafia w Czermnej przygotowuje się do odpustu połączonego z dwiema ważnymi dla lokalnej wspólnoty rocznicami. 15 lat temu obraz Matki Bożej został ukoronowany, a 25 lat temu poświęcono nowy kościół w Czermnej. Odpust rozpocznie się w środę, 26 sierpnia i potrwa do niedzieli. Rekolekcjonistą odpustu będzie ksiądz saletyn Maciej Kucharzyk.
2: To były informacje z życia Kościoła. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail: zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski

0: nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: wiecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

0: owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, a On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze, Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość, i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
6: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
5: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
6: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Vivat Jezus!
5: Totus tus!
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
8: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 29 sierpnia 2026 roku, czyli w ostatnią sobotę wakacji, od godziny 14 zapraszamy na festiwal Eko Jamna, który odbędzie się na terenie schroniska Dobrych Myśli w Jamnej. To już czwarta edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Edu Mocni wspólnie z Fundacją W Drodze do Marzeń. Festiwal Eko Jamna to wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, które gromadzi lokalną społeczność, turystów z różnych regionów kraju oraz osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i życia w bliskości z naturą. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Spacer przyrodniczy z elementami kąpieli leśnych, warsztaty rękodzielnicze, stoiska przyrodnicze, animacje dla dzieci, możliwość wymiany baterii i makulatury na rośliny. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert zespołu Słodki Całus od Buby, który rozpocznie się o godzinie 18. Zapraszamy dużych i małych. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patron medialny RDN Małopolska.
5: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

Sercem całym dziękować ci będę, wobec aniołów grać ci będę i śpiewać, bo wysłuchałeś mnie w dniu,

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji, czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających dania.
3: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
2: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Philippe Ballot z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
3: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
2: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
3: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
2: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
4: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
2: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
3: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Królowo Polski, jasnogórska pani, milionami opasały twój gród, serca wierne, oddane, gorące. Popatrz, Mario, jak kocha cię lud, cała Polska, tysięcy, tysiące. Jedno morze nieobjęte w krąg, płomień żywy, miłowania bez granic. Morze spojrzeń i wzniesionych rąk tych, co przyszli, nie zważając na nic. A tyś wyszła spotkać ich na próg, błogosławić, słuchać modlitw wołania tych, co przyszli aż z najdalszych dróg, tych, co oczy żal i ból przesłania. Modlą się pielgrzymi na drogach wiodących z różnych zakątków Polski na Jasną Górę. Od XIV wieku przychodzą do ciebie, Matko, Polacy i ludzie wiary z różnych narodów, spragnieni spotkania z tobą obecną w jasnogórskim wizerunku. Przychodzą świadomi, że ty jesteś z nami na drogach wiary, jako matka, która przyjęła pod swoje serce i do swego życia Bożego Syna, jako ta, która była pojętną i wierną uczennicą Pana Jezusa, jako matka wiernie i z godnością trwająca przy Panu Jezusie w godzinie Golgoty oraz aktywnie obecna w Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, przez swoje matczyne wstawiennictwo w sprawach, które powierzają jej duchowe dzieci. Na Jasnej Górze jesteśmy zawsze po matczynemu obdarowani wyproszoną łaską albo słowem, w którym przestrzegasz przed grzechem, niewiernością Bogu, przypominasz postawy i dzieła, w których chcesz być razem z nami dla oddania chwały Bogu i dla naszego zbawienia. Szczególnym dniem takiego spotkania były przygotowane przez uwięzionego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego jasnogórskie śluby narodu, składane 26 sierpnia 1956 roku. W nich ustami obecnych biskupów i zgromadzonych wiernych Polacy z wdzięcznością składali u stóp Matki Bożej wieki wierności Bogu i Kościołowi całego narodu. Przepraszali za niedotrzymanie obietnic dawanych przez króla Jana Kazimierza oraz przyrzekali uczynić wszystko, co w ich mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Maryi i Jezusa Chrystusa. Zapewniali o pragnieniu życia w łasce uświęcającej, obronie każdego poczętego życia, strzeżeniu nierozerwalności małżeństwa i obronie młodego pokolenia przed bezbożnictwem i zepsuciem. Przyrzekali także walkę z wadami narodowymi, takimi jak lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość oraz staranie się o zdobywanie cnót, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej w życiu całego narodu. Wzorem i gwarantem wypełnienia składanych ślubów byłaś ty, jasnogórska pani. Po 70 latach od tamtych wydarzeń dziękujemy za wszelkie dobro, które stało się udziałem narodu i Kościoła dzięki staraniom wielu o realizację ślubów. Ale też stajemy ze świadomością, że nadal jesteśmy zobowiązani i posłani, aby śluby jasnogórskie realizować i ich przesłaniem budować świat, który tworzymy, bo codzienność daleka jeszcze od czynionych ślubów. 44. Piesza Pielgrzymka Tarnowska, licząca ponad 7 tysięcy pątników, zorganizowanych w 25 grupach, w której 900 osób to były małe dzieci, których pielgrzymowało 125 kapłanów, przez 9 dni blisko 240 kilometrów zgłębiała przesłanie, które mieści się w słowie posłani. Posłani przez Pana Jezusa, ale i przez ciebie, Matko. Odnajdując sytuacje, w których Bóg chce nas mieć jako swoich świadków i apostołów, uświadamiając sobie wydarzenia, w których Bóg chce ze szczególną hojnością dawać nam swoją miłość, łaskę i błogosławieństwo. Pomocą było serce otwarte na natchnienia Ducha Świętego dzięki umiłowaniu stanu łaski uświęcającej. W Pomocą było słuchanie i medytowanie nad Bożym Słowem oraz przyjmowanie z pokorą, wiarą i gorliwością sakramentów świętych. Pomocą było doświadczenie miłości pielgrzymujących sióstr i braci oraz zawsze serdecznie gościnny gospodarzy, a także pamiętających o pielgrzymach rodzinnych parafii. Ufamy, że niezwykły klimat i duch pielgrzymowania nie tylko wyciszył, uporządkował i ubogacił serca i życie pielgrzymów, ale też pozostawił wewnętrzny nakaz dzielenia się tym doświadczeniem ze wszystkimi, którym nie dane było uczestniczyć w tej duchowej drodze. Przekonani, że błogosławione owoce pielgrzymowania zawdzięczamy Twojemu wstawiennictwu i bliskości, a wszelkie postanowienia zrealizujemy dzięki Twojej pomocy, zawierzamy w tym apelowym słowie i modlitwie wszystko, co wypełniało nasze modlitwy, śpiewy i cierpienia w drodze na Jasną Górę oraz wszystkich, których intencje, prośby, życzliwość i niepokój nieśliśmy przed Twój święty obraz. Zawierzamy naszą gotowość życia ślubami jasnogórskimi, podobnie jak nasi przodkowie na drogach wiary. Otocz, Matko, nasze prośby i postanowienia czułością Twego serca i po matczynemu dopowiedz tak, aby wyjednać każdemu z nas u Boga łaski najbardziej potrzebne w drodze do domu Ojca i Twojego królowania w niebie. Dopomóż, Matko, i prosimy Cię o to słowami aktu oddania. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam, ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Pomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy biskupowi Stanisławowi z Tarnowa. A dzisiaj, Maryjo, do Twojego tronu przybyli wielu pielgrzymkach pieszych, pielgrzymi, pomocnicy Matki Kościoła z diecezji warszawsko-praskiej, którzy dzisiaj podejmą całonocne czuwanie, pielgrzymi Sosnowca, Wieruszowa, z Woli Krzysztoforskiej, z Bogdanowa, z dekanatu Kodrąb, nade wszystko pielgrzymi z diecezji tarnowskiej, Gowarczowa, ze Słowacji, a także pielgrzymka rowerowa z Drohiczyna. Ponadto w wielu grupach zorganizowanych przybyli z

0: obecności księdza arcybiskupa nuncjusza. Chcemy powierzyć wszystkie jego intencje, a także za polski episkopat na czele z obecnym wśród nas prymasem Polski, księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem, całą Radą Stałą, Konferencję Episkopatu Polski, kapłanami, siostrami zakonnymi. Maryjo, prosimy Cię, wzbudzaj w tych młodych sercach chęć i pragnienie służenia Twojemu Synowi. I aby, Maryjo, wypełniły się słowa jutrzejszej Ewangelii. Taki to początek znaków dał Jezus i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Prosimy Ciebie szczególnie za tymi, którzy jeszcze nie poznali dobroci Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzia. Powierzamy całą naszą ojczyznę, Polskę, wszystkie osoby samotne, chore, cierpiące, które prosiły nas o modlitwę, które tutaj w jasnogórskich konfesjonałach doznały słodyczy i przebaczenia. Prosimy Ciebie, Maryjo, za tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami poprzez środki przekazu, którzy swoje intencje powierzyli Wielkiej Księdze Apelowej. Modlimy się za nasz pałniński zakon, ojca generała, ojca przeora, wszystkich pracowników posługujących na Jasnej Górze, a także za dobrodziejów tego miejsca. Rozważając tajemnicę cudu na weselu w Kanie Galilejskiej, módlmy się. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta

0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: raz jeszcze zawierzając wszystkich pielgrzymów, którzy w tegorocznym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w sposób szczególny rozważali tajemnicę odnowienia ślubów jasnogórskich. Chcemy ich raz jeszcze zawierzyć. A na koniec apelu młodzież z diecezji drohiczyńskiej zaśpiewa pieśń dziękczynną za osobę błogosławionego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Księży biskupów, prosimy o błogosławieństwo.
1: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zapraszam na folkową listę przebojów. Wakacyjną oczywiście jak najbardziej, bo mamy dzisiaj niedzielę, 23 dzień sierpnia. W związku z tym jeszcze sobie wakacyjnie pogramy. A dzisiejszy program postanowiłem poświęcić jednemu wydarzeniu. W tym roku ono się odbywało na przełomie lipca i sierpnia i zresztą tak się odbywa zawsze w tym terminie. A chodzi mi o rzecz, która nazywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej. To wielkie wydarzenie, które zaczęło się w 1964 roku, no i odbywa się już teraz, odbywało się w tym roku po raz 63. Ja chciałem Państwu dzisiaj przedstawić płytę, nagrania z płyty, która została wydana po zeszłorocznym Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się na styku województwa małopolskiego i śląskiego, no ale występują tam zespoły, śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze z całych Beskidów, z całych polskich gór, a nawet i nie tylko, bezpośrednio mieszkający gdzieś wysoko w górach. Dzisiejszy program zaczynamy od żeńskiej grupy śpiewaczej zespołu Świarni z Nowego Targu. Później będzie męska grupa śpiewacza Śpiwoki z Bilska, czyli jedziemy pod Nowy Sącz, a potem kapela zespołu Przyszowianie.

Na Tygodniu Kultury Beskidzkiej prezentują się różni wykonawcy. To wielki międzynarodowy festiwal folklorystyczny, zapoczątkowany no, skromnym rzeczywiście pomysłem działaczy i miłośników folkloru z Wisły, czyli tu mamy właśnie województwo śląskie. To jest festiwal, który odpowiada na potrzebę ludzi gór, by spotkać się w świątecznej, przyjaznej atmosferze, pomuzykować, potańczyć, podzielić się bogactwem kulturowym i porozmawiać na górskie, góralskie tematy. Dzisiaj to gigantyczne przedsięwzięcie, które w środku lata, zwłaszcza Beskidem Śląskim, Żywieckim, Makowskim, Międzygórzem Jabłonkowskim i okolicami. I to jest właśnie styk dwóch województw, gdzie przez 9 dni odbywają się kilkugodzinne koncerty, organizowane są również liczne korowody uliczne zespołów, no i inne wydarzenia. I kolejna partia muzyki z Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Żeńska grupa śpiewacza Jaworzyńcianki z Jaworzynki. Później będzie muzyka Szymona Tylki z Zakopanego. A potem męska grupa śpiewacza zespołu Dolina Nowego Solońca ze Złotnika.

Przypominam, że gramy dzisiaj cały czas w naszej letniej folkowej utwory, które są zapisem zeszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wyszły na pięknych płytach, bo to cztery krążki się ukazały. Jeszcze słowo o tym, gdzie się odbywają te koncerty. To są takie miejscowości jak Łysoły i Stebna, Bielsko-Biała, ale też i ta część małopolska, więc naprawdę dużo się dzieje, mnóstwo ludzi przyjeżdża. Tam pokazywany jest folklor górali polskich, ale też przyjeżdżają zespoły z innych krajów i naprawdę to jest wielkie, wielkie wydarzenie na południu Polski, gdzie folklor świętuje. I teraz będziemy świętować kolejno z trzema wykonawcami. Najpierw będzie Piotr Obrzut z Grybowa. Kapitalny instrumentalista. Posłuchajcie Państwo, jak gra. Po prostu coś niesamowitego. Później żeńska grupa śpiewacza Koniankowianki z Koniakowa, a potem męska grupa śpiewacza Podegrodcy Chłopcy z Podegrodzia. No ta grupa znana jest z folkowej listy przebojów, znana naszym

0: Bóg zapłać!
1: Bóg zapłać!
2: Zostajemy oczywiście dzisiaj cały czas w kręgu muzyki związanej z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. I najpierw nam się zaprezentuje teraz muzyka rodzinna Kubioków z Bilska. Bilsko to jest miejscowość nieopodal Nowego Sącza, więc będzie po lachusku. A później żeńska grupa śpiewacza Podhalanki. Czyli jedziemy sobie na Podhale i głosy kobiece nam będą królować.

prosić, tu swoją łódzko dojść se wykłosić. Mumio puzek to na rządzie, co orało dobrze będzie. Dobrze będzie nam dziewczyno, dobrze nam będzie. Mumio puzek to na rządzie, co orało dobrze będzie. Dobrze będzie nam dziewczyno, dobrze nam będzie. Ej, gromy!

Jakem jechał, po szczesycku kamień się urwały. Wysły do mnie szczesycórki, jeszcze kunia zabrały. Kajczyk!

Czas powoli kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. W przyszłym tygodniu jeszcze gramy wakacyjnie, no a później wrzesień. Szanowni Państwo, rok szkolny się zaczyna i wracamy do rytmu związanego z głosowaniem w folkowej liście przebojów. A na koniec naszej dzisiejszej wędrówki z Tygodniem Kultury Beskidzkiej muzyka zespołu Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej. Później będzie Tobiasz Krzysztof z Mszany Górnej i pożegnamy się żeńską grupą śpiewaczą imienia Klimka Bachledy z Zakopanego. Do usłyszenia, dobrego tygodnia, mówi Państwu Andrzej Zarych. Gramy.

Ciesy się serdusko i dusa raduje, a ja wam wszystkim piknie winsuję. Rączkę do was, łochoczo pod nosę, a was muzycko, łodę granie proszę. Viva!

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.